0: Wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję.

0: od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja. Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Is it real love, love, love?
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

tracking data, nav data, and pre-planned trajectory or

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: promocję.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertown Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11 edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.

czasem na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

0: blisko, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko.
1: Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
5: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
6: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winglem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie kilka razy, mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi, śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: dzień.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić?

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

palić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
0: Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Job's not finished.
2: For the layup! Oh, blocked by James! What a monster jam by DeAndre Jordan! Back out to Allen. His three-pointer.
3: Cleveland! This is for you!
4: Pomimo tego, że finały NBA zakończyły się już ponad 3 tygodnie temu, to działo się tyle w amerykańskiej koszykówce, że po prostu musimy zrobić dzisiejsze Mikes and Dunks. Jak na razie za mikrofonem jestem sam, jestem Jakub Cichy, realizuje mnie jak na razie Bartosz Łęczuk, ale zaraz pojawi się ze mną Jędrzej Kaczmarek, Dominika Maćkowiaka. Niestety dzisiaj nie będzie, ma wizytę u okulisty, ale miejmy nadzieję, że nowe badanie wzroku pozwoli mu robić jeszcze bardziej dokładniejsze analizy koszykarskie. Działo się tyle, tam były różne wymiany, draft, wolna agentura się zaczęła, także mamy naprawdę wiele ruchów do omówienia, ponad 50 roszad w zespołach, zawodników, no i bardzo wiele gwiazd zostało wymienionych, ale o tym po muzyce.

0: No i wracamy po piosence, to znaczy Kuba wraca, bo ja nie wracam. Jędrzej Kaczmarek, witam serdecznie każdego słuchacza zbiorczo i osobno. No i tak jak Kuba zapowiedział, będziemy mówić o transferach, o ruchach, było ich bardzo dużo, więc zarezerwowaliśmy sobie tutaj w naszej ramówce Radio Tygodnika aż 2 godziny, no bo jest o czym generalnie mówić, bardzo, bardzo duże ruchy znaczące, które zatrzęsły posadami całej ligi. Czekamy jeszcze na jeden znaczący podpis, zobaczymy kiedy go uświadczymy i potem sobie go umówimy, ale no może Kuba zaczniemy mówić o tym, co już jest przyklepane, podpisane, zakontraktowane, a o tym co będzie to ewentualnie na koniec, jak nam czas starczy.
1: No właśnie, zaczniemy sobie od trade'u Giannisa Antetokounmpo, który swoją drogą był ogłoszony przez Shamsa Sharania już przed draftem. Tam się mówiło, że właśnie przed tą nocą wyborów ma on zostać ogłoszony. No i tak się stało. Mówiło się o Bostonie, mówiło się o różnych zespołach. Ostatecznie trafia do Heat. Giannis Antetokounmpo i Bobby Portis właśnie lecą na Florydę, a do Milwaukee wędruje Tyler Hero, Keller Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis i 3 pierwszorundowe piki, w tym jeden, który już był, czyli w tym roku 13 pik, którym był Nate Ament. No i jest jeszcze jeden swap i jeden drugorundowy wybór. No nie wiem jak ty, Jędrzej, ale ja uważam, tak patrząc na papierze, że Giannis nie trafił do szczególnie lepszej drużyny niż to Milwaukee. Wiadomo, że jest to lepszy zespół i lepsze w ogóle miejsce, chociażby Eric Spoelstra,
0: no właśnie,
1: większy
0: właśnie
1: rynek, ale kurczę, Miami wydało taką pakę za Giannisa, że tam powoli widać problem z spacingiem. Wiadomo, że Giannis i Bam wyglądają dobrze razem jako para podkoszowych, ale tam wydaje mi się, że tak na papierze nie ma kto rzucać jak na razie. Zobaczymy jak to będzie później, jak to będzie wyglądało w stawce z innymi zespołami z konferencji wschodniej, no bo wiemy, że tam też niektóre zespoły zrobiły bardzo dobre wymiany i wzmocniły swoje zespoły.
0: Nie, to się zgadza. Tak, będzie ciężko na pewno, to nie jest skład gotowy już pod kątem Miami. Z drugiej strony naprawdę ta cena za Giannisa jest niska i ja uważam, że po prostu Milwaukee, które cały czas gdzieś tam trzymało i wierzyło w ten projekt pod tytułem Giannis Antetokounmpo, jeszcze się odrodzimy, oni troszeczkę po prostu przeszarżowali, uważam, w czasie i mogliby dostać rok temu na przykład dużo większą cenę, bo problem Giannisa tylko

cena jest niska, Miami jeszcze nie ma pełnego składu, to dopasowanie z Bamem, słyszałem różne głosy, wiesz co, ja generalnie trochę to widzę. Ja widzę to, że no zwłaszcza po broniącej stronie parkietu, gdzie paradoksalnie to ten Bam będzie dalej od kosza i on będzie więcej switchował i Janis jeszcze będzie z pomocy na przykład, to uważam, że to ma prawo bytu. No na pewno bardzo dobry i bardzo fajny podpis to jest Tim Hardaway Jr., który właśnie

0: powiedziane, ale jest pewność po prostu w jego rzucie. Myślę, że Bobiego Portisa też nie możemy lekceważyć, który przyszedł jako uzupełnienie kontraktów. On może też z ławki dać trochę punktów i być ważną postacią hit.
1: Tak, a Stevem Hardawayem Juniorem też w ogóle ciekawa historia, bo jego ojciec Tim Hardaway ma zawieszony numer przez Miami Heat, numer 10, no i mówiło się o tym, że ojciec raczej nie da temu swojemu synowi swojego numeru, że syn ma budować własne dziedzictwo w Miami, ale z tego co czytałem wczoraj, jednak okazuje się, że Tim Hardaway Junior będzie mógł zagrać z numerem 10 w Miami, także bardzo fajnie.
0: Ciekawe, no, czy juniorowi też tą dyszkę zastrzegą.
1: A to było ciekawe. No tak się też czasem mówi, na przykład jak mieliśmy o Derricku Rose'ie audycję, to gdzieś tam było, że na przykład jak jego syn by kiedykolwiek zagrał w Chicago, to ten numer Rose'a zostanie odwieszony. No ale zgadzam się z tym, co mówiłeś, że Giannis Antetokounmpo jednak trochę przesiedział w Milwaukee, w sensie w kontekście Bucks, bo myślę, że parę lat temu ta oferta byłaby wyższa, coś w stylu jak Jamoranta, o którym też sobie powiemy, że gdzieś tam odkładanie tej wymiany z roku na rok sprawiło, że oferta końcowa ostatecznie była niska, no ale tak, musieli zrobić jakieś ruchy transferowe Miami Heat, sprowadzony, tak jak mówisz, Tim Hardaway Jr., który na pewno zadba o ten spacing, bo jest świetnym shooterem. Mówiło się też o Chrisie Middletonie, który przez wiele, wiele lat grał z Giannisem Antetokounmpo w Milwaukee Bucks, zdobywali razem nawet mistrzostwo, ale jak się wczoraj okazało, Chris Middleton trafił do Washington Wizards. Też trochę się mówi o DeMarze DeRozanie, który został zwolniony przez Sacramento, ale no, umówmy się, DeMar DeRozan jest świetnym midrange shooterem, nie jest to człowiek, który rozszerzy tą grę na obwodzie, bo ma on dość średnie doświadczenie z rzutami za 3, tam jest chyba karierowo około 30-33%, więc nie jest to wynik, który pozwoli na rozciągnięcie tego zespołu. No na pewno są jedną z najlepszych par podkoszowych w lidze, Bam Adebayo i Giannis Antetokounmpo. Wiem, że Giannis sprowadzi bardzo dużo doświadczenia. No i tak jak mówisz, jest ten Bobby Portis, który w zasadzie przyszedł tylko po to, żeby uzupełnić ten kontrakt, ale już w Milwaukee pokazywał, że był świetnym gościem z ławki, który był uwielbiany przez fanów właśnie w Wisconsin i tam go uwielbiali, zawsze wprowadzał energię i to może się zawsze przydać. No a tak obecnie patrzymy jeszcze na backcourt, do tego wrócę, Miami Heat, to tam jest Davion Mitchell, Andrew Wiggins, który został podpisany teraz, jeszcze na nowy kontrakt, to jest kontrakt dwuletni, dzięki któremu zarobi 34 miliony dolarów. No a poza tym właśnie jeszcze tak brakuje jednego może czy dwóch shooterów, ale też pamiętajmy, że Eric Spoelstra już dwa razy w tej dekadzie, Eric Spoelstra i Miami Heat byli w finałach, także on potrafi zrobić z raczej nieznanych zawodników wielkie gwiazdy, chociażby te finały z 2023 roku, gdzie tam szaleli Max Strus, Gabe Vincent czy Caleb Martin, więc naprawdę zawodnicy dość średni, można powiedzieć, a grali kapitalnie pod wodzą z Polstry, także jeśli ktoś ma wyrzeźbić z tego zespołu coś, no to jest to właśnie trener Miami Heat.

0: Już nie mówiąc o tej właśnie dwójce podkoczowej, do której musimy non-stop wracać. No i tutaj ewidentnie będą potrzebne jeszcze jakieś ruchy wzmacniające, zwłaszcza obwód po prostu, bo Hardaway jest bardzo fajnym graczem, ale jest pewien luksus, który posiadało Denver Nuggets w zeszłym sezonie, który posiadało Detroit Pistons dwa sezony temu, czyli mieć takiego strzelca, ale z ławki rezerwowych, żeby on gdzieś tam pociągnął. On jest w stanie grać ważne minuty w momencie, kiedy ten rzut po prostu kolokwialnie mówiąc siedzi i tutaj na pewno jeszcze będzie trzeba dodatkowych wzmocnień, ale myślę, że włodarze Heat, mimo że się mówiło o tym, że chcą wytransferować Nikolę Jovicia, to jak zostanie Jovic, to też będą liczyli na jego skok jakościowy, na to, że to właśnie też Serb pokaże swoją wartość na boisku i to może właśnie jacyś tacy nieoczywiści bohaterowie też się znajdą w Miami Heat, o których teraz nie myślimy, że są w stanie zaoferować dużo, typu nie Simone Fontecchio czy Pelle Larsson, więc też może będzie trzeba czekać na takich zawodników, o których do końca teraz się nie myśli.
1: Tak, a Milwaukee Bucks wciska przycisk odbudowy. Wciska przycisk odbudowy, ich największy

jest to na pewno moment, w którym Milwaukee będzie szorowało raczej dół tabeli, bo wiemy też, że też mają nowego trenera Taylor Jenkins, który przyszedł z Memphis Grizzlies w sumie. On był trochę przez jakiś czas bezrobotny, ale ostatnim jego klubem było Memphis Grizzlies, właśnie to Memphis, które tam było w finałach. W playoffach zachodzili do półfinałów konferencji, gdzieś tam walczyli, byli zawsze tą siłą znaczącą, chociażby jak Ja Morant mówi, że oni się nikogo nie boją na zachodzie, no jednak się bali, zobaczymy, czy Portland będzie się bał, a z tym numerem 10 Bucks wybrali Bridena Burisa, żeby tutaj odpowiedzieć dokładnie, bo trochę się pomyliłem, no ale tak, Milwaukee Bucks raczej już nie będziemy ich szukali w górnej części tabeli, gdzieś tam chyba koło Brooklynu w następnym sezonie, no ale wiadomo, że po tylu latach gdzieś tam playoffów, wygranie mistrzostwa i wytradowanie największej gwiazdy, gdzieś tam ten przycisk resetu musiał być w końcu kliknięty, no już w poprzednim sezonie to nie grało i w końcu musieli to zrobić. Też parę złych decyzji finansowych, chociażby to sprowadzenie Milesa Turnera, no, wyrzucenie Damiena Lillarda, któremu cały czas będą musieli płacić chyba przez

0: problem Milwaukee.
1: Zgadza się, ja najbardziej chyba współczuję trenerowi Jenkinsowi, bo przychodzi do drużyny i tak naprawdę przychodzi do drużyny absolutnie tankującej i najłatwiej się później pożegnać z trenerem, który po prostu przegrywa, bo musi przegrywać, on raczej niczego tutaj nie zbuduje i chociaż nie jest to drużyna taka tragiczna w takim sensie, że nikogo nie mają, bo uważam, że tutaj potencjał jest w postaci właśnie jak Tyler Hero jest zdrowy, Kyler Ware, czy chociażby mi się bardzo podobał w sezonie Ryan Rollins. Ale no to jest bardzo mało i jestem ciekaw, czy jeszcze na przykład taki Ware, który myślę, że parę drużyn by mogło się zgłosić, to myślę, że wystartuje i zagra mecze w koszulce Milwaukee, ale jak na przykład dobrze pójdzie, czy też gdzieś tam nie zostanie bliżej trade deadline, na przykład wytransferowany, jak będzie miał wysoką wartość, więc no tutaj Milwaukee, tak jak mówię, jest twardy reset. Zobaczymy, kiedy wrócą, bo takie organizacje z małego rynku często mają ten problem, że jak klikają przycisk reset, to nie spada im Luka Doncic.
0: No i też nowe zasady draftu mogą nie pomagać w tym, żeby wrócili szybko.
1: Dokładnie, tak. Tak, te małe rynki mają trudniej, bo nie spada im Luka Doncic, który nagle zostaje wytradowany za Antonego Davisa, tylko muszą dłużej, żmudnie ten proces przebyć. Jeszcze muszą mieć o tyle szczęście, żeby ten zawodnik, który jak wygaśnie mu rookie kontrakt, jak przejdzie pierwsze przedłużenie, to żeby jeszcze był lojalny i żeby tutaj podpisywał te kontrakty, jak to robił Giannis, więc jestem ciekaw perspektywicznie, jaka praca zostanie wykonana w Milwaukee, bo teraz więcej niż trenerzy to mają, front office ma tutaj do roboty w Milwaukee, a myślę, że możemy już tutaj przejść do kolejnego tematu.

0: mówiliśmy o tym, że w Miami Heat może zabraknąć shooterów w tym sezonie, nie wspomnieliśmy chyba o najważniejszym, czyli jedyny All-Star z zeszłego sezonu w Miami Heat, czyli Norman Powell, odszedł z drużyny i przeniósł się do Chicago Bulls, dwuletni kontrakt, $45 milionów. No bardzo dobry pick-up dla Bulls. Wiadomo było, że Miami Heat nie będą w stanie zrównać się z tym kontraktem po tym, jak dali przedłużenie Wigginsowi, po tym tradzie Janisa, no gdzieś tam tego brakuje. No a Bulls zgarnia bardzo dobrego shootera, nie wiem, czy pozwoli im dowalczyć o playoffy, no ale jest to jakaś droga w tym celu.
1: No, na pewno Norman Powell jest to gracz, który pokazał się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ostatnie lata miał w okolicach All-Star, bo to nawet w Los Angeles Clippers była debata, czy on powinien być tym All-Starem. Był to sezon na poziomie All-Star, więc wystrzelił zawodnik. Nie chcę mówić, że na stare lata, bo może bym Normana Powella tutaj za bardzo dotknął wiekowo. Teraz na szybko sprawdzam, ile ma lat, żeby tutaj...
0: 32 chyba,
1: takiego. 32, no to rzadki obraz. O, nawet
0: o
1: już
0: nie,
1: 33.
0: 4 nawet.
1: Okej, okay, to...
0: Nie, 3, przepraszam.
1: Tak, 33 lata, więc no tak, żeby w wieku 31 lat wystrzelić gdzieś mniej więcej na poziom All-Star, to jest rzadkość. Niezły podpis Chicago, mam wrażenie... Ja trochę takich podpisów nie lubię, to nie ze względu na to, że mam jakąś niechęć do Chicago, bo nie mam, tylko to jest taki gracz, który by naprawdę bardzo fajnie uzupełnił rotację wielu drużyn.

0: Von Paul był pierwszą opcją w playoffach na przykład. No mi się wydaje, że to nie jest zawodnik, który właśnie ma dostarczać najwięcej punktów. Tak było w Miami Heat w tym sezonie. Wiemy, że nie był to najbardziej udany sezon zespołu z Florydy, no ale zobaczymy, jak to będzie w Chicago. Wiadomo, że już od paru lat dobrych czekają na te playoffy. No ale na playoffy nie czekał chociażby Jaylen Brown, który dwa lata temu jeszcze zdobył MVP finałów. Nie czekał też Boston Celtics, ale tam widać było, że po tym nieudanym sobie nie było dla nich tradzie Janisa Antetokounmpo, morale w szatni były dość słabe i gdzieś bardzo mówiło się o tym, że Jaylen Brown musi zostać wymieniony, bo ta chemia już nie będzie taka sama. Sam Jaylen Brown też bardzo często odpala streamy na platformie Twitch, z tego co kojarzę, i tam wypowiada się na temat różnych rzeczy. No i okazało się w nocy naszego czasu, już nie pamiętam kiedy, jaki to był dzień, wiem, że wtedy był mecz mundialowy Belgii z Senegalem, gdzieś tam go oglądałem i odpalam Twittera i patrzę, że Jaylen Brown przenosi się do Philadelphia Sixers, co by nie było chyba największego lub drugiego największego rywala Bostonu na wschodzie, za Paula George'a, dwa pierwsze rundowe piki i dwa drugorundowe piki do Boston Celtics. I wiele osób porównywało ten trade do trade'u Luki Doncicia, o którym też wspomniałeś już dzisiaj na antenie. No ja byłem zszokowany, że Jaylen Brown, tak świetny zawodnik, jeden z najlepszych two-way playerów w lidze, jest wymieniany za Paula George'a, który, no co by nie było, kontrakt jak na swój wiek i swoje predyspozycje ma bardzo kiepski. Nie wiem, jaki był cel tej wymiany, bo to jest kontrakt jeden za jeden. No wiadomo, że Jaylen Brown to jest obecnie dwie czy trzy klasy wyżej od PG.
1: Nie, zdecydowanie. Tam chemia, wydaje mi się, że chemia nawet bardziej z front office się tutaj zepsuła. No i te wycieki, że Jaylen Brown nie jest tak dobry, że nie wiadomo, czy on jest top 20 ligi, czy tam top 40, bo coś tam analitycznie to tak brzmi trochę jak Kenny Atkinson, który wygrał taktycznie serię, w której dostał sweepa z Nowym Jorkiem, więc no Jaylen Brown... I tu można się kłócić, bo każdy ma swoje preferencje, ale Jaylen Brown jest najlepszym albo jednym z najlepszych graczy obwodowych pod względem grania two-way. I naprawdę jakby po obu stronach robi kapitalne rzeczy i naprawdę ta wymiana jest absurdalna po prostu. W sensie to, co zyskało Sixers, co jak oni sobie to dobrze pomontują i bardziej już teraz Tyrese Maxey niż Joel Embiid, po prostu Maxey trochę odda posiadanie i to właśnie tego trzonu liderem będzie Brown, w którym jeszcze będzie właśnie Maxey taką drugą siłą, w której będzie młody Edgecomb, który jest bardzo głodny, w której będzie dochodził Embiid raz na jakiś czas po prostu, żeby pograć, i który będzie w takiej troszeczkę drugiej linii, że to będzie czasami tak, że jak nie będzie szło, to się odpali taki stary Embiid, który da, nie wiem, 25 punktów, 10 zbiórek na dobrym procencie. To jest potencjał na pierścień. Tutaj Philadelphia z drużyny, która była pośmiewiskiem bardzo szybko i w zeszłym sezonie już w playoffach, wygrywając właśnie z Bostonem, się gdzieś tam wybronili, więc tu poszli ewidentnie w górę. Paul George myślę, że będzie przyzwoitym graczem dla Celtics na poziomie tego, jakim był dla 76ers ostatnimi laty, jak zrozumiał swoją rolę po prostu i zobaczył, że to nie on teraz gra pierwsze skrzypce, tylko musi się dostosować na poziomie, nie wiem, w lepszych momentach 15 punktów na dobrych procentach, w gorszym przypadku z 7 punktów na tragicznych procentach, bo jest on bardzo, bardzo rozchwiany, to... No ale nie wiem, czy Boston nie dostał nic lepszego. Mówiło się, że Denver oferowało Gordon plus Cam Johnson, ale bez pików.
0: Zgodziłbyś się na taki trade jako fan?
1: No ja bym mógł nawet oddać, myślę, Jamala Murraya. W sensie, wiesz co, ja trochę nie rozumiem tych pików, bo jakby Boston na przykład był taką młodą drużyną, która dopiero idzie, to w porządku, nie? To nawet bym był w stanie jakoś tam zaakceptować, powiedzieć, że te piki ważna rzecz, ale Boston jest na takim stadium rozwoju, że masz Jasona Tatuma. Ja rozumiem, że w historii Bostonu, no to byli już już wybitni gracze. Był Larry, był Paul Pierce, był Havliczek i można wymieniać naprawdę cały szereg gwiazd, które zagrały dla Celtics, ale no to jest kolejna twoje generacyjny talent, który kibice będą pamiętać, bo zdobył mistrzostwo. Ja uważam, że oni mu właśnie zabrali szansę na to, żeby spróbował zrobić to ponownie, bo poszli w jakąś przyszłość. Nie mówię tu o Paulu George'u absolutnie. I te piki, no nie wiem, ja tego nie rozumiem po prostu. Jakie oferty? Wiadomo, że zawodnik w momencie, kiedy nie chce być w danej drużynie, jego wartość spada znacząco. Ale no, aż ciężko wierzyć, że na przykład, Kuba, wierzysz to, że Boston nie dostało na tu i teraz czegoś lepszego?
0: Myślę, że dostało. Nie, też nie wiem, co tam zadziałało w

0: człowiek jest naprawdę świetny w swoim zawodzie, gdzieś tam koło Sama Prestiego wymieniany zawsze jako najlepszy executive w lidze, no i takie wymiany są naprawdę bardzo dziwne, ale też trzeba wspomnieć o tym, że zarząd Bostonu oczekuje od Peytona Pritcharda takiego samego wzrostu umiejętności jak Knicks w sprawie Jalena Brunsona. No nie wiem, czy to się uda, wiem, że gabarytowo ci zawodnicy są bardzo podobni. Peyton Pritchard no chyba tu jest lepszym shooterem, co by nie było, no ale też wiadomo, pokazywał już jakieś iskry tego, że potrafi grać dobrze. Mają te dwa pierwsze rundowe piki, które tam kiedyś, to jest chyba rok 29-31, coś w tym stylu, tamte wybory zostaną dokonane. No a z kolei Jaylen Brown w Philadelphia Sixers jest wielkim, wielkim wzmocnieniem, to nie jest w zasadzie nic do powiedzenia. Mają franchise playera obecnie, tak uważam, Tyrese'a Maxeya, mają byłego MVP, który wiadomo ma problemy zdrowotne od paru lat w posadzie Joela Embiida, no i mają tego głodnego VJ'a Edgecomba, który myślę, że w tym sezonie może dostawać trochę mniej tej piłki z racji na Jaylena Browna, który gdzieś tam gra w podobnych pozycjach 2-3, tak jak reprezentant Bahamów. No ale Brown, dzięki temu, że Brown przychodzi, Embiid może odpoczywać częściej, te jego kolana mogą być bardziej odciążone, bo wiemy, jak często było tak, że Tyrese Maxey musiał grać w zasadzie samemu. Joel Embiid już chyba rok temu, przed tym sezonem, który się właśnie skończył, mówił, że on już back-to-back w swojej karierze może nie grać przez to, jak wygląda jego kondycja zdrowotna. Także jest to na pewno bardzo duży plus. Pytanie tylko, jak szybko kibice Sixers pokochają Jaylena Browna, no bo wiemy, że bardzo często Philadelphia 76ers mierzyła się z Bostonem Celtics w playoffach, no chociażby w tym sezonie, wtedy akurat w tym sezonie Philadelphia wygrała pierwszy raz chyba od 50 czy 40 lat, pierwszy raz od lat 80 na pewno. No i jest to duże wzmocnienie, czy Jaylen Brown stanie się od razu takim wizerunkiem Sixers? Myślę, że nie, bo mają już swoje gwiazdy, ale jako ten trzon zespołu mistrzowskiego, no to może być bardzo, bardzo ważny element. Pytanie tylko, jak wygląda ławka Philadelphia 76ers, bo tu dużo osób ma wątpliwości. W tym sezonie jeszcze przyszedł do nich Anthony Simons za 2 lata, 12 milionów kontrakt, no i Dean Wade, 4-letni kontrakt o wartości 39 milionów. Ta ławka wygląda dość średnio. Odszedł też Andre Drummond do New York Knicks na rocznym kontrakcie, a w tym roku wybrali w drafcie LaBarona Filona Juniora, także też będzie gdzieś tam się sprawdzał z ławki, no ale ta ławka jest dość krótka, a z tego, co wiemy w ostatnich latach, po tym jak wyglądają playoffy, to trzeba mieć zawodników na ławce, chociażby w tym roku Knicks zrobili sobie ławkę dość dobrą, no i wygrali to mistrzostwo rok temu, chociażby Indiana Pacers miała bardzo wybitną ławkę, czy Oklahoma też, wiadomo, mistrzowie z 2025 roku potrafili poszaleć z ławki, tam byli kapitalni gracze, no a ta ławka Philadelphia 76ers, co by nie było, jest dość krótka.
1: Jest, zdecydowanie jest. No myślę, że Simons to zabrali zawodnika, który jest bardzo utalentowany w ofensywie. No defensywa ewidentnie kuleje, ale to będzie taki gość, myślę, który z tej ławki będzie miał zdobywać po prostu punkty i napędzać tą grę. I trochę czasami grać jak taki jeździec bez głowy, który po prostu ma zapunktować i pociągnąć, żeby ta ławka nie była jakoś mocno na minus. Więc na pewno jest to jakieś zmartwienie, no ale ta piątka, tak jak powiedziałeś, nie można też zapomnieć o Dinie Wade'zie, który naprawdę jako taka piąta opcja, właśnie uzupełnienie pierwszej piątki, zawodnik, który jest w stanie dobrze wyglądać pod względem rzutowym i dać jakieś punkty i naprawdę nieźle broni i taki jest wszechstronny, nie wymaga za dużo posiadania, po prostu to jest to naprawdę bardzo fajna opcja i myślę, że Philadelphia będzie miała też radość z tego gracza. No na pewno najbardziej martwi tutaj rezerwowi centrzy, no bo Embiid wiadomo, jak z jego zdrowiem jest i no i Adam Bona i Ariel Hook-Porty, to jest troszeczkę gdzieś tam biednie patrząc.
0: Tak, to prawda. Szczególnie, no, że wiemy, jak często Embiid może pauzować. No to jest ten problem, że tych centrów, no wypadałoby mieć jeszcze takiego, a chociażby w przypadku Los Angeles Lakers, którzy centra szukali bardzo długo, wiemy jaki jest tam, jaki jest popyt na centrów i bardzo ciężko będzie znaleźć kogoś do Filadelfii.
1: Może small ballowo będą grali Barlowem na centrze, który też miewał niezłe mecze, właśnie jak był pierwszym piątkowym graczem w zeszłym sezonie. No tego jeszcze nie wiemy, no na pewno za sobą już, Kuba, możemy powiedzieć, że mamy omówienie najbardziej absurdalnego transferu, który się wydarzył. W ogóle to wszystko tak bardzo szybko, jakby ktoś powiedział jeszcze tak z miesiąc temu, że Jaylen Brown jest do wyciągnięcia, to myślę,
0: że pójdzie do Philadelphia 76ers, to jest w ogóle
1: no,
0: tam, nie?
1: To jest drugie ten, ja żyliśmy w przekonaniu bardzo długo, że Brown jest nie do wyciągnięcia, a jednak

0: ale był już taki sezon, że w 2019 roku, że Philadelphia wtedy wyglądała kapitalnie i miała wygrać to mistrzostwo, no ale w playoffach przyszedł The Claw, czyli Kawhi Leonard, tak który jest. Też przeniósł się, wrócił.
1: A to może
0: do Toronto Raptors, do którym chyba...
1: Zanim może Toronto, to może powiedzmy o reszcie ruchu właśnie Bostonu, bo to nie są jedyne tutaj. Jedyne ruchy. Mitchell Robinson, 3 lata za 47 milionów. Trochę dużo, ale... Ale tak patrząc na to, jak zaczynał Boston w zeszłym sezonie od centrów,
0: no,
1: czyli nie miał
0: kiepsko,
1: ich?
0: Był Nemanja Kate'a, później przyszedł Luke Garza, który też chyba, jak dobrze pamiętam, wyszedł w startowej piątce w Game 7 przeciwko Philadelphia. Tam w ogóle ten skład był bardzo,
1: no,
0: bardzo
1: ciekawy.
0: No ale Mitchell Robinson do rotacji z Nemanjasem Kate'ą wydaje mi się,
1: jest
0: że
1: bardzo
0: dobry. Odszedł Nikola Vucevic, który wrócił do Orlando Magic. Nie wiem, czy widziałeś na Twitterze Boston Celtics wstawił podziękowania dla Vucevicia i tam w komentarzach no nieprzychylnie się wypowiadali o centrze fani Bostonu, że za co w ogóle dziękowania, że on nic nie zrobił i Vucevic odpowiedział na ten tweet i mówi, że tam poczytał sobie komentarze, że tam dziękuję, coś w tym stylu, wiadomo, wszystko sarkastycznie. Wraca do Orlando Magic, w którym był kiedyś All-Starem. No ale nie wiem, czy teraz będzie pierwszą opcją na startowej piątce. Jest tam oczywiście Wendell Carter Jr., Maurice Wagnera już nie ma, bo przeszedł do Brooklyn Nets, 2 lata 19 milionów, także bracia się rozstają, bo Franz zostaje raczej w Orlando, Maurice jedzie do Nowego Jorku.
1: Kolonia niemiecka się zmniejsza tak. W Orlando, ale...
0: No i jeszcze no Mike Conley
1: ten,
0: do Bostonu.
1: Tak, ten Vucevic co bardziej w roli ciekawostki, bo teraz co może tylko rozszerzać grę i absolutnie w tym Bostonie

już kompletnie nie ta mobilność. Totalna dziura w obronie, więc po nim płakać nie będą. Mitchell Robinson, który ma swoje ograniczenia rzutowe i to ogromne, no ale to jak on zabezpieczy zbiórkę, to to jest naprawdę niesamowite i myślę, że tutaj on i Keita to będzie naprawdę bardzo solidne wzmocnienie zbiórki i tą zbiórkę raczej Boston nie powinien przegrywać.

0: dostawał minuty w rotacji, jednak tak się nie dzieje. Raczej myślę, że pod byciem mentorem, aczkolwiek chyba, że Derrick White przejdzie bardziej na swoją nominalną pozycję i nie będzie teoretycznie rozgrywającym, którym nie jest po prostu, tylko przejdzie tutaj na dwójkę Pritchard z Conleyem, może będą tylko dwie niskie jedynki w rotacji. Więc jestem ciekawy, troszeczkę byłem zdziwiony właśnie tym, że Mike Conley jeszcze się skusił w tym wieku na przeprowadzkę. Mówiło się wcześniej, że może skończyć karierę, wrócił do Minnesoty po tym jak był transfer, że wytransferowali do Conleya,
1: do Chicago,
0: tak. I Charlotte zwolniła właśnie Conleya, przez co pewnie nie ruszając się z domu odwiedził dwa kluby i wrócił do Minnesoty. No ale tutaj myślę, że nie ma co się rozwodzić, bo zawodnik swego czasu świetny, ale już gdzieś tam ząb czasu mocno dotknął.
1: Tak, zaraz przejdziemy sobie do tematu Kawhi'a Leonarda, czyli kolejnej nowej siły, można powiedzieć, bo wiadomo, że Toronto Raptors już grało w tych playoffach, zaprezentowali się dobrze, no ale chyba z tym Kawhi'em wrócą do lat świetlności, ale no, tyle transferów się wydarzyło, że naprawdę bardzo ciężko, bardzo łatwo o czymś zapomnieć, ciężko to sobie wszystko w głowie zapamiętać, no i wydaje mi się, że jednego zapomnieliśmy w kontekście Philadelphia 76ers. Kelly Oubre odchodzi do Indiana Pacers, dwuletni kontrakt o wartości $17 milionów. No, moim zdaniem jest to świetny pick-up dla Indiana Pacers, która wiadomo, że będzie już się liczyła w tym sezonie po tym, jak, miejmy nadzieję, życzymy zdrowia Tyrese'owi Haliburtonowi, który wiadomo zerwał Achillesa, ta jego rekonwalescencja, z tego co widzieliśmy na mediach społecznościowych, wyglądała w miarę dobrze. Także przy chociażby Ivice Zubacu, który przyszedł w lutym, przy Pascalu Siakamie, no i przy tej bardzo szerokiej ławce, która jest tam złożona z Obiego Topina, TJ'a McConnella, no i tych wszystkich zawodników, którzy doprowadzili Pacers do finału w 2025 roku, dochodzi Kelly Oubre, czyli też bardzo waleczny zawodnik, który jest w stanie dołożyć no tak z 10-12 punktów na mecz, potrafi bronić, jest gdzieś tam atletyczny, no i myślę, że zapewni bardzo dużo frajdy kibicom z Indiany.
0: Zgadzam się. Mogę jeszcze podkreślić, że te pieniądze są dosyć małe.
1: Tak, tak,
0: dwuletni kontrakt, więc też daje pewne zabezpieczenie i myślę, że gdzieś tam z ławki, a może nawet pierwsza piątka, bo teraz jest Aaron Nesmith. Jest to bardzo dobry podpis. Myślę, że Indianie jedynie do szczęścia tylko brakuje po prostu tego, żeby nie oddali swojego piku. Los Angeles Clippers bardzo niefortunnie się złożyło, że jeszcze ten piąty pik, czyli tak naprawdę pierwszy nieoprotegowany pik, jaki Indiana oddała po prostu Clippersom, i akurat takie zrządzenie losu nastało. No i właśnie tak teraz myślę, że kto wie, może jakby Clippersi nie mieli piątego piku, to może by nie oddawali Kawhi'a, może by nie szli w przebudowę. Gdzieś tam, no, można powiedzieć, skwitować to, że jest jak jest. Naprawdę taki fajny, niepozorny ruch Indiane, czy o Kelly'ego Oubre'ego byli od tego, żeby zdobyć mistrzostwo te dwa lata temu. No szczerze mówiąc wątpię, ale na pewno nie można nie docenić tego ruchu.
1: To prawda, jest to naprawdę dobry pick-up, no ale teraz w końcu czas przejść do Kawhi'a Leonarda, ale to po piosence.

0: Tak jak obiecaliśmy tutaj piosenka Gdybym, no nie wiem, możemy opowiedzieć o wrażeniach artystycznych, mi się średnio podobała, szczerze mówiąc.
1: Widać.
0: Nie była najbardziej porywająca, więc troszeczkę tutaj przyspieszyliśmy jej koniec i możemy przejść tutaj do...
1: Możemy jedynie powiedzieć, że jak ktoś z zarządu Toronto Raptors słuchał tej piosenki, to powiedział, że gdybym jeszcze raz miał walczyć o mistrzostwo, to sprowadziłbym Kawhi Leonarda, no i tak się stało. Declow wraca do Toronto, no i od razu trzeba o tym wspomnieć, że został w trakcie tego, kiedy był ten trade, został mu tylko rok w kontrakcie, ale już dyskutuje się o tym, żeby ten kontrakt został przedłużony. Podobno sam Kawhi twierdzi, że on chce w Toronto zakończyć karierę, a do Los Angeles Clippers wędrują Brandon Ingram, Grady Dick, dwa pierwszorundowe piki, jeden swap i dwa drugorundowe wybory. No i też od razu, bo mówiliśmy na poza antenium o tym, że tych roszad jest tyle, że ciężko o czymś zapomnieć. Jesteśmy w temacie Clippers, od razu powiedzmy o tym, że Rui Hachimura przeszedł do...
0: A to może właśnie zacznijmy od Toronto?
1: Dobra, czyli Kyle Anderson
0: i później sobie pójdziemy do Clippersów, żeby tego Kawhia już...
1: Jeden rok, 4 miliony niecałe, Kyle Anderson też tak gdzieś tam w ostatnich latach raczej nie znalazł w domu, w lidze cały czas nowe miejsce było to...
0: W Minnesota.
1: Minnesota, Golden State, tak. Różne przemeblowania, no ale skupmy się na Kawhiu. Mi się bardzo podoba na papierze duet Scottiego Barnesa z Kawhiem Leonardem. Scottie Barnes już w tym sezonie miał świetne playoffy, no odpadli w pierwszej rundzie, no ale Barnes zaprezentował się świetnie. Mówiliśmy o Jaylenie Brownie jako o świetnym two-way playerze. No to Scottie mamy... Barnes też jest bardzo wybitny po obu stronach parkietu. Też Colin Marie Boyles mi się bardzo podobał w tych playoffach przeciwko Cavs, bo jako debiutant był naprawdę kapitalny, też świetny obrońca. No i Raptors pozbywają się Brandona Ingrama, który przynajmniej moim zdaniem był największym zawodem Raptors w tym postseasonie, bo te 7 spotkań było naprawdę kiepskich. W tym pierwszym, jak pamiętam, w drugiej połowie w ogóle nie oddał rzutu. W drugim meczu już rzucał, ale bardzo nieskutecznie. No i gdzieś tam to nie działało. Grady Dick, który pierwszy sezon w lidze miał bardzo fajny, no ale później to już równia pochyła. Gdzieś tam nie mógł znaleźć miejsca w rotacji Toronto Raptors, no i wędruje do Clippers.
0: Tak, wiesz co, w sensie... Dla mnie rozczarowaniem nie był właśnie Brandon Ingram, bo za dużo nie oczekiwałem, szczerze mówiąc, po tym graczu.
1: No ale co by nie było, był chyba leading scorerem
0: Miał
1: być pierwszą opcją na pewno, no ale
0: tak,
1: co by nie
0: on
1: było,
0: miał, jak... w sensie ja nie jestem fanem Ingrama, ja bo też uważam, że oczekiwania i talent ofensywny jest ogromny, ale te kontuzje i on jest źle pożytkowany po prostu. Gdzieś tam jest ten talent do scoringu, ale on nigdy, mam wrażenie, że tego nie był w stanie przekuć na takie ważne punkty, tylko tego punkty większość, to mam wrażenie, że były trochę takie puste. Miał sezon, gdzie był chyba All-Starem nawet.
1: Nawet chyba dwa razy. A w tym sezonie był chyba nawet All-Starem.
0: O, no to...
1: Trafiło, niechcący po drodze jako tam trzecie czy czwarte zastępstwo, ale mogę to zweryfikować jeszcze. Wydaje mi się, że w tym sezonie był.
0: Nie bawiło, jak powiedział, że... właśnie na szybko teraz sprawdzam.
1: Właśnie mówimy o tym, że tak, w tym sezonie był All-Starem i w

0: te obręcze, bo wiadomo, Kawhi w 2019, RJ Barrett w tym roku wspomogli się tą obręczą. No wiadomo, że w przypadku Kawhi'a gdzieś tam ten dalszy ciąg co się działo w playoffach był bardziej miły, bo oni wygrali wtedy mistrzostwo. No ale czy tak będzie w tym roku? W sensie w tym roku 26-27, no to trzeba zobaczyć. Wiemy na pewno, że gdzieś tam kursy na to, że Toronto wygra wschód, wzrosły, no ale nadal jest chociażby New York Knicks.
1: Zmalały,
0: przepraszam.
1: Widać, że mało psowie się.
0: Gdzieś tam coraz większe szanse na to, że Raptors mogą wrócić. No ale wiadomo, jest Nowy Jork, jest też oczywiście Philadelphia 76ers. Bostonu bym chyba nie obstawiał gdzieś tam w tych kandydatach obecnie po tym tradzie z Jaylenem Brownem, ale wiadomo, jest Indiana Pacers, jest też
1: to wschód jest mocny jak nigdy.
0: Miami Heat, tak, no. Więc... No i nie wiadomo, gdzie jeszcze LeBron trafi, bo mówi się chociażby o powrocie do Cleveland. Gdzieś nawet czytałem o tym, że...
1: O Miami, Filadelfii,
0: tak. Gdzieś tam razem ze swoim agentem Richem Paulem stworzyli taką listę zespołów, do których miałby trafić. Obecnie niby na tej liście jest tylko 10 zespołów już, także z dnia na dzień coraz mniej ich jest, no ale zobaczymy, gdzie w końcu trafi LeBron.
1: Dokładnie tak. Wracając do Toronto, to Toronto ma, uważam, że dosyć wysoko zawieszony sufit. Nie wiem, czy aż tak, żeby być mistrzami, wydaje mi się, że nie, ale naprawdę wysoko, ale też ta podłoga, ona też jest nisko, że mam wrażenie, że to jest taki zespół, gdzie ciężko będzie nam tutaj przewidzieć i uważam, że Toronto może zaskoczyć i bardzo pozytywnie, i bardzo negatywnie. Myślę, że Kawhi, jeżeli zdrowie dopisze, to pokazał. Zeszły sezon miał po prostu kapitalny i był świetny w barwach Los Angeles Clippers.
0: Był jeden z jego najlepszych, o ile nie najlepszych sezonów w lidze.
1: Dokładnie.
0: Po tylu kontuzjach w wieku 34 czy 5 lat grał kapitalnie.
1: I gdzieś tam też szacunek do Clippers, bo finalizują Kawhi'a, finalizowali Zubacza w momencie, kiedy ich wartość była najwyższa, kiedy jeszcze ten pik sportowy był wysoko i oni udowadniali, że potrafią grać, można powiedzieć, że nie przeciągają tych wymian. Czy dostali dużo? Ja myślę, że bardziej trzeba się na tych pikach skupić. Ingram generalnie to mi się kojarzy głównie z zawodem. Grady Dick, on może być niezłym zawodnikiem, ale no przyzwoity po prostu. Niezły zadaniowiec i gdzieś tam tyle. No i myślę, że te piki, no nie jest to na pewno jakoś cena, którą Raptor zapłaci, nie jest mocno wygórowana i się nie chwytamy za głowę, że do nie oddali Scottiego Barca z Marejem Bolsem, tylko oddali graczy o półkę niżej, więc myślę, że ta podróż sentymentalna dla Kawhi'a to będzie coś fajnego, co będziemy chcieli zobaczyć, zwłaszcza, że ten skład nie jest super, ale na pewno jest niezły.
0: Tak, ale chodzi też backcourt RJ Barretta z Emmanuelem Quickleyem, którego w tych playoffach nie było ze względu na kontuzję. Może wyglądać ciekawie. Wiemy też, że na ławce jest chociażby Jamal Shedd czy Colin Murray Boyles, który miejmy nadzieję, że w tym sezonie się rozwinie, bo jest to drugi jego sezon. Gdzieś tam wiemy, że te drugie sezony potrafią być ciężkie. No ale jeszcze pozycja centra wygląda dość słabo, bo Jakob Pertl, który ma chyba jeden z najgorszych kontraktów w NBA, tam
1: nie
0: za
1: rozumiem,
0: rok zarabia
1: totalnie
0: 25 milionów. No to jest taki średni pomysł, no chyba, że nie wiem, Murray Boyles wejdzie na piątkę, czy Trace Jackson Davis, który też tam gdzieś był podpisany w marcu czy lutym, jakoś tak?
1: Tak.
0: No ale to jest ten problem, że ta piątka może być dość średnia, no ale też wiemy, że jeśli chodzi o tych kontenderów, to gdzieś tam ta pozycja centra też nie jest aż tak dobra, jak była rok temu, bo chociażby New York Knicks stracili Mitcha Robinsona, jeśli chodzi o
1: Z drugiej strony...
0: Jeśli chodzi o Indiana Pacers, to nie pamiętam, kto tam będzie rezerwowym centrem Ivicy Zubacza. Chyba to będzie Jay Huff, to obejrzymy fajne dunki, ale nie wiem, czy to jest zawodnik na playoffy. Tak jak mówiliśmy już o Philadelphia 76ers, Embiid raczej też nie ma zastępcy swojego, także tu jest...
1: No Poult, oprócz tego, że kontrakt ma tragiczny i od razu ciężko było zrozumieć... Jakiś zamysł, o ile był zamysł w podpisywaniu Jacoba Poultla, to jest center, który jest solidny po prostu i on też ani w obronie, ani w ataku jakichś kompletnych głupot i totalną dziurą nie będzie, ale nic poza tym, myślę, że Clippersi gdzieś tam budują. Coś ciekawego. W końcu Clippersi mam wrażenie, że biorą trochę krok w tył, trochę oddechu i to może być przydatne, bo mają dużo naprawdę takich fajnych graczy, którzy nie są jacyś drodzy, ale są po prostu przydatni i drużyny, które będą się bić o coś więcej niż Clippersi potencjalnie mogą ich chcieć, typu Chris Dunn, który jest świetny w defensywie, typu Derrick Jones Jr., typu teraz podpisany Rui Hachimura.
0: To jest też w ogóle bardzo nietypowy transfer.
1: Tak, bo zawodnik, który jest gotowy na wygrywanie, uważam, bo Hachimura jest naprawdę niezły w ofensywie, w defensywie nie narobi głupot, może nie jest jakimś kapitalnym obrońcą, to są tacy gracze, na których ich będzie łatwo przehandlować i zobaczymy, czy Clippersi będą mieli ochotę. Jest zawsze Garland, który jak zdrowy to da swoje punkty. Jest Ingram, który jak zdrowy też może dać fajne występy. Jest doświadczony Brook Lopez, który będzie tą grę rozszerzał, więc ja też Clippersów może nie zwiastuję mistrzostwa, bardzo dalekie są od tego, ale to nie będzie, to nie jest tak, że Clippersi po prostu są bardzo słabi i będą znaczyli tyle, co śnieg zeszłoroczny, bo ta ekipa też ma swój potencjał, czy przede wszystkim też bardzo fajnym graczem, którego myślę, że wiele ekip by chciało mieć w swoim rosterze, to jest Benedict Maturin.
0: Tak, no.
1: Więc Clippersi myślę, że taki transfer, myślę, że Clippersów z rozsądku, a jeżeli chodzi o Toronto, to bardziej właśnie z jakiegoś sentymentu troszeczkę bym powiedział.
0: Tak, ale też bardzo ciekawy moment sobie wybrali Los Angeles Clippers na przebudowę, bo wiemy, że od dopiero trzech lat zmienili halę, już nie grają z Los Angeles Lakers na Crypto.com, tylko na Intuit Dome, ich własnej hali. No i taka hala, tyle pieniędzy wpakował w to Steve Ballmer, też w ogóle bardzo nietypowe są tam siedzenia i jest ta trybuna, która wygląda jak z uniwersyteckich parkietów, boisk, że tam kibice bardzo mocno dopingują, więc to wygląda ciekawie. Nie wiem, czy taki doping będzie, kiedy Clippersi raczej nie będą walczyli o te playoffy, no ale też przy tych wszystkich młodych zawodnikach Los Angeles Clippers trzeba wspomnieć o piątym piku obecnego draftu, czyli Keaton Wagler, który przyszedł do Los Angeles z Illinois. Gdzieś zawsze się w sporcie mówi, że czwarte miejsce to jest to najbardziej pechowe, bo jest pod podium. No w przypadku tegorocznego draftu raczej się wydaje, że to pechowe miejsce to jest miejsce numer 5, no bo ta pierwsza czwórka w tym roku, czyli Dybansa, Peterson, Boozer i Wilson, wydają mi się być kapitalni, a walka o Rookie of the Year będzie, z tego co mi się wydaje, naprawdę bardzo, bardzo fajna. A Keaton Wagler gdzieś tam i reszta tych zawodników od Keatona Waglera w dół gdzieś już nie była aż tak głośno omawiana w mediach. No ale co by nie było, ten piąty pick Los Angeles Clippers i tak przyszedł im jak zbawienie, no bo wyższego mieć nie mogli.
1: Dokładnie tak, więc to był idealne miejsce dla Clippersów i mi się podoba, że może troszeczkę przyszło więcej rozsądku do włodarzy z Los Angeles i po prostu wzięli i postanowili po prostu wziąć krok w tył i zobaczyć, jak właśnie na pewien rozwój graczy, no trade myślę, że z Zubaczem na pewno z ich perspektywy wygrany, czy to będzie trade win-win, to zobaczymy, ile właśnie z Ibizą będą w stanie Clippersi zaproponować i zrobić w playoffach, ale Clippersi myślę, że ta konsekwencja teraz tych ruchów, żeby pójść w pewną przyszłość, ona jest zauważalna. No i jestem ciekaw, czy też na przykład będąc jak będzie zainteresowanie transferem właśnie któryś z tych zawodników pożytecznych, czy jakiegoś pika pierwszej rundy jeszcze nie przechwycą, więc Clippersi myślę, że robią dobre rzeczy, też z kronikarskiego obowiązku tutaj poinformujemy o przedłużeniu kontraktu Kobiego Sandersa, dosyć specyficzne, bo 4 lata, nie na 112 milionów, tylko na 11,2.
0: Ale to jest też bardzo dziwny i dla samego Kobiego Sandersa słaby kontrakt, bo jeśli on na przykład za 3 lata stałby się naprawdę ważnym zawodnikiem i no nie mówię tu w kontekście na przykład nagrody MIP, ale taki zawodnik, że liczyłby się w lidze i byłby w stanie gdzieś tam być siódmym, ósmym zawodnikiem z ławki, no to będzie zarabiał 3 miliony, to no będzie tak. Kontrakt fatalny, więc bardzo się uzależnił od tego kontraktu, coś w stylu może Scottiego Pippena z lat 90. gdzie ten kontrakt też miał bardzo długi przez to nie zarobił później, a wiemy, że z roku na rok pieniądze w amerykańskiej koszykówce, czy to na uniwersyteckich parkietach, czy w NBA są coraz większe, no i takie kontrakty raczej się już nie zdarzają, jaki wziął Sanders.
1: Dokładnie, dobry ruch Clippersów, bo długi kontrakt dla młodego gracza, który notował, jak tutaj zobaczyłem w sezonie, średnio 7 oczek, ponad 7 oczek. No Clippersi za dużo nie ryzykują, bo pieniądze niskie, no to taki kontrakt to będzie nawet łatwo przehandlować, a Kobe Sanders na długie lata postanowił tutaj nie wiem, czy dać zniżkę, bo to ciężko powiedzieć, ale no to jest też ta konsekwencja ruchów Los Angeles Clippers i myślę, że tutaj ten trade i te ruchy, które obie ekipy poczyniły, mamy omówione. Jestem ciekaw, na przykład jakby się okazało, że obie ekipy na końcu skończą przyszły sezon na podobnym miejscu albo w podobnym etapie.
0: Dużo zależy od kolan Kawhia, nie? Bo to dokładnie jest największy znak zapytania w kontekście Toronto Raptors. Jeśli chodzi o Los Angeles Clippers, to raczej ten trade trzeba rozpatrywać w dłuższym kontekście czasowym niż Raptors, bo Raptors po tej wymianie jest nastawione na zwycięstwo tu i teraz, a Clippers raczej gdzieś tam będą bliżej ostatniego miejsca niż walki o wygranie zachodu.
1: Dokładnie tak, Raptors czasu nie mają, a my teraz przechodzimy do kolejnej wymiany.
0: Chyba możemy przejść i chyba możemy też polecieć na, no w sumie zostać trochę w Los Angeles, wydaje mi się.
1: Ja też właśnie miałem taką koncepcję, żeby...
0: Bo w Los Angeles teraz tym złoto-fioletowym działo się naprawdę dużo i to działo się podczas jednego wypicia kawy, tak szczerze, bo gdzieś tam w godzinach 17-18 polskiego czasu, czyli w Los Angeles to będzie godzina 9-10, działo się naprawdę dużo. Walker Kessler został podpisany przez Los Angeles Lakers. Do Jazz powędrowały 2 pierwszorundowe piki i 2 swapy. Dla mnie to jest cena gigantyczna i byłem naprawdę zszokowany, jak to widziałem. Jeśli chodzi o ruchy z wolnej agentury, no to Colin Sexton przeszedł dwuletni kontrakt 19 milionów, Sandro Mamu Kelashvili czteroletni kontrakt 52 miliony, no i Quentin Grimes, który przeszedł też na 4-letni kontrakt, ale z tych milionów będzie zarabiał 60. Jeśli chodzi o to, kto odszedł z Los Angeles Lakers, no to Marcus Smart do Houston Rockets 2 lata 13 milionów, Luke Kennard 2 lata też 13 milionów, ale do Phoenix Suns, no i Rui Hachimura, o którym już wspomnieliśmy, DeAndre Ayton też został wymieniony do Washington Wizards, no i też w ogóle ciekawa historia, że wszyscy starterzy z pierwszego meczu playoffów tego sezonu, czyli LeBron, Hachimura, Ayton, Smart i Kennard już nie będą grali w następnym sezonie w Los Angeles, więc tak szybko poszło.
1: Zapomniałeś jeszcze wspomnieć o największej gwieździe, przede wszystkim Kevon Looney tutaj podpisał kontrakt.
0: Tak, Kevon Looney podpisany, tak, ale to już nie było podczas rok. Tego jednego dnia.
1: Nie. To
0: co później. Sądzisz o tych ruchach Lakers?
1: Tak jak powiedziałeś, Walker Kessler. Na papierze to wygląda kapitalnie, jakby to dopasowanie z Luką, ja to zdecydowanie widzę i myślę, że nie jestem jedyny, tylko są trzy problemy. Pierwszy to jest zdrowie Kesslera,
0: tak, gdzie bo jest
1: wątpliwe. Drugie to jest, ile pików musieli oddać Lakersi, nie mają żadnej swojej przyszłości na najbliższe 7 lat, co ja mam wrażenie, że bardziej im komplikuje przyszłe wymiany po prostu, że nie mają czego rzucić, niż to, żeby pikowali. No i trzeci problem jest to, że Walker Kessler też dostał po prostu za dużo pieniędzy, uważam, i z tą wymianą mam o tyle właśnie problem, że kierunek uważam bardzo dobry, i Kessler naprawdę będzie świetnym dopasowaniem pod Lukę, dużo lepszym niż to, co Luka dostał w Lakersach. Myślę, że może być nawet lepszy niż Daniel Gafford, który już był bardzo dobry. Albo podobne dopasowanie mniej więcej. A jeżeli chodzi o... Ale po prostu za dużo uważam, że Lakersi przepłacili i zobaczymy, czy to się gdzieś tam odbije na nich w przyszłości, czy będą w stanie zdobyć mistrzostwo, bo cały czas uważam, że że po prostu Lakersi będą bardzo mocni, ale nie widzę ich. Nie widzę ich jeszcze w tym wyścigu o mistrza.
0: Gdzieś tam ta trójka, Doncic, Reeves i Kessler, nie wydają mi się być na tym samym poziomie, co chociażby Wembanyama, Castle i właśnie
1: i
0: Harper, no właśnie.
1: No i tu możesz wstawić sobie wielu graczy.
0: W playoffach chyba jednak Dylan Harper, czy Oklahoma, Chet, J-Dub i Shea, no też wydają się być lepszy. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle też takie info w stylu trochę dla bezrobotnych. Shea zgolił dredy, nie wiem, czy widziałeś, ma takiego baskata.
1: Nie, bardzo... mam umowę zlecenie, więc nie widziałem.
0: Tak, więc też jakaś tam zmiana wizualna dla obecnego MVP ligi, no bo też gra w reprezentacji Kanady obecnie, więc gdzieś tam kamery to wychwyciły. No i nie wiem, kogo jeszcze moglibyśmy tak omówić w kontekście walki, porównania tej trójki do Los Angeles Lakers.
1: Myślę,
0: można
1: jeszcze,
0: do Minnesota, ale
1: można,
0: to myślę, że przejdziemy sobie
1: można jeszcze
0: zaraz.
1: Powiedzieć, że wiem, tutaj o Denver Nuggets.
0: O Denver Nuggets i jako trzeciego byś powiedział Gordona, tak?
1: Tak.
0: Jokic, Murray i Aaron Gordon też wydają się być na pewno bardziej kompletnym, tak bym to powiedział. Bardziej kompletną trójką też szczególnie dlatego, że no, są zgrani, wygrali już razem mistrzostwo, no a w Lakers trochę trzeba już się śpieszyć, bo Luka Doncic zaraz będzie miał 28 lat, to zdrowie też.
1: On na razie jedyne co wygrał to w zrabce frytki do McDonalda.
0: No właśnie, tak.
1: Nie chcę
0: być
1: brutalny.
0: To bardzo często chyba wygrywa w ostatnich latach, więc tu jest ten problem, że z tym Luką i jego kondycją zdrowotną trzeba się śpieszyć po prostu i trzeba być nastawionym na zwycięstwo tu i teraz. W sumie mówiłeś o tym wysokim kontrakcie Walkera Kesslera, Austin Reeves też dostał gigantyczne pieniądze, to chyba to było około 185 milionów za 4 lata gry, także no, Rob Pelinka nie żałował pieniędzy w ten off-season. Zobaczymy, jak to pójdzie w tym sezonie i w najbliższych, bo w sumie każdy z zawodników został podpisany na więcej niż rok poza tym Kevonem Looneyem.
1: Dokładnie tak, ale bardzo fajne podpisy, bo i Mamu mi się podoba. Zawodnik, który może powalczyć na zbiórce, jest dosyć silny. Przede wszystkim rzut za 3 punkty to jest jego największa broń, jaką będzie fajnie rozszerzał to ja widzę dopasowanie i to duże do Luki. Grimes i Sexton też na rozsądne pieniądze podpisani, więc jakby tutaj uważam, że nie ma się za dużo do czego przyczepiać. Jedyne, co mnie dziwi, to że tak za tak małe pieniądze poszedł Kennard i Smart i że Lakers się ich gdzieś tam nie chcieli przedłużyć, bo ja mimo wszystko chyba bym wolał Smarta na 2 lata za 13 niż, nie wiem, Grimesa za 4 na 60. Ten Smart już pokazał i się sprawdził po prostu w ekipie Lakers i dosyć tak puścili, mam wrażenie, go bez żalu. Kennard to może minimalnie bardziej rozumiem ze względu na jego na to, że jest po prostu w defensywie beznadziejny i tutaj nie ma co obijać w bawełnę. Jednak no same podpisy Sexton, który troszeczkę zapomniany w lidze pod względem tego, że ostatnie lata to Utah Jazz i ciężko pamiętać o zadaniowcach Utah Jazz, ale to jest taki zawodnik, który da dużo w defensywie, jest taki waleczny i może się podobać. Grimes miał swoje przebłyski, naprawdę był zawodnikiem bardzo dobrym, czy to w barwach Dallas, czy Filadelfii. Pokazał, że umie zapunktować, więc Clippersi myślę, że pod względem podpisywania zadaniowców to akurat tutaj nie przepłacili i to są fajne, rozsądne kontrakty.
0: Clippersi...
1: Lakers.
0: No, właśnie też o Clippers, tak.
1: A, okej, bo myślałem, też, że ja się pomyliłem.
0: Czytam też nasz plik i gdzieś tam no bardzo łatwo czegoś zapomnieć, bo mówiliśmy wcześniej o Clippersach, no i nie wspomnieliśmy o tym, że stracili Johna Collinsa, który przeszedł do Pistons 51 milionów.
1: To też zauważyłem.
0: Bogdan Bogdanowicz, roczny kontrakt w Houston Rockets. No więc też to są bardzo dobre podpisy. Ja myślę, że możemy chwilę posłuchać muzyki teraz na antenie. No a jak ktoś muzyki nie chce słuchać, to w tym czasie może sobie odpalić jakieś rolki czy klipy z koszykówki, no i pooglądać edity z niesamowitą w następnym sezonie, przynajmniej według TikTokowych znawców koszykówki, Minnesota Timberwolves z LaMelo Ballem i Anthonym Edwardsem.
1: To tak zróbmy.
2: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: No i już po lala, można powiedzieć, tak, przechodzimy do konkretów.
1: Mamy dzisiaj bardzo dużo koszykarskich tematów do omówienia, no i też co by nie było, chyba Jędrzej, możemy się zgodzić, że gdzieś tam jak o 21 raczej mamy Mike's and Dunks, to gdzieś tam ta muzyka bardziej nam przypasowuje niż ta, która leci o godzinie 14. No i zaczniemy sobie nietypowo, bo od Jacksona Hayesa. Mówiliśmy o centrze, który poszedł z Utah do Kalifornii, no to teraz z Kalifornii do Utah 2 lata, 12 milionów. Można trochę to uznać jako taki gdzieś tam dodatek do tego Walkera Kesslera, no ale wiadomo, że to były dwie osobne transakcje. No i teraz chyba przejdźmy do tego,
0: tak, ja tylko się trochę zdziwię, bo uważam, że pieniądze rozsądne jak na tego gracza, jakim jest Jackson Hayes, i dużo lepsze dopasowanie, i on naprawdę fajnie funkcjonował z Luką i był lepszy niż Looney, więc chyba tam cap space'u po prostu zabrakło. Tak, jeszcze nie powiedzieliśmy, Jaden Hardy, nie? W Lakersach za DeAndre Aytona, który poszedł do Waszyngtonu. On też będzie, myślę, że takim przyzwoitym graczem z ławki, który będzie mógł sporo tutaj dopełnić, więc Lakersi tutaj też wzmocnili sobie ławkę w sposób rozsądny.
1: Ale ciekawy wybór Wizards, że akurat po DeAndre Aytona sięgnęli, no bo wiadomo, jest Anthony Davis, jest...
0: Uwierzyli w Dominic Aytona.
1: Ale jest Alex Sarr, gdzieś tam AJ DeBansa też raczej będzie mógł opanować pozycję 3 i 4. Także ciekawie, że akurat sięgnęli po niego, no ale już przejdźmy sobie do Minnesota Timberwolves, którzy zaczęli lato od tego, że pozbyli się Juliusa Randla, którego wytransferowali do Nets. Też w ogóle ciekawie, bo Randle jest jednak bardzo mocno kojarzony z Nowym Jorkiem, ale z Knicks, bo tam wiele lat grał, tam był All-Starem. Nick Claxton poszedł do Chicago Bulls, no i tu też warto wspomnieć, że Bulls przedłużyli Zacha Collinsa, także gdzieś w zeszłym sezonie raczej mówiło się o tym, że Bulls ma bardzo dużo rozgrywających na pozycję 1-2 zawodników w tym roku i Nick Claxton, który gdzieś tam wiadomo, że na zbiórce lubi powalczyć, no ale rzucać nie umie, więc gdzieś tam się może dopasuje z tymi kolegami z pozycji 1-2, no i za Collins. No a do Minnesota Timberwolves trafił pick z tego draftu numer 33, którym był Isaiah Evans z uczelni Duke, gdzieś tam opisywany przez analityków jako dobry shooter. Zobaczymy, czy będzie tak w tym roku. No ale to było wszystko zrobione po to, żeby mieć większą elastyczność w kontraktach. No i stało się LaMelo Ball.
0: To ja tylko wspomnę, że też Minnesota, a propos dobrych shooterów, to też przedłużyła Bonesa Highlanda na rok za minimum.
1: I Adosumu, z tego co pamiętam, tam też był przedłużony.
0: Tak, ale tak. To już chciałem trochę budować napięcie, wiesz, od tych słabszych zawodników z linii, od tych słabszych kart. Tak. No można tylko skwitować, że dobry podpis zawodnik, który bardzo słaby w defensywie, no ale dobra trójka też z takiego mocnego dystansu umie zagrozić, umie gdzieś tam po zasłonie wyjść i rzucić za trzy, więc w sumie tyle ode mnie o Bonesie Highlandzie. Myślę, tak, że pozytywny podpis w rotacji Chrisa Finch'a, no ale możemy tu właśnie mówić o tym, że tak jak powiedziałeś, Kuba, Randla wytransferowali, żeby troszeczkę sobie stwierdzili, że z nim nie zabrną dalej niż tak daleko jak chcą, więc zaoszczędzą sobie pieniądze. Claxton się przyda na pewno w Bullsach, a czy 33 pick w postaci Isaiah Evansa się przyda w Timberwolves, to jeszcze zobaczymy, ale nie o niego chodziło.
1: Tak, do Minnesota Timberwolves trafia LaMelo.

0: Ball i Josh Green, ale to raczej jako dodatek, żeby wszystko się finansowo spinało, a do Charlotte trafia Naz Reid, czyli no niesamowicie wielbiona postać w Minnesocie.
1: Fani, tatuaże sobie
0: robili. Fani robili sobie tatuaże, Naz Reid. Gdzieś tam był jednym z najbardziej lubianych zawodników koło Antonego Edwardsa, no i też wygrał nawet Six Man of the Year rok czy dwa lata temu. Jeden pierwszorundowy pick, trzy swapy i trzy drugorundowe piki. Zdziwiony byłem tą decyzją, bo co by nie było, Charlotte Hornets zagrali najlepszy sezon od wielu, wielu lat. W samym 2026 roku byli jedną z najlepszych ofensywnych drużyn w całej lidze. No i w defensywnej części parkietu też grali bardzo znakomicie, a okazało się, że tradują swoją największą gwiazdę, co by nie było jeszcze. Wiadomo, że teraz ta drużyna będzie się obracała wokół Kona Knypela i Brandona Millera, no ale co by nie było, LaMelo był tym znakiem towarowym drużyny z Charlotte, no i też Miles Bridges został wytradowany do Phoenix Suns za Graysona Allena i Royce'a O'Neala, no i tam różne dobra draftowe, ale do tego przejdziemy sobie później. No
1: właśnie. Ale właśnie, bo teraz jest potencjał, żeby w końcu tutaj był między nami zbieżność tutaj opinii, tak? Bo raczej się zgadzaliśmy. Uważasz, że Charlotte dobrze zrobiło?
0: Znaczy, jestem zdziwiony, że tak szybko pozbyli się zawodników, którzy działali. Co by nie było, jednak broni się ta decyzja tym, że no nie byli to najbardziej inteligentni gracze, co by nie było, tam poza parkietem było dużo, dużo problemów. No wiadomo, Miles Bridges to już od paru lat ciągnęły się za nim różne rzeczy. LaMelo Ball też bardzo dużo dziwnych decyzji, chociażby bardzo dużo klipów pojawiło się w tym czy w zeszłym roku, jak sieje postrach na ulicach Charlotte. I też mówił, że zatrudnił sobie prywatnego kierowcę w końcu, także mieszkańcy Minnesoty mogą być bezpieczniejsi.
1: Może LiAngelo, bo chyba roboty w NBA nie znalazł.
0: Chyba tak, mogą się o to nie martwić, no ale tak, na pewno z perspektywy kibiców Minnesoty boli strata Naza Reida i w końcu mówiło się też o tym, że potrzebują jedynki Minnesota Timberwolves, bo wiemy, że nie Ayodosumo, tylko Dante DiVincenzo zerwał Achillesa, także gdzieś tam
1: no
0: ta rotacja
1: jest. No i też jedynką nie jest
0: gorsza,
1: nie?
0: Tak. No i stracili Mike'a Conleya, wiadomo, że to już nie zawodnik, nie te lata. No i LaMelo Ball przyszedł, tak jak gdzieś tam mówiłem Jędrzejowi poza anteną, że jak ktoś się zacznie w tym roku interesować NBA i będzie miał do dyspozycji tylko TikToka czy jakieś klipy na YouTubie, to bardzo duża szansa, że stanie się fanem Minnesoty, bo to są tacy flashy zawodnicy, LaMelo Ball i Anthony Edwards.
1: Tak, pod highlighty chociaż.
0: Pod highlighty bardzo
1: chociaż ciekawe. Ja uważam, że Charlotte robi dobrze, bo w momencie, kiedy LaMelo zagrał bardzo dobry sezon, to właśnie go transferują za wysoką cenę.
0: To mówiliśmy w sumie w kontekście na przykład Janisa, czy powiemy jeszcze w kontekście Ja Moranta, tak. Że tu na odwrót, że za późno wytradowali Janisa czy Moranta, a...
1: Tak jak Clippersi, uważam,
0: tak,
1: że...
0: Tak, a LaMelo w najwyższym momencie.
1: W idealnym momencie zrobili ten transfer i... Jest to inwestycja ewidentnie w Kona Knypela, który wystrzelił mocno w Charlotte. On ma być teraz liderem, który ma mieć duże wsparcie w postaci Brandona Millera. No LaMelo jest problem, że totalnie nie broni. I z jego decyzyjnością, to co mówię, z jego inteligencją. I myślę, że mam problem z Timberwolves. Bo uważam, że w momencie, kiedy oni pierwszy raz weszli do finałów konferencji z Katem, to zrobili takie ruchy, też pod względem finansowym, oddając Kata, że oni, porównując roster, gdzie Conley, wiadomo, był młodszy, dużo więcej dawał, i ten roster, który będzie, ja uważam, że to jest regres. I to jest taki znaczący regres i oni nie będą aż tak dobrzy. Gobert zrobi robotę w pomalowanym, ale już nie ma tej takiej siły podkoszowej, że masz trzech gości, którzy się wymieniają i jak potrzebujesz na przykład, żeby rozciągnąć grę, to ściągasz właśnie Goberta i grasz Katem i grasz Reedem. I to funkcjonowało, uważam, że bardzo dobrze. No teraz tego nie będzie, natomiast właśnie Charlotte, które nie miało tej siły podkoszowej dłużej, wzmocnieni Reedem, którego by przytulili, myślę, że wszyscy praktycznie pół ligi, która walczy o wysokie cele. Nie chcę powiedzieć, że mi się nie podoba trade w kontekście Timberwolves, bo tak jak powiedziałeś, oni pewną wyrwę, którą mieli w kontekście właśnie braku rozgrywającego i to, że to odciąży Edwardsa od tego, że to od wielu posiadań. I z Lamelo, jak będzie mniej egoistyczny i będzie mniej głupich decyzji podejmować przy Edwardsie, to może wypalić i nie skreślam tego. To mimo wszystko nie uważam, że to idzie w jakąś dobrą stronę, albo może inaczej, że to idzie w bardzo dobrą stronę w postaci w Minnesocie po prostu.
0: Tak, no też w innym kierunku teraz będzie szła gra Minnesota Timberwolves, bo pozbyli się dwóch wysokich, czyli Naza Reeda i Juliusa Randla. Gdzieś tam ta rotacja będzie skupiona na niższych zawodnikach, bo Josh Green, który przychodzi raczej jako taki dodatek, też jest zawodnikiem na pozycję 2-3. Mówi się o tym, że Jaden McDaniels ma przejść na pozycję silnego skrzydłowego. I też w ogóle, bo może warto o tym wspomnieć, że no, po tradzie Juliusa Randla mówiło się o tym, że Naz Reed wskoczy do wyjściowej piątki, no ale tam to było chyba dwa dni i była wymiana. Do innej drużyny. Jaden McDaniels. Ja osobiście bardzo lubię tego zawodnika, no ale gdzieś tam, co by nie było, wydaje mi się, że jest to bardziej zawodnik na pozycji numer 3 niż 4, no ale myślę, że i tak sobie poradzi, bo jest kapitalnym obrońcą, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, też potrafi to robić, co widzieliśmy w tych playoffach chociażby. No i jak to będzie wyglądało, kto tam będzie zastępcą Rudy'ego Goberta w tym momencie, nie pamiętam, kto jest drugim, w sumie trzecim, to był trzecim wyborem na pozycję centra w Minnesocie Timberwolves, no bo wiadomo, że tą dwójką był Naz Reed. Nawet Luka Garza w pewnym momencie, no ale wiadomo, że go też już nie ma, także ciężko tam o kogoś, na pewno będzie to no, szybsza koszykówka, bo wiadomo, że Julius Randle w pewnych momentach lubił być tam ball hogiem, pomimo tego, że on gdzieś tam tych swoich umiejętności gry z piłką w rękach nie miał jakiejś tam najwyższej, więc to będzie ciekawe, jak to będzie wyglądało. Też można trochę powiedzieć w kierunku memów social mediów, że do Nets Julius Randle i Michael Porter Jr. to na pewno będzie ciekawe.
1: To będzie klepanie.
0: Ciekawy duet.
1: I także ja uważam, że też tutaj zahaczyłeś o coś, o czym ja zapomniałem powiedzieć, ale co też, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś ogromnym problemem, ale Minnesota miała zawsze wysoki skład i to też się przebijało gdzieś tam przez defensywę. Teraz jak Edwards zejdzie na pozycję numer 3, McDaniels na 4, to już będzie skład niższy, nie będzie to skład niski, ale to będzie skład niższy, nie do końca na swoich nominalnych pozycjach będą grali i uważam, że gdzieś tam ten atut wysokiego składu sobie troszeczkę zabierają. Dobry podpis Ayo Dosunmu, który będzie z takiej trzeciej linii punktował, to jest zawodnik, który ma na tyle talentu, że jest w stanie to zrobić.
0: Właśnie, bo patrzę sobie teraz na ESPN i ich zestawienie rosteru Minnesota Timberwolves, bo widzę, że to jest zaktualizowane na stronie NBA i jeszcze można natknąć się na parę niezaktualizowanych rzeczy. I tutaj w kontekście centrów jest Rudy Gobert i drugą opcją jest Rocco Zikarski, który nie ma nawet jeszcze kontraktu tutaj zaproponowanego, 19-letni zawodnik, no wątpię, że on będzie drugą opcją też, jeśli chodzi o te pozycje wyższe, no to na pozycjach skrzydłowego jest właśnie Jaden McDaniels, no ale kolejni zawodnicy to jest Joe Ingles, Enrique Freeman, Joan Beringer, czy Julian Phillips oraz Trey Kaufman-Wren, także no średni zawodnicy jest, raczej mało znani, jest więc bieda. Tam jest problem.
1: Fajny podpis też Nets, 2 lata 18 milionów Keon Ellis i to jest kolejny zawodnik, który by mógł grać i walczyć myślę, że w rotacjach nawet i mistrzowskich, bo jest to ceniony defensor, który jest w stanie też dorzucić pewne punkty.
0: Gdzieś tam przez Kennego Atkinsona był trochę pomijany w tych playoffach.
1: Tak, tak. I dla mnie to było troszeczkę dziwne, tak, bo ja sobie cenię tego zawodnika, zwłaszcza za defensywę, i tutaj można też, uważam, pochwalić włodarzy Nets, i to też będzie taki kontrakt, który będzie łatwo gdzieś tam wymienialny w momencie, kiedy na przykład Ellis wystrzeli, a wiemy, że Netsi są drużyną, w której po prostu już czy to Cam Johnson, czy to Mikal Bridges bardzo mocno wystrzelali i może też w tym kontekście gdzieś tam pójdzie. Nie wspomnieliśmy jeszcze tylko o trzecim, czy nawet o czwartym drużynie, która jest we wszystkie wymiany zaangażowana, czyli Phoenix Suns, którzy właśnie otrzymali Milesa Bridgesa. Jako koszykarz naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo solidny. Mhm. Solidna czwórka, która jest atletyczna, która umie bronić, rozszerzyć grę, wejść pod kosz, więc to też jest pod względem koszykarskim na pewno dobry podpis.
0: Tak, a do Hornets lecą Grayson Allen, Royce O'Neal i też jeden pierwszorundowy pick, więc no Hornets też idzie w jakimś na pewno miejscu, bo przedłużyli jeszcze Kobe'ego White'a w tym sezonie i Nazir Reed i ta dwójka, którą przed chwilą wymieniłem, będą tam grać. No a ciekawie co z Phoenix Suns, bo w zeszłym roku wszyscy oczekiwali raczej sezonu tankowania, skończyło się na playoffach. Tutaj w tym sezonie przychodzi Miles Bridges, przychodzi Luke Kennard, więc gdzieś tam ta perspektywa jest na walkę o postseason. Tak, warto też może wspomnieć o tym, nie w kontekście akurat samego off-seasonu, jakichś tam wymian, ale Devin Booker zmienił numer i od następnego sezonu będzie grał z numerem 15. Także jeśli ktoś tam jest fanem i ma jego koszulkę, to będzie ją wypada ją teraz zaktualizować. I jeszcze przeszedł Pat Spencer do Phoenix Suns, tak, gdzieś tam znany z Golden State Warriors, to jest akurat two-way deal, także wiadomo, że te pieniądze nie będą duże.
1: Ale może coś dać, bardzo fajne też przedłużenia w postaci Colina Gillespiego, który nie dostał dużych pieniędzy i to może się gdzieś tam też opłaci, bo się sprawdzi na pozycji rozgrywającego. Naprawdę przyzwoity gracz, czy Mark Williams też będzie graczem, który swoje da w momencie, kiedy będzie zdrowy, więc uważam, że ekipa Phoenix idzie w dobrym kierunku. Też Kennard, którego już wspominaliśmy, że podpisali 2 lata 13 milionów i może nie będzie to drużyna, która się będzie biła o nie wiadomo co, ale walka o playoffy w przypadku ekipy z Arizony cały czas aktualna.
0: Tak, więc tutaj ta drużyna, akurat jeśli chodzi o Phoenix Suns, to oni o playoffy, z tego co pamiętam, grali z Portland Trail Blazers, także będziemy mogli sobie zaraz do nich przejść, no bo jak wiemy, nabyli oni, mówi się o wschodzących gwiazdach, to chyba taką zachodzącą gwiazdę trochę w postaci Jamoranta, bo sobie nie było te ostatnie dwa czy trzy lata, no, trzy może nie, ale rok, dwa były dość kiepskie, ale chyba to po piosence.
1: Tak jest.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Young Stadium Club.
8: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: No to czas na Portland Trail Blazers, którzy wymienili Jaramiego Granta i Chrisa Mareya do Memphis Grizzlies, a właśnie do drużyny czarno-czerwono-białej przyszedł Ja Morant. No ciekawa destynacja, szczególnie z tego powodu, że w Blazers gdzieś tam pozycje 1-2 są mocno obsadzone, bo wiemy, że jest Damian Lillard, który wróci po kontuzji, Drew Holiday i Scoot Henderson, ale z tego, co mówią nam gdzieś tam media związane z zespołem z Portland, to raczej zespół chce zrobić tak, żeby Ja Morant i Damian Lillard grali gdzieś tam w tym samym czasie na boisku. Lillard z pozycji numer 2, też wiemy, że w jego wieku po takiej kontuzji, jaką jest zerwanie Achillesa, będzie o to ciężko, żeby gdzieś tam wrócił do tej swojej wcześniejszej świetności. Ale zobaczymy, jak to będzie, bo już w zeszłym sezonie grali w playoffach. No wiadomo, że odpadli w 5 meczach w pierwszej rundzie z San Antonio Spurs, no ale gdzieś tam to dało jakąś nadzieję na przyszłość. Też wiemy, że Danny Avdija niesamowicie się rozwinął, także nic, tylko czekać na to. A też w kontekście Memphis Grizzlies można powiedzieć, że oddali Santiago Aldame do Dallas Mavericks i w zamian dostali AJ'a Johnsona, czyli gościa, który gra dopiero drugi rok w lidze, a będzie to już jego czwarty zespół. Jeden pierwszorundowy pick. Teraz już w najbliższych latach będą mieli ich 14, z czego 3 w następnym roku i 2 second round picki.
1: Tak. No oddali za bezsen Ja Moranta, bo Jeremy Grant kontrakt przepłacony. Te kontrakty pod względem chyba lat się mocno się zbiegają, nie? Oni chyba mają chyba oboje po 2 lata, więc Blazers niczym nie ryzykują. Nie widzę totalnie dopasowania Lillarda z Morantem, szczerze mówiąc.
0: Ja też nie widzę. Nie pasuje mi to jakoś.
1: Defensywnie to będzie absolutnie tragiczne. Mam wrażenie, że każdy w tej lidze.
0: No tak, bo tam jeszcze Holiday, załóżmy, będzie wchodził jako ten trzeci obwodowy, no to już może wyglądać defensywnie lepiej, no ale poza tym to jest...
1: No tak, ale no takich dwóch zawodników, gdzie każdy w tej lidze będzie mógł objechać, i Moranta, i Lillarda w tym momencie już ich karier, no to... No w momencie kariery Lillarda, patrząc po to, że nigdy nie był to genialny defensor, lekko mówiąc, a teraz jeszcze wiekowy zawodnik, który jeszcze jest po zerwaniu Achillesa, no dopasowanie nieidealne, mam nadzieję, że nie zabiją może jeszcze rozwoju Scoota Hendersona, gdzie ta ścieżka nie jest idealna, lekko mówiąc, to mam nadzieję, że to nie będzie gwóźdź do trumny właśnie kariery Scoota, no dużo tych obwodowych, no ale patrząc na to, co oddali, no to nie można mieć pretensji do ekipy z Oregonu. Jeremy Grant, przyzwoity zawodnik, który nie za te pieniądze, ale ogólnie jako zawodnik...
0: Zarabia 34 miliony w następnym sezonie, także dużo to jest.
1: Tak, za dużo, zdecydowanie za dużo. Zawodnik przyzwoity, no kryzys, twardy reset właśnie zrobili w trakcie tego off-season. Uważam, że o wiele, wiele lat za późno, no i to się gdzieś tam to się mocno objawia w tym, jaką cenę tutaj musieli zaakceptować, i to widać, że po prostu już za tego Moranta to zabrali byle kogo po prostu. Nie ma co obijać w bawełnę, byle żeby się gdzieś tam go pozbyć i się w końcu im udało, bo to też była z tym walka. Zobaczymy, jak będzie wyglądało Portland, które wreszcie weszło do playoffów i mają właśnie Avdiję, mają Holiday'a, mają Klingana. Teraz będą mieli jeszcze Moranta, jak ten Morant wróci, chociaż ja szczerze mówiąc to wątpię, jak Morant wróci do grania no w swoim prime, no to naprawdę to będzie ekipa bardzo, bardzo dobra, no ale że nie wróci, to myślę, że będą cały czas nieźli.
0: Tak, jeszcze do Portland Trail Blazers trafił Brandon Clarkson, czyli Carlson, czyli były podkoszowy Oklahoma City Thunder na rok, 2,5-milionowy kontrakt. No raczej nie będzie jakimś wielce znaczącym elementem drużyny z Oregonu. No ale jest to zawsze jakieś dopełnienie składu, jeszcze z takich chyba najważniejszych rzeczy, jakich nie omówiliśmy, bo naprawdę tego działo się dużo, łatwo o czymś zapomnieć. No to wiadomo LeBron James, który wiadomo, że nie zagra już w Los Angeles Lakers, to mówiliśmy w sumie, ale jeszcze z takich zawodników, o których nie wiemy, gdzie dalej trafią, jest Jalen Duren. Mówiło się trochę o Sacramento Kings, mówi się o tym, że może jednak zostanie w tym Detroit Pistons, zobaczymy jak to będzie, bo wiemy, że te playoffy miał naprawdę kiepskie i nie wiadomo, czy Detroit chce mu dawać aż tak ogromne pieniądze, ale też można przejść do finalistów, którzy też dokonali paru ruchów, czyli Tobias Harris, który przeszedł do San Antonio Spurs, 2-letni kontrakt o wartości 31 milionów. San Antonio przedłużyło także Juliana Champagniego na 45 milionów dolarów na 3 lata i Harrisona Barnesa, to jest roczny kontrakt o wartości 8 milionów dolarów. No i pomimo tego, że gdzieś tam musieli bardzo uważać z pieniędzmi New York Knicks, to chociażby widzieliśmy w drafcie, że tam mieli 23 czy 22 pik i sprowadzili, tak się wymieniali, że w końcu nie mieli żadnego piku, tylko po to, żeby nie przekroczyć tego drugiego progu podatkowego, no to zatrudnili Landry'ego Shameta, ponownie go podpisali, 4-letni kontrakt o wartości 24 milionów, także naprawdę bardzo fajny podpis, bo wiemy też, że Landry Shamet w ostatnich latach nigdzie nie znalazł domu w lidze, a te playoffy i chociażby ta seria z Cleveland Cavaliers, gdzie tam rzucał powyżej 90% za 3, spowodowała to, że dostał fajne pieniądze, ale też z tego, co donoszą nam amerykańskie media, mówiło się o tym, że nawet zrezygnował z większych pieniędzy, tylko po to, żeby zostać w Nowym Jorku.
1: Dał zniżkę Knicks. Jestem ciekaw, jak w przeciągu sezonu się sprawdzi i jak będzie mocno wykorzystywany Shamet, bo to nie było tak, że Shamet jest po kapitalnym całym sezonie, aczkolwiek no ja tutaj wieszczę sukces. On nie jest młody, więc 4 lata to też się zabezpieczył pod względem kontraktowym i myślę, że obie strony na tym skorzystają. Niewątpliwie, tak jak powiedziałeś, San Antonio Spurs załatało sobie dziurę, którą mieli na pozycji 3-4 i teraz Szampani i Harris będą ją obsadzać. Myślę, że ta stabilność, którą daje Harris, którą udowodnił w Detroit, to jest coś, co jest warte właśnie te 2 lata na 31 milionów i mi się też ten podpis podoba.
0: Tak, bo to są też bardzo dobry moment moim zdaniem na podpisanie takiego zadaniowca jak Tobias Harris, jeszcze za przyzwoite dla niego pieniądze, czyli te 15 milionów na rok około, bo wiemy, że Victor Wembanyama, Dylan Harper czy Stephen Castle są w ostatnich latach swoich rookie kontraktów i później te pieniądze wzrosną niebotycznie, więc te 2 lata Tobiasa Harrisa to pewnie będą jego jedyne 2 w San Antonio, chyba że zgodzi się na zdecydowaną utraty, na zdecydowaną obniżkę tych zarobków, bo wiemy, że gdzieś tam to się finansowo wszystko musi spinać, no a też najlepiej zarabiający zawodnik San Antonio Spurs, czyli De'Aaron Fox, naprawdę zarabia kokosy w porównaniu do swoich młodszych kolegów, bo chociażby w tym sezonie najbliższym zarobi 49 milionów dolarów, a w sezonie 29-30 to jest już ponad 61 milionów dolarów, także jak na gościa, przez którego być może przegrali finały, to jest bardzo, bardzo duża kasa.
1: No tak, jest to pieniądz spory, ale ja bym może tak już nie katował go już,
0: nie
1: myślę,
0: że już dużo
1: batów oberwał.
0: Tak.
1: Myślę, że San Antonio wejdą w sezon, patrząc na rozwój graczy, tych młodych, których mają, to i tego Tobiasa Harrisa, który będzie pozytywnym dodatkiem do ich składu, wejdą jeszcze silniejsi niż wchodzili w ten sezon, na pewno doświadczeni playoffowo i to dosyć mocno, więc mi się to podoba. Możemy jeszcze nadmienić, że Detroit Pistons też załatała dziurę, która się powstała po odejściu Tobiasza Harrisa w postaci Johna Collinsa, który został podpisany. Myślę, że też...
0: I też Kevin Herter został na 3 lata dłużej, 27 milionów zarobi w Detroit Pistons. Z tych ruchów właśnie tłoków chyba to by było na tyle. No czekamy cały czas na to, co się stanie z Jaylenem Durenem, bo wiemy, że to jest największa niewiadoma, ale też wczoraj można powiedzieć o tym, że dostaliśmy informację od Shamsa Sharani o gigantycznym kontrakcie Donovana Mitchella, który w 4 lata ma zarobić 273 miliony dolarów, także gigantyczne pieniądze. Co prawda czwarty rok jest opcją gracza, no ale umówmy się, chyba to weźmie.
1: Raczej podejmie.
0: Raczej weźmie, bo to jest tam
1: a jak chyba... nie podejmie, to weźmie podobne pieniądze na wieloletni kontrakt.
0: 75 milionów dolarów to jest około w ostatnim roku, 70 milionów dokładnie, jak patrzę, więc gdzieś tam na to będą musieli uważać przy budowaniu składu Cleveland Cavaliers, ale też to, co ty, Andrzej, mi mówiłeś poza anteną, że LeBron James spowodował trochę to, że my tak zapomnieliśmy o tym, że Cleveland Cavaliers jest, no co by nie było, małym rynkiem i muszą gdzieś tak zabezpieczać swoje największe gwiazdy, tak jak
1: no
0: Donovana Mitchella,
1: czasami
0: przepłacać, no i też Evan Mobley, który chociażby w tym sezonie 29-30 ma kontrakt na 61 milionów ponad, także są to gigantyczne pieniądze, ale i tak widzę z tego, co tutaj pokazuje mi strona Hoops Hype, gdzie tam te kontrakty są na bieżąco w miarę aktualizowane, to że Cleveland Cavaliers gdzieś tam zawsze byli w najwyższych listach płac na ostatnie sezony, w tym roku są w miarę nisko, ale gdzieś bardzo wysoko, poza oczywiście Oklahoma City Thunder, gdzie te kontrakty Cheta i J-Dubba weszły w życie, to wysoko jest Orlando Magic, który jest na drugim miejscu, gdzie tam na listę płac przeznaczą 223 miliony dolarów, także pieniądze są to bardzo duże, a ruchów nie było aż tyle, bo jedyne co zrobili, to w sumie ponownie podpisali Jonathana Isaaca.
1: Tak, i nie jest to największy wydatek, jaki ten zespół ma niewątpliwie. No jedyne co, to jeszcze na klubowego lekarza będą musieli sporo wydać, patrząc na to, że i Bankero, i Franz Wagner, czy już przede wszystkim Jalen Sachs są zawodnikami, którzy niestety kontuzje często łapali i pytanie, w którym to będzie zmierzać kierunku, bo ja już się coraz bardziej sceptyczny robię co do Orlando,
0: ja
1: chociaż
0: też,
1: na papierze...
0: Nigdzie nie zmierza trochę, ale też...
1: Na papierze to jest dobry skład.
0: Jakby Franz Wagner był zdrowy, to nie wiadomo, czy nie przeszliby dalej w tych playoffach.
1: No tak. Na papierze ten skład nie jest słaby, ale gdzieś tam no rzeczywistość troszeczkę już te sezony, no już można powiedzieć, że jako kibice możemy być zniecierpliwieni. No, tych ruchów była cała masa. No, mogliśmy przy okazji Pistons, jak mówiliśmy o Jacksonie Hayes, powiedzieć, że jeszcze Jusuf Nurkić przedłużył kontrakt właśnie z Jazz.
0: Tak.
1: Czy naprawdę dużo więcej tego było, no ale w 2 godziny nawet i 2 godziny, co i tak już mamy ten czas przedłużony, to nie daliśmy rady wszystkiego zmieścić i myślę, że już Kuba na szybko, na prędce nie ma sensu teraz jeszcze czegoś omawiać, zwłaszcza, że te najważniejsze aspekty tutaj...
0: No i zostały nam chyba też takie bardzo, bardzo niszowe transfery, już można powiedzieć, tylko z takich większych i rzeczywiście zauważalnych zawodników, to Kristaps Porzingis zostaje na dłużej w Warriors, 2 lata 40 milionów dolarów. No i też dla fanów alley-oopów czy takich innych efektownych zagrań z przeszłości, bo raczej wątpię, żeby DeAndre Jordan robił takie rzeczy w następnym roku w Pelicans, no ale został w drużynie z Louisiany
1: jako mentor
0: na rok, na minimalnym kontrakcie.
1: Dokładnie tak, to były 2 godziny Mike's and Dunks, teraz notatki z Poznania bodajże i Bartek Łęczuk. Zostańcie z nim, ma urodziny chłopak, to na pewno się ucieszy, jak tutaj posłuchacie, a jestem przekonany, że dużo tutaj ciekawych rzeczy możecie się dowiedzieć z poznańskiego świata, więc zostańcie na notatkach z Poznania, a za Mike's and Dunks, dziękuję.
0: Jakub Cichy, dziękuję bardzo.
1: Jędrzej Kaczmarek, dzięki bardzo, realizowałem również ja, za co dziękuję, mam nadzieję, że to w miarę poszło. Obserwujcie, bo na pewno jeszcze się pojawimy razem z dużymi ruchami transferowymi, czy nawet
0: i razem
1: na
0: z Dominikiem Maćkowiakiem.
1: Tak jest. Tak jest, więc zostańcie tutaj, a my już dziękujemy, wypatrujcie nas na naszej ramówce co tydzień, bo na pewno się jeszcze nie raz pojawimy. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
8: I słuchacie Radia Meteor.
9: Notatki z Poznania.
6: Witam was serdecznie, moi kochani. Godzina 15.04, co oznacza, że pora jest już na notatki z Poznania. Mogliście się jeszcze nie obudzić. Nie mieliśmy dzisiaj do czynienia ani z ranem Meteor, ani z kto późno wstaje. Natomiast Mike's and Dunks, mam nadzieję, dla tych, którzy jednak wstali, zapewnili dobre emocje. Mamy dzisiaj 8 lipca, co oznacza, że jest dzisiaj środa, co w naszym żargonie radiowym oznacza, że mamy dzisiaj Rady Tygodnik, co oznacza również, że są faktycznie dzisiaj notatki, które prowadzę dla was dzisiaj samodzielnie. Niestety tylko jedna godzina, jedna osoba, takie 50% off. Niestety tak czasem bywa. W każdym razie mam nadzieję, że mimo wszystko będzie to 100% wrażeń, których nie zapomnicie na najbliższy czas.

dzisiejszy dzień można nazwać dniem pod honorowym patronatem nieoczywistości. Dlaczego? Otóż można by spojrzeć na kalendarz dnia dzisiejszego, albo nawet całego miesiąca i spojrzeć można, że dnia dzisiejszego, 8 lipca roku pańskiego 2026, nie ma żadnego święta, nie ma czego świętować, jest dzisiaj jedynie żałoba. Jedyne, co można powiedzieć o dniu dzisiejszym, to, że chociażby papież Franciszek ma dzisiejszy cytat dnia: być świętym nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich. Natomiast śpieszę z bardzo dobrą informacją dla osób, które szukają pretekstu do tego, żeby świętować. Otóż mam dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dla mnie. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, doskonale o tym wiedzą. Jeśli jeszcze nie wiedzą, no to teraz macie okazję złożyć mi życzenia, póki jeszcze jest na to pora. Widzę, że dumni słuchacze ze studia obok doskonale o tym wiedzą, więc bardzo, bardzo się cieszę. Poza tym są imieniny, ale to nie jest audycja na to, żeby o tym wspominać. W każdym razie jest to dzień bardzo niecodzienny, że faktycznie nie ma żadnych świąt ani specjalnych dni. Bardzo ciekawa sytuacja, rzadko się zdarzająca, więc tym bardziej warto jeszcze raz dzisiaj poświętować. No a cóż, na zegarach 15:10, co oznacza, że przez najbliższe 50 minut czekać was będzie po pierwsze świetna muzyka, wiele dopaminy, wydarzenia z Poznania, okolic, ale nie z Konina i Kalisza.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

to były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: wbrew pozorom, tak jak mówi piosenka, nie jest dzisiaj ostatni dzień sierpnia, ale no właśnie 8 lipca, co jest całkiem ważne w kontekście tego, o czym za chwilę usłyszycie. Moglibyście się na przykład zastanawiać, co można robić w Poznaniu, kiedy są jeszcze wakacje, kiedy jeszcze nie jest ostatni dzień sierpnia, tylko właśnie chociażby 8 lipca. Można by się na przykład wygrać na spacer albo na rower. Natomiast jeśli nie macie swojego roweru, no to pojawia się tutaj problem. Kiedyś było coś takiego jak poznański rower miejski. Trwało to przez jakiś czas, działało całkiem dobrze, jednak radni stwierdzili, że jednak nie działa aż tak dobrze, jakby chcieli, no i trzeba go jednak zlikwidować. Od tamtej pory pojawił się pomysł wielu osób o tym, żeby taki rower wprowadzić ponownie. Między innymi chociażby u Kacpra Nowickiego, który nawet złożył obywatelski projekt uchwały odnośnie tego, żeby taki poznański rower miejski faktycznie przywrócić. Zebrano ponad 6 tysięcy podpisów mieszkańców pod tym dokumentem, co jest całkiem imponującą ilością, jak na taką skalę problemu. Jednakże wczoraj zostało podjęte głosowanie nad tym wszystkim i odrzucono owy projekt. Odrzucono większością radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy argumentowali swoją decyzję tym, że zawierała ona błędy formalne i uzyskała negatywną opinię prawną. Jednocześnie przyjęła też własną uchwałę, która zobowiązuje prezydenta Jacka Jasiowiaka do przygotowania analiz dotyczących kosztów oraz możliwych modeli funkcjonowania takiego systemu roweru miejskiego. No i właśnie twórca tej inicjatywy, czyli Kacper Nowicki, krytycznie odniósł się do całej tej decyzji i powiedział parę słów dla nas.
1: Wyrzucono

0: wręczę po kwiatku każdemu radnemu Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że my teraz faktycznie zrealizujemy te analizy jako miasto, wydamy na nie pewnie ciężkie pieniądze, a następnie nic się nie wydarzy.
1: No cóż, takie są zarzuty od Kacpra, jednak radni odpierają te zarzuty, przekonują, że mimo wszystko chcą kontynuować rozmowę o przyszłości roweru miejskiego, natomiast decyzja musi być poprzedzona oceną kosztów i sposobu finansowania. Jeszcze ważny background dla osób, które nie są konkretnie świadome, rower miejski zlikwidowano w 2022 roku, co tłumaczono decyzją rosnącymi kosztami utrzymania systemu oraz spadkiem liczby wypożyczeń. Więc już prawie 4 lata minęły od tamtej decyzji. Można by coś w związku z tym faktycznie w końcu zrobić. Za materiał dziękujemy Stanisławowi Mazurczakowi. Jeszcze się on pojawi dzisiaj na antenie. Może nie w swoim pięknym głosem, ale swoją wielką pracą, za co serdecznie mu dziękujemy.

0: bez nadziei.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Ariana Grande, ale i też ja, Wielki Powrót, witam was serdecznie. Już teraz na takie z Poznania, godzina 15:27, Powrót, Wielki Powrót, szaraucik. W każdym razie mieliśmy przed chwilą o rowerze miejskim, o tym, że jednak nie doświadczymy go póki co na razie na naszych drogach, na naszych drogach rowerowych, na chodnikach i gdzie tylko chcecie sobie poruszać tym potencjalnym rowerem miejskim. Pamiętajcie tylko, żeby ewentualnie przestrzegać zasad prawa ulicznego. W każdym razie, co jeszcze jest ważne, to to, że nie przestrzega się prawa krajobrazowego. Otóż pojawiają się nielegalne banery reklamowe, które nie powinny się tam znajdować. No i z tym właśnie walczyć chce Rada Miasta po raz kolejny. Ruchome reklamy przy poznańskich ulicach mogą wkrótce zacząć znikać, przez to, że Rada Miasta uznała za zasadną skargę mieszkańców dotyczącą bezczynności Zarządu Dróg Miejskich wobec ekranów wyświetlających animowane reklamy w pasie drogowym, co od miesięcy nagłaśniała grupa Strona Czynna, w związku z czym wypowiedział się dla nas Jakub Orlik właśnie ze Strony Czynnej.
1: Teraz jest taka kwestia, że skoro została uznana bezczynność, no to ZDM będzie musiał podjąć jakieś działania wobec tych ekranów reklamowych, które wyświetlają animowane reklamy. I zobaczymy, co się z nimi stanie. Czy zaczną znikać? Być może.
0: Jego zdaniem część takich nośników działa niezgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych i po decyzji radnych ZDM będzie musiał podjąć działania wobec zgłoszonych ekranów. Aktywiści przekonują, że problem dotyczy nie tylko estetyki miasta, ale przede wszystkim i co najważniejsze, bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa na drogach.
1: Liczę, że dzięki tym przepisom no, uda się osiągnąć taki efekt, że przy drogach nie będzie takich ekranów, no bo jak kierowca prowadzi jakiś pojazd, no to najlepiej, żeby jego uwaga była skierowana bezpośrednio na jezdnię, na drogę, a nie była odwracana mimowolnie na ekrany reklamowe.
0: Jakub Orlik, nasz rozmawiający, zapowiada, że będzie monitorował działania ZDM i liczy, że nielegalne nośniki będą sukcesywnie usuwane z poznańskich ulic. Po raz kolejny materiał przygotował dla nas Stanisław Mazurczak. To jego koniec na dzisiaj, natomiast jeszcze pół godzinki, nieco więcej newsów, wiadomości oraz muzyki.

Gdyby to nie były notatki z Poznania, tylko album Kanye'ego Westa, czyli My Beautiful Dark Twisted Fantasy, to w tym momencie leciałby dla was Runaway po Devil in a New Dress, natomiast są to notatki z Poznania, więc jest dużo, dużo lepiej. Mieliśmy już parę newsów, więc pora na wydarzenie i to takie z grubej rury, których zazwyczaj nie poruszamy na notatkach z Poznania, natomiast jest to o tyle rzecz ważna dla poznaniaków, dla subkultury poznańskiej i dla osób około poznaniackich, że trzeba o tym wspomnieć. O co chodzi? Otóż jutro o godzinie 21 na słynnej scenie nad Rusałką o godzinie 21 wystąpi niebagatelny gość, bowiem będzie to Kosma Król. Jak opisywany jest, jeden z najciekawszych młodych głosów warszawskiej sceny rapowej, który wywodzi się z kolektywu Bump 12, a swoje umiejętności szlifował przez lata na freestyle'owych bitwach i tak dalej, i tak dalej. Każdy, myślę, że w pewnym sensie Kosmę zna. Czy to większym, czy mniejszym, no to już zależy od was, natomiast myślę, że na tyle przewija się w przestrzeni publicznej, że wiecie, o co chodzi, wiecie, z czym to się je i wiecie, że warto się na to wybrać, tym bardziej, że wstęp na to wydarzenie jest wolny, a patrząc na to, na jakich festiwalach do tej pory już był, bo chociażby Opener czy Bitter Sweet w zeszłych latach, czy nawet Open Hidden Gemsy w zeszłym roku, no to naprawdę nie lada gratką jest, że za darmo wystąpi i to nie dość, że w Poznaniu, to jeszcze nad Rusałką, czyli w bardzo urokliwym miejscu. Konkretnie jest to Golędzińska 27, blisko Stadionu Żużlowego, żeby was nieco lepiej naprostować. Jeśli chodzi o samego Kosmę, no to tak jak mówię, najpierw wystąpi przed nim Jan Marczewski, potem o 21 jest sam Kosma, który występował już chociażby z O Co Chodzi, czy z Hubertem Kropką, więc tym bardziej warto się zainteresować. Szczególnie, że tak jak mówię, wstęp jest wolny, nic was to nie kosztuje, wybierzcie się po prostu i posłuchajcie, tym bardziej, że już teraz przemawia do nas nieco, już słyszę, jak tutaj coś brzdąka, to chyba faktycznie on, więc posłuchajcie taki mały teaser tego, co go możecie spodziewać jutro od 21. Yeah.

0: czarny chleb i czarna kawa. Mam nadzieję, że była to dla was co najmniej zjadliwa ilość informacji oraz wydarzeń. Co można jutro zrobić, wszyscy wiecie. Co się działo przez ostatnie parę dni, też już pewnie wszyscy wiecie. W każdym razie godzina 15:57 oznacza, że kończą się już notatki z Poznania dzisiejsze. Tak jak wam obiecałem, będzie dzisiaj tylko godzina. W każdym razie dziękuję wam serdecznie za to, co działo się przez ostatnie chwile. Mimo, że były nieco burzliwe, to jednak mam nadzieję, że co najmniej było super randzko. Ja się odmeldowuję, Bartek Łęczuk pozostawia was z muzyką. Supreme odrobi Williams już za momencik. Dzięki.
1: Notatki z Poznania.

0: Słuchasz Radia Meteor. Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Dzień dobry. Mam na imię Błażej, na nazwisko Król. Czy zechcieliby państwo
1: Autopromocja.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Cześć, z tej strony Maciek Stajs from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: I jesteśmy na dzisiejszej planecie sportu środowej, radiotygodnikowej, którą poprowadzą
2: Julia Koniewska
1: i Ziemowit Dziopa. No i mamy gościa, jest nim Jarosław Żabko, współorganizator basketu na wolności, czyli wydarzenia, które odbędzie się już 11 i 12 lipca. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Już troszeczkę porozmawialiśmy o naszym studiu i o tym, że troszeczkę pan ma medialnie sporo rzeczy do ogarniania, sporo rzeczy na głowie, więc mamy nadzieję, że dobrze się pan u nas poczuje i będzie nam się miło rozmawiało, ale wrócimy do tej rozmowy jeszcze po chwili z muzyką.

0: W ten weekend czeka nas już druga edycja basketu na wolności, więc warto cofnąć się do tego, co było w tamtym roku. Jak mógłby pan podsumować pierwszą edycję tej imprezy?
1: Pierwsza edycja tego turnieju odbyła się faktycznie rok temu. Mieliśmy tutaj dwa dni grania. Pierwszy dzień to rozgrywki młodzieżowe. Drugi dzień to rozgrywki z cyklu Quest, eliminacje do Mistrzostw Polski 3x3. W zeszłym roku wystąpiło u nas 35 drużyn. To już wtedy był rekord. Podsumowanie było takie, że praktycznie większość tych drużyn, która w zeszłym roku wystąpiła na placu zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, pojawi się także w tym roku na turnieju. Tym razem turniej nabrał nowej nazwy. Jest to Enea Basket na Wolności.
2: Skąd właśnie pomysł, żeby plac Wolności stał się domem tych rozgrywek, bo to jest takie, można powiedzieć, serce Poznania, w sensie jedno z ważniejszych na pewno miejsc dla poznaniaków.
1: Już dawno temu odbywały się tam turnieje z cyklu Pyraka, rozgrywki młodzieżowe, przez pewien okres były też rozgrywki seniorskie, ale na pewno nie w takiej wymiarze i w takiej ilości. A dlaczego tam? To taka anegdota. Prezesem fundacji jeden uniwersytet, który ma swoją siedzibę na Placu Wolności, jest mój sąsiad. Razem wychodzimy z psami wieczorem i on kiedyś mówi do mnie: wiesz co, ja mam taką chęć, żeby ten Plac Wolności ożył, zróbmy coś tam. A ja mówię: wiesz co, ja się znam tylko na koszykówce. No mówi: to zróbmy tam koszykówkę. No i tak się właśnie stało.
2: Czyli początek basketu na Wolności sięga spaceru z psem po prostu.
1: Z dwoma psami. I tam narodziła się ta myśl, która bardzo szybko została wdrożona w życie i praktycznie realizacja nastąpiła już po kilku miesiącach.
0: A patrząc właśnie, że był to pierwsza edycja basketu na Wolności, to dla pana jaki był najbardziej pamiętny moment tamtego wydarzenia?
1: Ojku, bo tych momentów ma naprawdę wiele, natomiast ten, który wzbudził najwięcej emocji, to był moment, kiedy jeszcze dzień przed imprezą zaczęły zjeżdżać boiska, tak? Nagle przy Placu Wolności pojawiły się tiry, zaczęły zjeżdżać palety z boiskami. Te boiska są w formie takich przysłowiowych pucli, tak? Czyli my musimy to wszystko ułożyć. W zeszłym roku to były 3 i w momencie, kiedy to miasteczko zaczęło się budować, powstały boiska, zamontowaliśmy kosze, zamontowaliśmy namioty, bandy reklamowe, wielki, ogromny telebim, który także będzie w tym roku. No taka łezka gdzieś urniła, że stworzyliśmy coś naprawdę wielkiego i czekaliśmy na pewno też na następny dzień, kiedy zaczną pojawić się drużyny. I to był drugi moment faktycznie, kiedy ten plac zaczął się zapełniać graczami, później widzami. Na samym końcu praktycznie nie było miejsca już. W momencie, kiedy rozgrywaliśmy finały męskiego Questa na Placu Wolności, faktycznie nie było już gdzie szpilki wcisnąć.
2: Wspomina pan o tym widoku tych tirów i wykładania tej odpowiedniej nawierzchni do rozgrywek. Chciałem się zapytać, jak to jest w ogóle duże wyzwanie logistyczne i jak dużo w ogóle wysiłku trzeba włożyć w to, żeby przygotować taką przestrzeń pod rozegranie zawodów?
1: Oj, mamy to wszystko komputerowo rozwymalowane tak naprawdę i w tym roku jesteśmy też już po wszystkiego rodzaju uzgodnieniach, bo z jednej strony to jest ta praca fizyczna już na samym placu, ale tak naprawdę wcześniej są przygotowania, uzyskanie zgód na to, aby na tym Placu Wolności takie miasteczko mogło powstać. To jest uzyskanie zgód na to, aby mogły tam wjechać tiry. Wiele naprawdę papierologii. Ale na końcu jest ten efekt w postaci tego, że te boiska staną. Jak to wygląda logistycznie? To jest kilka tirów, tak? Każde boisko to są przynajmniej duże 4 palety. To jest ogromny kosz. Wszystkie elementy związane z infrastrukturą to trzeba przywieźć na ten plac, to trzeba zrzucić, mówiąc krótko, z tych tirów i następnie przenosić poszczególne miejsca placu i montować z zachowaniem odległości, dlatego że boiska nie mogą przylegać do siebie. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że piłka z jednego boiska przeskakuje na drugie. Jest to naprawdę dużo pracy.
2: Sporo detali naprawdę, by to wszystko mogło się odbyć w odpowiedniej oprawie. My za momencik wrócimy do dalszej części rozmowy, a teraz zostawiamy was z najlepszą muzyką w Radiu Meteor.
3: Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Podsumowując jeszcze zeszłoroczną edycję, to z jakim odbiorem ona się spotkała, zarówno ze strony tych odwiedzających całą imprezę, jak i samych zawodników?
2: No może zacznę od zawodnika, który już powiedziałem wcześniej, że większość tych drużyn postanowiła pojawić się po raz kolejny na Placu Wolności. Limit drużyn, który sobie ustaliliśmy dla rozgrywek męskich, to było 36. Musieliśmy zwiększyć na prośbę zainteresowanych, żebym zaraz nie skłamał, do 48. Więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć, bo też nie mamy takiej możliwości rozgrania takiej ilości spotkań, ale uwaga, po raz pierwszy w ciągu tych dwóch lat będziemy w tym roku rozgrywać questa damskiego na prośbę pań, które usłyszały pozytywne tutaj informacje, pozyskały od swoich kolegów. Organizujemy także questa damskiego. Będzie 12 zespołów. Powiem tak, dotychczasowy rekord w Polsce to były 4 zespoły, więc mamy 12 i to uważam też za sukces. Natomiast niewątpliwym sukcesem było przyciągnięcie bardzo dużej ilości kibiców i tutaj ta trzecia łezka w oku to była w momencie, kiedy zobaczyłem taką sytuację, że stanął tramwaj na Placu Wolności w trakcie meczu finałowego i ludzie oglądali ten finał siedząc w tramwaju. No to był po prostu fenomen, nie wiem, chyba nie tylko na skalę Poznania, ale chyba ogólnoświatową, aby zatrzymać środek komunikacji, aby kibice mogli obejrzeć spotkanie na żywo.
3: Opowiada pan właśnie o baskecie na Wolności, też widać z takim zaangażowaniem emocjonalnym i chciałem się zapytać, dlaczego dla pana, jak indywidualnie, jest to ważna inicjatywa, jak w ogóle ważna dla pana to jest sprawa i co pan w tym baskecie na Wolności takiego widzi?
2: Moje życie to jest koszykówka tak naprawdę. Ja od małego już gdzieś tą piłkę klepałem. Kiedy przestałem ją klepać, zostałem sędzią koszykówki. Obecnie jestem nadal aktywnym sędzią koszykówki tutaj w regionie. Jestem też komisarzem Polskiej Ligi Koszykówki, więc koszykówka, koszykówka, koszykówka. I tak naprawdę jest to spełnienie marzenia, nie tylko mojego, ale także mojego sąsiada i myślę wielu osób, że jesteśmy w stanie zrobić tak fajny turniej, tak duży turniej w centrum Poznania na skalę niespotkaną w kraju. W ciągu dwóch lat udało nam się zbudować potęgę i wręcz historię. Dotychczasowy największy quest w Polsce przyciągnął 21 zespołów. Basketmania Łódzka była zdecydowanym liderem, a my tak naprawdę ich prześcignęliśmy w tym roku o trzy długości.
3: Na pewno też widać po waszej widoczności też medialnej, w mediach społecznościowych, że jest to jak najbardziej duży projekt. Jakie w ogóle zmiany też wystąpiły względem poprzedniej edycji?
2: Na pewno pozyskaliśmy strategicznego sponsora, który jest w nazwie samego eventu. To jest na pewno pozyskanie do współpracy większej ilości osób, dlatego że takie przedsięwzięcie wymaga naprawdę już tutaj profesjonalistów. Fundacja Jeden Uniwersytet, która, jak Państwo wiecie, jest organizatorem juwenalii poznańskich, jest też głównym organizatorem tego eventu od strony formalnej, dysponując sztabem naprawdę niesamowitych ludzi, którzy pomagają nam wszystkim. To, o czym pan powiedział, czyli obecność w social mediach, nie byłaby w stanie do wykreowania przeze mnie prywatnie, natomiast tutaj fundacja staje na wysokości zadania i faktycznie jest o nas wszędzie dużo i pełno.
1: A jeszcze co do tej obecnej edycji, bo tak jak pan wspomniał, quest kobiet, coraz więcej drużyn, czy w takim układzie można ogólnie zauważyć wzrost popularności koszykówki 3x3?
2: Absolutnie tak, to jest fenomen, to jest gra, która tak naprawdę wywodząc się z koszykówki 5x5 wtargnęła przemocą z dużym impetem na ulicę. Zresztą kiedyś to był tak zwany streetball, czyli typowa koszykówka uliczna. Nie potrzeba dużo, tak naprawdę troszeczkę asfaltu, troszeczkę równej nawierzchni i jeden kosz, nie trzeba dwóch, tak? To boisko jest zasadnicze miejsce i można wszędzie grać. To zresztą tu widać chyba jadąc przez miasto, że jeżeli tylko jest pogoda, jeżeli jest gdzieś w pobliżu kosz, to tam zawsze ktoś jest i ktoś tą koszykówkę gra. To jest też na pewno fenomen na skalę światową tej dyscypliny, dlatego ona pojawiła się już nie tylko ma swoje mistrzostwa świata, ale jest także dyscypliną olimpijską. Miesiąc temu impreza najwyższej rangi, czyli mistrzostwa świata, odbywały się u nas w Warszawie. Odbywały się przed Pałacem Kultury i praktycznie przez tydzień to miasto żyło i tylko wyłącznie koszykówką, czyli naprawdę widać, że koszykówka 3x3 załadnęła ulicami, placami, miastami, no jest wszędzie.
1: A co z Pana zdaniem sprawiło, że ten wzrost popularności możemy właśnie teraz zaobserwować?
2: No to są chyba naczynia połączone, czyli z jednej strony, jeżeli jakaś dyscyplina trafia na trafia na olimpiadę, no to też przełożenie ma to na to, co się dzieje u nas. Podglądając tą dyscyplinę, która jest niesamowicie szybka, dynamiczna, jest pełna zwrotów akcji, ona nie jest nudna, tam nie ma czasu na nudę. Jeden mecz tak naprawdę trwa 10 minut. Lub też do zdobycia 21 punktów przez drużynę, w związku z czym tam nie ma możliwości kombinowania. Tam trzeba przez te 10 minut dać siebie wszystko i to jest chyba to, co kibice pokochali, bo z jednej strony są gracze, którzy kochają tę grę, ale z drugiej strony są kibice. Amfiteatr w Warszawie, który został zbudowany, tak jak mówiłem, przed Pałacem Kultury, no wypełni się na meczach finałowych praktycznie do ostatniego miejsca, czyli no jest zapotrzebowanie na ten sport.
3: Fenomenie koszykówki 3x3 jako sportu porozmawiamy sobie jeszcze szerzej za momencik, a my zostawiamy Was z muzyką. Koniecznie bądźcie z nami dalej. Soldier of fortune, who can always be found where adventure beckons, now takes you to the danger zone of the Mid-Atlantic. Danger zone of the Mid-Atlantic, where strange ships slip through the fog with even strange

0: Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnijmy, naszym gościem Jarosław Żabko, współorganizator wydarzenia Basket na Wolności. Rozmawialiśmy sobie trochę o koszykówce 3x3, o jej fenomenie i poza tymi kwestiami, które wynikają z nazwy tego sportu, czym ona się różni od tej tradycyjnej koszykówki, którą znamy, i jakie może są jej przewagi nad tym sportem?
1: Czym się różni, a czym się nie różni? No, gramy na połowie boiska tak naprawdę, nawet mniejszym, bo wymiar takiego boiska to jest 15 na 12. Mamy jeden kosz i obydwie drużyny rzucają do tego samego kosza, w odróżnieniu do typowej koszykówki 5 na 5. Mamy tutaj inną punktację, czyli ten kosz, który w 5 na 5 zaliczamy za 3, tutaj jest wart 2. Ten, który 5 na 5 jest wart 2, tutaj akurat jest wart 1. To, co jeszcze różni tą odmianę koszykówki, to jest to, iż drużyna jest maksymalnie 4-osobowa, z czego w jednym momencie na pracy znajduje się 3 graczy tej samej drużyny. I co ciekawe, nie ma tutaj trenera. Podpowiedzi trenerów, nawet gdzieś z trybun, są karane najpierw ostrzeżeniem, a później przewinieniem technicznym dla drużyny.
0: A z czego to wynika, że nie ma trenera? Bo to też mnie trochę zainteresowało.
1: Przede wszystkim chcemy takiej samodzielności tutaj zespołów, to raz. Dwa, że pamiętajmy, że ta koszykówka, jak mówiliśmy wcześniej, wywodzi się z tego streetballu, tej koszykówki ulicznej. Tam nie było trenerów, tak? To chłopaki czy dziewczyny grali sobie sami. I tak naprawdę tutaj chcemy, aby sami podejmowali decyzje o tym, co zagrać, jaką zagrywkę ustawić, jakie zmiany dokonać. Przez te 10 minut to oni decydują o swoim losie na boisku.
2: Mówimy tutaj o wzroście zainteresowania koszykówką 3x3, ale także w przypadku waszej imprezy zanotowaliście wzrost w zgłoszeniach do turnieju. I jak on był duży?
1: No praktycznie, tak jak mówiłem wcześniej,

0: Wcześniej to po raz pierwszy mieliśmy listy deslowe zarówno w rozgrywkach młodzieżowych, jak i albo inaczej w rozgrywkach Questa, jak i w rozgrywkach młodzieżowych. Te listy były i są nadal dynamiczne, dlatego że to jest taka sytuacja, że część zespołów grała jeszcze w ostatni weekend. To jest dyscyplina, która też niesie oprócz tych przyjemnych rzeczy także kontuzje na przykład za sobą i pewne rzeczy, pewne drużyny po tym minionym weekendzie zgłosiły chęć wycofania się z turnieju. Nie mieliśmy z tym problemu, dlatego że na ich miejsce tak naprawdę czekali następni. Natomiast dzisiaj oficjalnie za godzinę zamykamy już wszystkie listy, dlatego że chcemy też ogłosić, jak będziemy grać w sobotę.
1: A ja chciałam tylko tak właśnie się zapytać, że czy zarówno pan, jak i pozostali organizatorzy spodziewaliście się takiego wzrostu zainteresowania względem tamtego roku?
0: Absolutnie nie. No, myślę, że gdybyśmy byli przygotowani na to, to byśmy jeszcze próbowali jedno czy dwa boiska dołożyć na placu wolności, aczkolwiek pytanie, w którym miejscu, bo już tak naprawdę te cztery boiska zajmują prawie
1: fontannę
0: całą...
1: Fontannę trzeba byłoby chyba zdemontować.
0: No ja nie mogę tutaj tego proponować, bo nie wiem, czy co plastyk miejski na to. Myślę, że nie pozwoliłbym na rozegranie przyszłorocznego turnieju, bo bałoby się, że ta fontanna faktycznie zniknie. Natomiast no, przyrosło to nasze oczekiwania. W zeszłym roku graliśmy w rozgrywkach młodzieżowych w trzech kategoriach. W tym roku gramy w siedmiu. W zeszłym roku panie grały tylko w jednej kategorii, dzisiaj grają w trzech. To też świadczy o tym, że nie tylko chłopacy, ale i dziewczyny zaczęły się naprawdę garnąć do tego sportu. Nie mają obaw i no, chcą grać. Ten przyrost rok do roku to jest łącznie prawie 100%. Mamy 100% więcej zespołów. Będziemy grać na pewno od samego rana. Startujemy i w sobotę, i w niedzielę o 10:00 i każdego dnia na pewno będziemy kończyć wieczorem.
2: Z czego pana zdaniem taki wzrost zainteresowania, jeśli chodzi o zgłoszenia, mógł wynikać?
0: Po pierwsze, no to o czym mówimy, czyli to, że ta dyscyplina nabiera tempa nie z roku na rok, ale praktycznie z miesiąca na miesiąc. To jest dyscyplina, którą można grać praktycznie cały rok, bo to nie jest tylko dyscyplina do grania na zewnątrz, tak? W 3x3 gra się też na halach, gra się chociażby w moim przypadku, ja nadal jestem jeszcze graczem, ale czasami nie uda nam się skompletować takiej typowej dziesiątki, czyli 5x5 i wtedy gramy 3x3, tak? Czyli można grać na hali w tą dyscyplinę. Natomiast myślę, że przede wszystkim dobry odbiór imprezy z zeszłego roku spowodował to, że ta reklama, jak to mówimy, z ust do ust spowodowała, że każdy chce w Poznaniu się pojawić. Mamy tutaj w Poznaniu zespoły nie tylko poznańskie i okołopoznańskie, mamy zespoły naprawdę z całej Polski. Zjeżdżają tutaj na turniej Questa. Tu zjeżdżają zespoły Legii Warszawa, Astorii Bydgoszcz, Zastali Zielonogóra, czyli też takich klubów, które wiodą prym w Ekstraklasie rozgrywek 5x5. No, przypomnę tylko, że Legia i Zastal to finaliści tegoroczni tych rozgrywek.
2: No tak, i takiego wzrostu popularności należy pogratulować o wszelkich atrakcjach towarzyszących basketowi na wolności. Porozmawiamy już za momencik.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper Isk.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Przechodzimy do omówienia obecnej edycji NBA Basketu na Wolności. I nim przejdziemy oczywiście do Questa, do Mistrzostw Poznania Dzieci i Młodzieży, to jakie atrakcje przygotowaliście dla kibiców i odwiedzających same wydarzenie?
6: Oj, jest troszeczkę tych atrakcji. W sobotę odbędzie się w trakcie samej imprezy bardzo dużo imprez towarzyszących. Są to głównie konkursy. Konkursy nie tylko dla uczestników samego turnieju, ale także dla kibiców, którzy przybędą na Plac Wolności. Przy czym będzie można wystąpić indywidualnie, a także w parze na przykład z rodzicem. W sobotę gra młodzież, dzieci, w związku z czym zapraszamy też rodziców i zapraszamy do współudziału w konkursach. Do wygrania będą, myślę, atrakcyjne nagrody, bo będzie mogła wygrać na przykład piłki, te, którym gramy na Placu Wolności. To są Wilsony dedykowane dla koszykówki 3x3. A w przypadku wystąpienia w zespole osoby dorosłej będzie można nawet z placu wyjechać samochodem naszego sponsora na weekend, ale zawsze.
7: Okej. Czyli takie atrakcje, czyli ta pula atrakcji rzeczywiście, bardzo duża, że nie tylko samymi sobie zawodami będzie można się zainteresować, ale także tym, co się dzieje dookoła.
6: To znaczy postawimy, będzie miasteczko koszykarskie, które będzie udostępnione także dla kibiców, także będzie można, nie grając im rozdziału w samym turnieju, porzucać sobie do kosza, posłuchać rad trenerów. Tutaj współpracujemy z poznańskim AWF-em, przybędą wykładowcy, czy też trenerzy koszykówki, którzy pokażą, jak stawiać pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Smaczkiem tego dnia natomiast będzie popołudniowy, w okolicach godziny 16 mniej więcej, tutaj mówię mniej więcej, dlatego że nie jesteśmy w stanie z uwagi na przebieg meczu podaj dokładnie godzinę, albo okolica godziny 16, pokaz wsadów, tak? No brzmi to bardzo dumnie. Ekipa 5 najlepszych slam dunkerów w Polsce, zespół praktycznie pokaże nam coś, czego na tym placu na pewno jeszcze nie było. Będą latać nad koszami, będą wsadzać piłkę z góry, z dołu, także serdecznie zapraszam.
7: Okej, no to te atrakcje też naprawdę brzmią zjawiskowo i dla nich również jak najbardziej warto przyjść. To jeszcze jakbyśmy poprosili pana o opowiedzeniu troszeczkę o harmonogramie samych zawodów. Od której do której, co, jak i kiedy?
6: Według rozpiski, którą już mamy praktycznie, prawie pewno na 100%, rozpoczynamy sam pierwszy mecz turnieju w sobotę. Rozpocznie się pierwsze mecze, bo to na 4 boiskach, rozpoczną się o godzinie 10. Drużyny, które kategorie wiekowe, a tutaj mówimy o U13, U15, chłopców i dziewczyn, które startują 10. Prosimy o przybycie na plac już wcześniej, mniej więcej 45 minut przed, po to, aby poddać się weryfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, niech się zameldują w biurze zawodów i dowiedzą się, co dalej. Odbiorą pakiety. Dla każdego z uczestników mamy gwarantowany pakiet. Będzie tam między innymi bidon, którym będzie można zaopatrzyć wodę. Te dni weekendowe zapowiadają się dosyć słonecznie i ciepło, więc ta woda na pewno się każdemu przyda. O godzinie 12 będą startować kolejne grupy i to są już rozgrywki U17, U19 chłopaków, panów, chłopaków i dziewczyn. Tak samo w tym przypadku prosimy, aby te drużyny pojawiły się wcześniej. Konkursy będą się odbywać wstępnie, około pełnych godzin, czyli 12-14 i o 16 wspomniany pokaz slam dunków.
7: Okej, no to...
6: To może pan, okej, kończymy. Mniej więcej szacujemy, że koniec tego dnia będzie w okolicach godziny 18.
7: czyli kilka ładnych godzin z pewnością atrakcji, z obcowania z koszykówką. Brzmi to jak najbardziej dobrze. Chciałem się też zapytać o pana oczekiwania wobec tegorocznej edycji Enea Basketu na Wolności, tak z perspektywy organizatora.
6: Na pewno chcemy, aby nie było gorzej, a tylko lepiej. Tak naprawdę tym, co nam cały czas może nie przeszkadzało, ale jakby spędzało sens powiek, to była pogoda, w związku z czym jakby oczekiwaliśmy, i to jest prośba do natury, o to, żeby te dwa dni na Placu Wolności było znowu słonecznie, tak jak to było w zeszłym roku. Ale tak abstrahując już od pogody, to chcemy pokazać miastu jeszcze więcej koszykówki, kibicom, którzy się przybędą na Plac Wolności, oby ich przybyło jak najwięcej, to jak naprawdę można fajnie spędzić czas w te dwa dni. Chcemy wyciągnąć kolejne wnioski. W zeszłym roku na przykład kluby, drużyny zgłaszały nam brak pryszniców. Te prysznice już w tym roku będą, czyli tak jakby co roku dokładamy coś jeszcze po to, żeby każdy wyszedł na końcu zadowolony. To, czego oczekujemy jeszcze, no to to, żeby przyciągnąć potencjalnych partnerów kolejnych. W tym roku naszym partnerem strategicznym jest, i oby tak zostało, jest firma Enea, która znana jest z tego, iż inwestuje w koszykówkę zarówno tych młodych, jak i starszych graczy. I tutaj dziękujemy za to, że Enea z nami jest, ale jest też miejsce dla mniejszych partnerów, którzy mogą razem z nami na takiej imprezie zafunkcjonować. To, czego jeszcze oczekujemy, to tak naprawdę tego, aby ta koszykówka nie skończyła się na Placu Wolności. Niech ona wyjdzie na ulicę, niech wyjdzie na place w mieście. Tak naprawdę największą frajdą dla nas będzie to, jak będziemy jechać przez to miasto już po imprezie, będziemy widzieć, że każde boisko koszykarskie w mieście jest pełne graczy i toczą się te przysłowiowe gierki tam.
7: Na ten moment Poznań, pana zdaniem, jest miastem, które żyje w jakimś stopniu koszykówką?
6: Myślę, że tak. No, to jest pytanie już dalej idące. Ja bym nie chciał wybrnąć tutaj poza sam aspekt samej imprezy, ale też brakuje nam koszykówki tutaj męskiej przez duże K. Myślę, że na to czas jest i spełni się marzenie wielu poznaniaków, aby koszykówka ekstraklasowa w wykonaniu męskim wróciła do Poznania, ale mamy tutaj przecież zespół Enei AZS, który zakończył poprzednie rozgrywki na drugim miejscu w ekstraklasie kobiet i szykuje się do występu w Eurolidze, czyli rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w Europie.
7: Z pewnością jest to świadectwo wzrostu zainteresowania, tak jak o wzroście zainteresowania koszem świadczy rosnąca popularność Enea Basket na Wolności. Za momencik wrócimy do naszej rozmowy, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: przed chwilą porozmawialiśmy sobie o tym, co będzie działo się w sobotę, a teraz warto przejść do tego, co nas czeka w niedzielę. Między innymi tutaj najbardziej wybija się quest 3x3, ale to pewnie nie tylko to nas czeka.
1: Na pewno jest to gwóźdź programu, czyli rozgrywki questa w wydaniu pan i panów. Tak jak wspomniałem wcześniej, po raz pierwszy panie będą grały na tym poziomie rozgrywek na placu wolności i tych meczów będzie mnóstwo. Następnych szacunków chodzi, że będziemy mieli ponad 100 spotkań na placu wolności na 4 boiskach. Równocześnie będą się rozgrywały tutaj w danym momencie 4 mecze, także naprawdę będzie można sobie wybrać, komu chce się kibicować, gdzie będą grali znajomi. Powiem tylko, że prawie połowa drużyn zgłoszonych do turnieju quest zarówno męskiego, jak i żeńskiego, to są drużyny poznańskie. To są ludzie, których znamy tak naprawdę z rozgrywek amatorskiej, z ligi biznesu, z rozgrywek także akademickich, w związku z czym bo warto przyjść i pokibicować swoim. Tutaj takim smaczkiem tego dnia to będzie konkurs sadów. W zeszłym roku przyciągnął on niesamowitą ilość widzów. Emocje, które nam towarzyszyły, były niesamowite do samego końca. Tak naprawdę toczyła się walka o pierwsze miejsce. W tym roku powtarzamy. Z góry mówię, że jest to konkurs dedykowany tylko dla zawodników biorących udział w turnieju. Nie chcemy tutaj, aby pojawił nam się jakiś wybitny slam dunker, który przyćmi naszych graczy, którzy na pewno też potrafią sami dobrze tą piłkę z góry do kosza wsadzić. Zakończenie tego cyklu planujemy w godzinach wieczornych. Jesteśmy przygotowani nawet na zmierzch. Ustawimy dwa duże maszty oświetleniowe. Jeden, który był w zeszłym roku, spowodował to, że ta impreza nabrała zupełnie innego blasku tak naprawdę. Graliśmy przy sztucznym świetle. Wiadomo, jak to jest. Każde zawody, jakie by nie były rozgrywane za dnia, wieczorem przy sztucznym świetle, to jest zupełnie inny efekt. Po zakończeniu turnieju szybciutko postaramy się ustawić podium i wręczyć nagrody nie tylko drużynom, które zajęły pierwsze 3 miejsca. Tu warto powiedzieć, że mamy najwyższy budżet nagród spośród wszystkich questów. Zdobywca pierwszej nagrody wśród panów zgarnie 7500, a wśród pań 4000 zł, ale będą też nagrody dla najlepszych strzelców i pań i panów dla MVP, pań i panów oraz właśnie nagroda dla najlepszego slam dunkera wyłonionego spośród graczy.
2: Okej, czyli te nagrody też brzmią całkiem zachęcająco i też świadczą o jakimś kroku naprzód dla waszego projektu.
1: Tak, jest to niewątpliwy magnes. O ile w przypadku rozgrywek młodzieżowych tym magnesem jest możliwość rozegrania meczy w tej miejscówce, to są nagrody w postaci książek, w postaci tych voucherów, które pozwalają na wyjechanie samochodem na weekend, piłek, wielu innych nagród, to tyle, nie oszukujmy się, że magnesem dla graczy profesjonalnych, dla seniorów są przede wszystkim pieniądze, aczkolwiek także możliwość, chyba niepowtarzalna naprawdę, zagrania częstokroć z nazwiskami, które znamy z rozgrywek naprawdę najwyższej klasy. W zeszłym roku naszym gościem był tutaj Przemek Zamojski, nasz najbardziej wybitny gracz w 3x3 i szczerze mówiąc widziałem, że wiele zespołów, wielu chłopaków pojawiło się tam dlatego, że poczuli tą możliwość rozegrania meczu, nawet przegranego, suma summarum gdzieś na końcu, ale z takim graczem właśnie jak Przemysław Zamojski.
0: A propos też wielkich nazwisk, to są już znane osoby, które pojawiają się w ten weekend w Poznaniu?
1: Są, aczkolwiek tu jest specyfika tej dyscypliny polega na tym, że o ile ze zgłoszenia drużyn przyjmowaliśmy tylko do poniedziałku, czy też aż do poniedziałku minionego, o tyle rotacje w składach są cały czas. I tak naprawdę to, że dzisiaj jakieś nazwisko już jest w składzie, nie daje pewności, że ta osoba się pojawi na weekend. Tak było omen z Przemkiem Zamojskim, który pojawił się w Poznaniu dosłownie w ostatniej chwili, w zeszłym roku. W tym roku mamy, tak jak powiedziałem, marki takie jak Legia Warszawa, Astoria, Zastal, które dają taką szansę i myślę z dużym prawdopodobieństwem, że pojawią się naprawdę znane nazwiska. Kto dokładnie, tego jeszcze dzisiaj nie powiem.
2: To trzeba przyjść, żeby się przekonać jak najbardziej. Macie plany na rozwijanie tego projektu w przyszłości? Czy to jest dopiero dyskusja już po tej tegorocznej edycji basketu na wolności?
1: Myślę, myślę, że basket na wolności przede wszystkim zawsze będzie basketem na wolności, tak? My nie jesteśmy i nie chcemy wyjść z tego miejsca, dlatego że tam odbyła się pierwsza edycja tegoroczna i myślę, że następne też. Natomiast są pewne marzenia, które może uda się zrealizować, jeśli byśmy się przede wszystkim wziąć i w jakiś sposób odłączyć od pogody, żeby to nie miało wpływu tak naprawdę na to, czy ten turniej się odbędzie, czy nie. W tym roku, gdyby ta pogoda, nie daj Boże, nawaliła, rozgrywki odbędą, turniej cały odbędzie się w sali Politechniki Poznańskiej na Piotrowie, ale zakładam, że nie będzie to konieczne. Natomiast w przyszłym roku może by nam się już udało za zgodą i pomocą odpowiednich władz zamontować taki parasol, to jest, wyobrażam, nad Placem Wolności i wtedy te mecze, bez względu na to, czy będzie padać, czy nie, by się odbywały.
0: A wspomina pan o marzeniach, a czy ma pan jakieś związane właśnie z basketem na wolności?
1: Tak, to znaczy, no jest coś, o czym myślimy, tak po cichutko sobie już rozmawiamy. Quest, które organizujemy, to są eliminacje do Mistrzostw Polski. Drużyna, która wygra ten turniej, jedzie na Mistrzostwa Europy. No więc marzy nam się tak naprawdę kiedyś może organizować właśnie już taką imprezę tej rangi tutaj w Poznaniu, a to już byłoby święto koszykówki na... Nawet nie powiem na ile, ale no naprawdę przyciągnęłoby tutaj już mnóstwo kibiców. Nie wiem, czy Plac Wolności by to wytrzymało.
2: Nie, myślę, że trzeba marzyć i myśleć o poszerzaniu Placu Wolności, by basket na wolności właśnie mógł się rozwijać. Jeszcze na sam koniec naszej rozmowy, jakby pan mógł zachęcić naszych słuchaczy, by wpadli na tegoroczną edycję basketu na wolności. Oddaję panu mikrofon.
1: Cóż, wypada mi tylko powiedzieć, że ta dyscyplina tak naprawdę szybka, dynamiczna, tak jak mówiłem wcześniej, pełna zwrotu akcji, jest tak miłą dla oka, że nie wyobrażam sobie, aby ktoś przechodząc na Placu Wolności, nie zainteresowany i nie znający zasad, nie zatrzymał się chociaż na chwilkę. Ten tramwaj, który stanął kiedyś na Placu Wolności, to był tego przykład i chciałbym, żeby tych tramwajów w tym roku stanęło jeden za drugim kilka tak naprawdę, a z drugiej strony, żeby kibice, którzy się pojawią, zobaczyli basket naprawdę na najwyższym poziomie i myślę, że patrząc przez pryzmat zespołu, które się zgłosiły, zawodników, o których już wiemy, ilości samych drużyn, ilości grania, no nikt nie będzie obojętny, więc przyjdźcie, zobaczcie naprawdę basket przez duże B 3 na 3.
2: Myślę, że po takiej reklamie to wypada wpaść na Plac Wolności 11 i 12 lipca, czyli już w ten weekend Plac Wolności w Poznaniu. A my kończymy naszą planetę sportu. Gościem był Jarosław Żabko, organizator Enea Basket na Wolności.
1: Dziękuję bardzo.
2: A audycję prowadzili...
0: Julia Koniewska
2: i Ziemowit Dziopa. Słuchajcie Radia Meteor i jeszcze raz wpadajcie na to wspaniałe wydarzenie. My zostawiamy was z muzyką.

0: To promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Twoje

Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że...

będę wracał, nie bój się. Dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że...

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Magazyn muzyczny.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj w magazynie muzycznym zaczynamy troszeczkę wcześniej niż 20, bo mamy bardzo dużo do omówienia. Za mikrofonami dzisiaj Zuza Oleszczak i Agnieszka Tułacz.
2: Dokładnie, cześć wam wszystkim.
1: I mam nadzieję, że nie obrazicie się za to, że zaczynamy wcześniej, bo jeśli ktoś spóźni się na 19.57, a wejdzie o 20, to wejdzie też z przytupem. Tak jak my wyszłyśmy z przytupem na openera, o którym dzisiaj opowiemy, a wyszłyśmy z przytupem, bo wyszłyśmy na nasz pierwszy koncert na NICAP.

0: Jak to Maga ładnie powiedziała, mamy dużo do powiedzenia, a mamy dużo do powiedzenia, bo line-up Openera w tym roku był przeładowany cudownymi nazwiskami, artystami, których każdy chciał usłyszeć, zobaczyć, ale także bardzo różnorodnymi nazwiskami, co zawsze dobrze widzieć, szczególnie na Openerze, którym już wielokrotnie ludzie już przez ostatnie parę lat tak naprawdę po COVID-zie troszkę marudzili, że ten line-up nie spełnia tych oczekiwań, że czy pamiętamy edycję z 2016, kiedy padały tak ogromne nazwiska. I myślę, że Opener pokazał, że on nie zapomniał, czym jest. Opener dalej jest wielkim graczem i Opener pokazał, że dokładnie tym zostanie, czym był. Mamy zarówno tutaj wiele było nazwisk popowych artystów, ogromnych, tych wyrosłych na platformach typu TikTok, ale także po prostu ogromnych popowych nazwisk. Tutaj mamy na przykład Madison Rae, mamy Pink Panthers, do których pewnie później wrócimy, ale także legendy muzyczne, czyli na przykład no, koncert Nicka Cave'a, do którego na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy, The Cure czy The XX.
1: My się śmiejemy, ale musicie po prostu wiedzieć, Nick Cave nas absolutnie zniszczył i zbudował, ale no właśnie, do tego wrócimy.
0: Także to co do line-upu tegorocznego Openera, dużo osób mówiło mi tutaj, czy w ogóle widziałam w internecie wiele dyskusji o tym, że to był line-up, który miał punkty styczne z artystami, których bardziej widzimy na festiwalu Off Festival, gdzie także mogliśmy chociażby usłyszeć Nick Cave, który przed chwilą wyście usłyszeli na antenie.
1: Tak jest. Nick Cave to nie jest jedyny zespół, który został ukradziony, że tak powiem, od Off Festiwalu. Oczywiście mówię to bez cienia żalu. Jakby. Cieszę się, że mogłam ich zobaczyć znowu albo zobaczyć po prostu w innym miejscu. Takie Just Mustard albo Panda Bear and the Sonic Boom, które występowały na mniejszych scenach Openera. Od początku kojarzyły mi się z zespołami, które w ogóle spodziewałam się, że wystąpią na Offie, bo Just Mustard idealnie pasowałoby mi do sceny irlandzkiej, którą w tym roku, 8 sierpnia, Off tworzył u siebie na festiwalu. Panda Bear and the Sonic Boom to po prostu to są artyści, którzy są w kręgach, które na Offie pojawiają się, po prostu legendarni. Albo takie Bass Victim, które wypełniło tak może nie... Nie pękała w szwach scena Alter Stage, kiedy Bass Victim grało swój koncert, kończąc line-up tej sceny pewnego z dni festiwalu, ale wypełnili swoją energią też właśnie ten swój zakątek Openera. No i właśnie Bass Victim również jest jeden z tych składów, które bardziej widzielibyśmy na festiwalach alternatywnych. Tutaj trzeba wspomnieć, że Opener, kiedy szykowaliśmy się na Openera, wiele mediów wspominało, że kurczę, faktycznie oni przypominają sobie też swoje takie w nawiasie, w cudzysłowie alternatywne korzenie, bo od początku Opener był tym festiwalem, na który przyjeżdżało się zobaczyć swoje ulubione zespoły. No i troszeczkę w tym roku też tak było. Oprócz tych pop girlies, które świetnie sobie poradziły, mamy trochę tych świeżych, młodych zespołów, a mamy trochę legend. No i dobrze, ale to też nie wszystko, bo musimy powiedzieć troszkę o polskiej reprezentacji i polskiej części line-upu, która wypełniła nam Openera w tym roku, a tutaj także mamy dużych graczy, bo pojawił się Hubert, który wydał ostatnio album, pojawili się Kolsi, którzy też ostatnio wydali album, no i oni razem i osobno tworzyli już hity, które bardzo dobrze znamy. Pojawiły się też dwie piosenki, które na festiwalu wybrzmiały dwukrotnie dzięki bardzo owocnym współpracom artystów i właśnie Kols i Hubert z ich Prima Ballerina są takim przykładem.

0: włączam.
1: No, włączyli tryb prima ballerina, zarówno Coles, jak i Hubert, którzy oboje zagrali tę piosenkę na swoich koncertach. Colesi, jak to Colesi, oczywiście ogarniają swoją atmosferą całą publiczność i całą scenę, a Hubert, który wystąpił w ramach Secret Gigu w sobotę, dzień po premierze swojego nowego albumu Się Porobiło, no, zrobił to, co Hubert robi najlepiej na koncertach, czyli po prostu rozgrzał swoich fanów. Hubert jest naprawdę w formie, radzi sobie tak dobrze, jak radził sobie przez ostatnie 2 lata. No i co? I zagrał tego openera już po raz drugi z rzędu. Podczas swoich koncertów nawzajem byli gośćmi na swojej scenie. Na Colesach przyszedł Hubert, żeby zagrać tę prima ballerinę. Na Hubercie przyszli Colesi, żeby KH wyśpiewała swoje kwestie, a Łuki gdzieś tam z tyłu nam pomachał. Także to było super przeżycie, ale także na koncercie Colesów pojawiła się Kasia Linz, z którą także mają współpracę na jednej ze swoich piosenek. Kasia Linz, która oczywiście także występowała na openerze. Troszeczkę skłamałyśmy na początku, ja skłamałam, przyznaję, że Nikab to był pierwszy koncert, który widziałyśmy na openerze, bo to nieprawda. Przywitała nas już od samych kontenerowych bram Kasia Linz ze swoim setem. Setem, którym zresztą byłam bardzo podekscytowana przez samą Kasię, ale także przez jej zespół, który ma w sobie artystów, których bardzo uwielbiam. I no, krzyknęłam może 5 razy Monia na Monię Muc, która grała na saksofonie.
2: Jeżeli chodzi o ten zestaw zespołu Kasia Linz, no to pełen jest właśnie bardzo talentowanych artystek i artysty. Także na przykład ja akurat bardzo tutaj kibicowałam perkusistce Wiki, Kasi. No ale generalnie polska reprezentacja na openerze pokazała, że to nie jest, polscy wykonawcy na openerze nie są tylko wypełniaczami. To są koncerty, które się trzyma w line-upie, trzyma się, że tam trzeba być. A to, co mi się na przykład bardzo spodobało, to jest ta reprezentacja naszego polskiego jazzu
1: yes.
2: na openerze, na scenie Flow, bo było tutaj, mieliśmy zarówno Błoto, moje ukochane Błoto, była Omasta, było Klawo oraz był Kuba Więcek w secie z Kozą, grali ostatnią wspólną płytę, ale także poprzednia, więc to pokazuje, jak silny, staje się młody jazz fusion i że to jest znowu cool, ludzie tego na to przychodzą, ludzie słuchają. Ale co do samej właśnie frekwencji na polskich koncertach, no to tutaj musimy zaznaczyć, że jednak tutaj, no, na pewno jeden ze sztandarów jest rap polski, gdzie chociażby zaczynając od Sobla, który w tym roku był polskim reprezentantem rapu na mainie, a frekwencja liczyła, tak jak na większości koncertów, myślę, że podobnie jak na Halsey.
1: Tak, tak, to na pewno.
2: Ludzie się ciągnęli za Telebimy, więc udowadniamy, że polscy przestają być, polscy artyści na międzynarodowych festiwalach nie są koncertami, na które się po prostu przyjdzie, albo nie ma na co pójść. Tak samo tutaj akurat ja na przykład miałam rozmowę z paroma tutaj festiwalowiczami, którzy mimo, że grało The Cure w tym samym momencie, wybrali się na Okiego, wybrali się na Kaza Bałagana.
1: Shoutout.
2: Tak samo tutaj Aga, tak może raczej się opowie.
1: A tak, tak, tak, słuchajcie, bo mówiłam o tym przez cały, chyba tydzień, zanim pojechałam na openera, mówiłam o tym przez cały dzień w środę, zanim weszłam na tego openera, no i w końcu mi w tę środę udało się tam pójść i był to Drabuszejka na Flow Stage. Dzisiaj sobie odpuszczę akurat puszczanie Drabuszejki, bo miałam tę okazję, kiedy mówiłam w jednej z ostatnich audycji podczas semestru na temat w ogóle festiwali w tym roku. No i jeśli opuściliście openera i Drabuszejkę na openerze, to nie ma co się martwić. Ja słuchajcie, też opuściłam, bo byłam tam 3 minuty. Zobaczyłam, co musiałam zobaczyć, bo musiałam biec na maina i gdzieś znaleźć Zuzę. Ale Drabuszejka wystąpi także na Off Festiwalu. Drabuszejka wystąpi także na 3Erze oraz jeśli w wakacje wam się nie udało, to we wrześniu na Grejcie także Drabuszejkę będzie można złapać. Jak coś.
2: Więc myślę, że reakcja Agi pokazuje, że jednak mimo, że mamy tych artystów na mainie, no to biegniemy na tych polskich artystów na mniejszych scenach zazwyczaj właśnie. Dokładnie. Nie tylko, a także właśnie tym roku tutaj powiem jeszcze, że opener tym, co mnie zachwycił w tym roku, no to jest właśnie ta reprezentacja na mniejszych scenach, na Alterze, na Flow, chociażby reprezentacja muzyki elektronicznej w tym roku. Jest w czym wybierać, ale także jak wachlarz rodzajów elektroniki, jaką mogliśmy usłyszeć, był po prostu, nie że szokujący, ale bardzo fajnie się to obserwowało, bardzo fajnie się porównywało, że DJ set może mieć tyle twarzy. Tutaj mogliśmy mieć chociażby takie klasyki nostalgiczne jak Calvin Harris czy Martin Garrix na mainie, którzy zarówno zamknęli czwartek oraz kolejno piątek, ale mieliśmy także chociażby właśnie na Alterze Horse Girl czy Yosuke Yukimatsu, gdzie oba sety niby, powiedzmy, no, DJ sety mogą być dla niektórych podobne, jednak tutaj była absolutnie inna atmosfera, absolutnie oboje udowodnili, że jednak ten DJ jest siłą, która porywa tłum.
1: Akurat ci DJ-e, wydawałoby się, gdyby ktoś patrzył z zewnątrz i nie interesował się tematem, że oni bardzo lecą na hype'ie, który zbudowany jest w przypadku Horse Girl, tego, no, jej persony. No, ona jest koniem, wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Albo Yusuke Yukimatsu, który bardzo swoją reputację zbudował także na swojej bardzo tragicznej, przejmującej historii, ale także tym, w jaki sposób wszedł na scenę, bo on grał Boiler Roomy, on grał Ibizy i on grał wszystkie najbardziej cool kluby i festiwale na świecie, no i teraz zagrał u nas. Myślę, że to, dlaczego idziemy na te koncerty i to, dlaczego oni są popularni, w ogóle nie umniejsza temu, co oni potrafią zrobić ze swoim setem.
2: Dokładnie, ale tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o elektronikę, nie możemy nie wspomnieć o koncercie, który zamykał tak naprawdę, no zamykała Horse Girl, ale jednym z setów, który zamykał tegorocznego opener, czyli Tomora. Jest to projekt Tomora Lanza, połowy My Chemical Brothers oraz Aurory, który był ezoterycznym przeżyciem. Wszystko wokół...
1: Tutaj jakie to było dobre.
2: Pozwolę sobie zacytować Agnieszkę spod sceny. Gdybym śmiała się wybrać na kosmiczny rave, dokładnie tak by brzmiał. To, co oni robią z całym... Tutaj tylko scena była, to koncert odbywał się na tencie. To, co się działo na tym tencie, to po prostu każdy był zahipnotyzowany.
1: Tak, dokładnie.
2: I trudno powiedzieć, co więcej.
1: Tego samego, w tym samym momencie grała Peggy Gou, o której stwierdziłyśmy, ja tutaj pozwolę sobie zacytować Zuzę, że ona jest taka cool, w sensie nie mówimy o jej muzie, nie mówimy o jej, no, mówimy o niej, że ona jest cool girl i to też bardzo mi się podobało. Peggy Gou była idealnym zamknięciem maina moim zdaniem, chociaż według niektórych może nie dorównywała na przykład Calvinowi Harrisowi czy Martinowi Garrixowi, jednak oni są troszeczkę innym typem DJ-a i producenta oraz mają po prostu dłuższą karierę na swoim koncie, a Peggy Gou była do tego, żeby wytuptać to, co nam zostało, zanim wyjdziemy z bram festiwalu, a w tym samym czasie właśnie Tomora zapraszała na hipnotyzującą podróż.
2: Ja jeszcze tylko wspomnę o ostatnim tutaj z artystów elektronicznych, których chciałybyśmy wspomnieć, ponieważ jednym z ciekawostek, która wystąpiła na Flow Stage, jest zespół Łaszewo, który tutaj pozwolę sobie wymówić po polsku, ponieważ sam zespół wymawia go jako Lazejło. Zaczynali, potem w swoich social mediach puszczali, że musieli przyjechać do Polski, żeby się dowiedzieć, jak swoją własną nazwę wymawiać. Ponieważ jedna z teorii, nie podam źródła, ponieważ nie jest do końca potwierdzona, ale jak wyczytałam, mówi o tym, że nazwa powstała przez generator słów losowych.
1: Więc... I patrz, to im zarobiło występ na polskim festiwalu, tak mi się wydaje.
2: Możliwe, no ale Łaszewo jako ciekawostka zawsze bardzo myśmy wstąpiły. Mają to brzmienie takie nostalgiczne. Ja byłam przekonana, że oni musieli zaczynać tak w 2016, 2014. Ja tutaj to sobie po koncercie doczytałam, bo oni powstali dopiero w 2018. Więc ta nostalgia jest bardzo dobrym odwzorowaniem tego, czego słuchaliśmy w 2014-2013. Była to jednak bardzo fajna ciekawostka, szczególnie tutaj z polskim akcentem.
1: Tak, Łaszewo zabrali nas, nie zabrali nas do żadnej z polskich wiosek o nazwie Łaszewo, zabrali nas.
2: Zabrali siebie, nie wiem, czy widziałaś.
1: Pojechali
2: do Łaszewa, mają zdjęcie pod tabliczką Łaszewo.
1: Cudownie, a oni zabrali nas trochę do Kalifornii i trochę do Kalifornii takiego 2015 roku.

0: Dobra, wyśpiewałam wraz z Zarą tę końcówkę. Chciałabym wam zaśpiewać też te jej riffy, ale niestety nie potrafię. Słuchajcie, ja byłam na Zarze Larsson, oczywiście byłam także na Pink Panthers i odwiedziłam chyba każdą pop girlie, jeśli mogę tak to wyrazić, na openerze, bo chciałam zobaczyć, co one będą potrafiły sobą zaprezentować. Możemy wymieniać, że były to Zara Larsson, że były to właśnie Pink Panthers, bo zagrały osobne koncerty. W ogóle Stateside jest także drugą piosenką i chyba drugą z dwóch, które wybrzmiały na tym openerze dwa razy na dwóch osobnych koncertach właśnie Zary i właśnie Pink.
1: Niestety nas tutaj nie zaskoczyły wzajemnymi odwiedzinami, tak jak Kolsi i Hubert.
0: Nie, to jednak niestety nie.
1: Ale dwukrotnie i troszkę opener, gdyby się dali jej jednego dnia, to mogło być nie do przejścia, jakby one poszły na jednej scenie.
0: Oh, ty
1: wyobraź ten poziom.
0: Bardzo chciałam, żeby to się wydarzyło. Dokładnie. No niestety właśnie dzielił i jeden dzień, nawet dwa dni, jeśli inaczej policzymy, nieważne. Oprócz nich także na mainie wystąpiła Addison Rae. O Addison będę miała jeszcze troszeczkę do powiedzenia, bo słuchajcie, koncerty na main stage'u, nie wszystkie, ale w większości były transmitowane w telewizji.
1: Co najmniej po jednym dziennie. Mm-hmm. Się wydaje po jednym. Chyba któregoś na dwa, ale nie daję głowy.
0: Właśnie na pewno to było także w sobotę, bo w TVP wystąpiły i Addison Rae, i Jennie, która także zalicza się według mnie do tych naszych globalnych gwiazd popu. Jennie, która wywodzi się oczywiście z K-popu, no to jest członkini Blackpink. Tutaj pozdrawiamy stację Seoul i Lenę

0: na kogo ktoś czeka. Jenny była najczęstszą z odpowiedzi. Można było zobaczyć w tłumie, tutaj myśmy miały przyjemność jechania zarówno trójmiejską SKM-ką, jak i autobusem openerowym. Wszędzie były osoby w merchu, w Blackpink, w tymi tutaj, jejku, teraz mnie panikę i popu zjedzą, jak są te late sticky, to się nazywa?
1: Tak, late sticky.
0: Z late stickami Blackpink. To był szał.
1: Tak, to był szał.
0: Ile ludzi tam jechało?
1: Ja byłam w szoku, byłam zachwycona, bo ja nie jechałam tam dla Jenny, ale wiedziałam dokładnie, jakie jest to uczucie jechać na swojego ulubionego artystę na festiwal. Oprócz tego Pop Girlies, no nie możemy tutaj też zapomnieć o Jade, która dała podobno, nie widziałam niestety, a bardzo chciałam, podobno fantastyczny koncert i popis wokalny na Tencie, a także o Halsey, która rozgrzała Maina swoim koncertem.
0: Koncert Halsey był jeden z koncertów, który mimo, że mi do końca nie przypadł do gustu, to dlatego, że ja lubię słuchać tej Halsey trochę innej niż ona nam zaprezentowała w tym roku na main stage'u, ale ja słyszałam same pochlebne opinie, same opinie, że to było show. I generalnie wszystkie nasze właśnie tutaj dziewczyny popu, pop girlies, dały show. To nie były tylko koncerty. Artystki jako ich wokal był tylko jedną z części całego występu. Tam byli tancerze, była choreografia, były scenografie. Tutaj właśnie, dlaczego mówię w przypadku Halsey? Halsey wystąpiła w tle płomieni, łańcuchów, schodów do swojego zamku.
1: No a taka Zara Larsson wystąpiła na tle pięknych wizuali z tańczącymi delfinami na tle zachodu słońca i jej rozświetloną słońcem Golden Hour twarzą na ekranach. Wystąpiła także z rozbudowaną scenografią i rozbudowaną choreografią w porównaniu do tego, co prezentowała na swojej trasie. Więc jeśli widzieliście, a jeśli macie TikToka, to widzieliście, to jak wyglądało show Zary wcześniej, to teraz jest ono jeszcze bardziej, że tak powiem. Tańczy jeszcze więcej, przez co momentami troszeczkę cierpiało to, jak śpiewa, albo jak dużo śpiewa, no bo wiadomo, u Zary nie ma mowy o playbacku akurat, ale tańczyła więcej, więc jeśli chcecie iść, jeśli lubicie koncerty, na których można też popatrzeć, a nie tylko posłuchać, no to te Pop Girlies naprawdę w tym temacie dowoziły.

0: Idols i Gift Horse, czyli ten zespół, który przypominał troszeczkę, czym kiedyś był Opener, i ten zespół, który bałam się, że zostanie ciekawostką wrzuconą gdzieś na tenta dla osób, które w tym czasie akurat nie odnalazły się wśród jazzowych, rapowych, popowych koncertów, ale przekonałam się, że tak zupełnie nie było i Idols nawet w takim line-upie i na takim festiwalu na pewno nie mogą być potraktowani jako żaden filler. Udowadniało to przede wszystkim liczba ludzi w koszulkach Idols, których widziałam, liczba ludzi pod samą sceną, których widziałam, no i to, że samo moje podejście do tego koncertu, bo przez Idols musiałam spóźnić się na Nicka Cave'a, ale wiecie co, było warto. Zuza przez Idols.
1: Ja właśnie, ja na mnie niestety, na Idol, ja zdecydowałam, że jednak zobaczenie tutaj ulubionego artysty jest troszkę większe, jest, że koncert Idols jest tą ceną, jaką jestem w stanie ponieść. Ale słuchając tutaj relacji, no tak, brakuje mi, mam FOMO, że mnie tak nie było na tym Idols.
0: Idols to ja był koncert.
1: Więc dokładnie, Idols to był koncert, po którym ja na przykład, jak mnie nie było, mam FOMO absolutne, że mnie tam nie było, bo tam był każdy. Do ilości t-shirtów to myślę, cieszę się, że Aga wspomniała, by można było sobie robić grę. Liczenie ludzi w koszulkach Idols.
0: Tak, tak,
1: byli
0: tak,
1: tam
0: dokładnie.
1: Wszyscy.
0: Można mieć FOMO, ja mam na szczęście, czekaj. Jobyt. Mam Joy of Being There. Byłam na Idols i było wspaniale. Zacznę od tego, że Idols wspomnieli, że już byli kiedyś w Polsce, że kochają Polskę, bo zawsze jest tutaj taka wspaniała energia. Zrobili mały shoutout dla Off Festiwalu, który kilkanaście lat temu odwiedzili. Tutaj znowu właśnie przewija się po raz kolejny to, że ten Off i Opener zaczynają się bardzo przenikać. Jednak artyści, którzy kiedyś byli rozmiarów offowych, teraz są więksi i są rozmiarów, na przykład właśnie tenta na Openerze. Idols w moim odczuciu to jest, tak jak powiedziałam, ten taki stary opener, który zapraszał twoje ulubione zespoły, na którym zagrali, nie wiem, Kings of Leon i Arctic Monkeys, ale jednocześnie zagraliby też, no nie wiem, Viagra Boys, którzy w tym roku także się pojawili. Więc dla Idols moim zdaniem, nie wiem, czy było warto tak per se opuszczać sam początek Nicka Cave'a, bo to troszeczkę tych paru minut żałowałam, ale na pewno było warto zobaczyć cały ten set od początku do końca, bo to, co tam się działo, dla fanów Idols nie będzie zaskoczeniem, ale dla mnie, która szła tam, znając tylko ich dyskografię, a nie znając ich mocniej, ich reputacji, to może nie był szok, ale to był naprawdę ogromny fun. Idols, w których co piosenkę wypełniają ciszę okrzykami o tym, jak tu jest super i że kochają Polskę, a w ogóle to nienawidzą swojego rządu i dzieją się te rzeczy na świecie i pamiętajcie o tym. Tutaj przypomina mi się także koncert Nikap, którzy bardzo głośno krzyczą o problemach politycznych i geopolitycznych na świecie, oczywiście o Palestynie najgłośniej. Ale nie tylko. Tak samo Idols zaczynali okrzyki Free Palestine, zaczynali okrzyki o Nikap także w pewnym momencie, solidarności z Palestyną, ale także z Irlandią, ale także z każdym skrzywdzonym na tym świecie, a także okrzyki o tym, kurczę, jak my kochamy Polskę. Idols, u których gitarzysta gra w różowej sukience i wyskakuje dwa razy podczas koncertu, albo może i więcej, do ludzi. Ludzie starają się tylko utrzymać w górze jego kabel do gitary, a kiedy on wskakuje w sam środek pogo, i Idols, którzy swoją energią roznoszą cały tłum i roznoszą cały namiot, w którym grają. Więc tak, czwartek był dla mnie, powiem tak, bardzo przebojowy, z bardzo różnych względów, bo właśnie z Idols pobiegłam szybko na tego Nicka Cave'a. I o Nicku Cave'ie, ja nie mogę mówić o Nicku Cave'ie chyba, Zuza, dzisiaj.
1: Myślę, że
0: ja, bo dla mnie to był koncert, no właśnie, powiem zaraz.
1: Ja w międzyczasie tylko dorzucę, że cieszę się, że powiedziałeś tutaj o Viagra Boys, bo to za to był koncert, który mi się udało złapać pomiędzy, ja niestety ominęłam przez to Zary Larsson, więc tutaj...
0: Wiecie co, takie coś za coś, no, ale my odwiedziłyśmy Szwecję z dwóch różnych stron, ja byłam na Zarze, a Zuza na
1: Szwecję z dwóch różnych stron, ale to też jest piękne w festiwalach, że jednak biegniesz ze sceny wpisany na scenę, żeby zobaczyć każdego. Viagra Boys także dało niesamowity popis, do którego ja ponownie takie, myślę, że mieliśmy trochę podobny experience, bo ja także znałam tylko dyskografię Viagra Boys, wiedziałam, co robią, ale poszłam w ciemno, absolutnie nie wiedząc, jak wyglądają ich koncerty. I przez pierwszy kawałek, półtora, nie byłam do końca przekonana, ale to, co oni potem zaczęli robić, ojejku. No, ja byłam tam na około 45 minutach, bo zaraz potem biegłam na Matta Berningera. Nie wiem, czy zdążymy sobie pogadać o tym, ale ten koncert powiem tylko prywatę, że jest, był dla mnie bardzo ważny. To ja moja gra była jest tak, że krzyk.
0: Ja tylko dopowiem, tak. No troszeczkę na tym openerze zaliczyłyśmy parę koncertów naszego życia. Myślę, że można bardzo bezpiecznie powiedzieć, tak.
1: Był to opener bardzo ważny dla nas, zarówno prywatnie, jak i muzycznie. A wiesz, tylko koncertowa gra, bo jest tak jak na Idols, tak jak na NICAP, także nie obyło się bez statementów, ogłoszeń, że tutaj bym musiała niestety niecenzuralnie cytować, ale generalnie, że faszyzm nie może mieć miejsca na świecie i jest to coś, do czego powinniśmy nigdy nie dopuszczać. Mhm. Więc tutaj mieliśmy mocną reprezentację, mocnego grania, agresywnego grania z pełną energią, ale też mówienia o ważnych rzeczach i się cieszę, że artyści coraz częściej mówią o tym głośno.
0: Tak, to od tego też od dawna była muzyka, żeby wykorzystać swój głos, także dając go innym. Jeśli chodzi o ważne muzycznie koncerty, ale ważne też społecznie koncerty, ale po prostu ważne składy, które pojawiły się na tym openerze, no to zagrali autorzy zeszłorocznego rapowego albumu roku, czyli Clips.

0: So be it.
1: So be it, so be it, no właśnie. To było Clips, którzy także występowali w czwartek, więc no ten czwartek był, tak jak cały festiwal, naładowany hiciorami. Tutaj na Clips musiałam zaciągnąć Zuzę troszeczkę siłą, bo obie płakałyśmy akurat po Cave'ie, ale wybrałyśmy się na koncert rapowy, no bo no kurczę, to było Clips. Ale dobra, już zostawiając tych wszystkich ważnych mężczyzn za nami, musimy przejść do ważnych kobiet, które widziałyśmy na festiwalu.
2: A ważnych kobiet było też trochę.
1: Tak, to ja nawet już nie tylko te
2: pogwiarli, naprawdę. Ja mogę zacząć od najważniejszej dla mnie kobiety.
1: Zacznijmy.
2: Tym openerze. Dla mnie, dlaczego mówię najważniejszej? Bo mała ja była bardzo szczęśliwa na koncercie LP, który obiecywałam sobie całe życie, że prawie, od kiedy byłam świadoma, że pójdę i byłam. I tak czasem się ma, jak na coś się czeka, to że potem coś nie dorównuje poziomowi, jaki ma się w głowie tej osoby. LP udowodniła, że tak nie będzie. LP udowodniła mi, że każde wyobrażenie, jakie będę miała na jej temat, będzie prawdziwe. To, jaki ta kobieta ma głos, to było to, jak można zahipnotyzować pełen tłum ludzi, którzy, no, niewiele osób przyznawało się, że przyszło usłyszeć jeden hicior od niej, czyli Lost on You, który w bodajże 2018 lub 2019 roku zawojował wszystkimi stacjami radiowymi. To nieważne, czy grała nowe kawałki, zagrała w tym na przykład jeden kawałek niewydany. To mimo wszystkiego tego, tych wszystkich ludzi, ona każdym kawałkiem czarowała wszystkich swoim głosem, swoją mocą tego głosu. I no, jest to ważna kobieta w moim życiu i cieszę się, że każde moje właśnie wyobrażenie, jakie miałam na jej temat, było prawdziwe.
1: Nie mam nic więcej do dodania, oprócz tego, że byłam na LP i to był świetny koncert. A mogę to zdanie powiedzieć o wielu innych koncertach, na których byłam na openerze. Myślę, że to jest taki już znany wam temat tego, że po prostu było super. Byłyśmy także na Florence and the Machine, o której może za chwilkę powiemy razem, ale dla mnie ważnym koncertem, który odwiedziłam, była Ethel Cain. Ethel Cain, której nie chciałabym wam przedstawiać nawet swoimi słowami. To, co każdy przeżywał na tym koncercie, myślę, że jest zupełnie jego. I to, jak każdy ma relację z jej muzyką, to jest także zupełnie jego. Mogłabym opowiadać o tym, dlaczego ta muzyka jest wspaniała, dlaczego jest tak bardzo skomplikowana i dlaczego Ethel Cain jest świetną artystką, bo nie boi się zmian w swojej karierze, ale nie boi się dużych eksperymentów, nie boi się także kontrowersji. Przypomnę tutaj na przykład jej płytę Perverts, która jest mieszanką ambientu z dronem i bardzo mrocznymi brzmieniami, a jednocześnie Ethel Cain jest kojarzona z popem, a jednocześnie Ethel Cain to transartystka, która wstawia na swojego Instagrama nagie zdjęcia, którymi udowadnia, że nie boi się tego, co ludzie o niej powiedzą. Ta Ethel Cain wystąpiła w jeansach, bluzie i czapce z daszkiem na tencie wypełnionym trawiastą scenografią, otoczona swoim zespołem, który jej najbardziej nawet popowe piosenki, chociaż ich nie ma dużo, ma może z trzy, wygrał w sposób wręcz dumrockowy momentami i ta Ethel Cain wyśpiewała najpiękniej, jak dało się wyśpiewać jej najpiękniejsze wersy. I myślę, że to jest jedyne podsumowanie słowne, którego ten koncert potrzebuje. No może oprócz tego, że powiem, że był po prostu przepiękny. Ethel Cain i American Teenager teraz w Radiu Meteor, a my zaraz jeszcze troszeczkę się pozachwycamy.

0: jest to jak każda z artystek, o której dzisiaj mówimy, czy to nasze pop girlies, czy tutaj Ethel Kane, LP, czy Florence, o której zaraz wspomnimy jeszcze, pokazują swoją stronę kobiecości i ta i to, że możemy obserwować kobiety grającą tak różną muzykę, jest czymś dla mnie jakoś ważnym i cudownym, jak szeroka jest to reprezentacja. Także tutaj możemy doliczyć wszystkie nasze DJ-ki, których też w tym roku było dużo. I jest to coś, co mnie bardzo jakoś grzeje w serduszku, jak widzę. No właśnie, Florence. No nie da się mówić o tegorocznym openerze. Znaczy, mówienie o tym openerze bez mówienia o koncercie Florence, to jakby nic nie powiedzieć. Był to koncert hipnotyczny. Wielu ludzi plasuje go wśród także moich znajomych jako najważniejszy na tym openerze. I mimo, że ja na początku nie byłam pewna, czy będę, czy nie będę rozczarowana troszkę tym koncertem, także przez poziom fascynacji wokół mnie tym koncertem. I poszłam tam, wiedząc, że chcę usłyszeć Florence, jednak nie spodziewając się aż tylu emocji, jakie ona pewnie poruszyła. I nie spodziewając się jednak w ogóle, że Florence, którą w głowie dla mnie zawsze była taką postacią, taką wręcz pewnym duch, taką matką ziemią, ale że zobaczenie jej na scenie mówiącej po prostu dziękuję. Że jaka ona była w tym wszystkim realna? To jest to słowo. No, był to nie także koncert niesamowity.
1: Tak, ona była przede wszystkim właśnie hipnotyzująca. Florence and the Machine to już jest marka, która od kilkunastu lat, prawie od 20 lat, już niedługo, zagrzewa serca w całej otoczce takiego indie rocka i popu, tego właśnie festiwalowego, hymnowego popu, który właśnie Florence śpiewa. Przez wielu określana jako czarodziejka, przez wielu określana jako wiedźma, przez niektórych jako matka, przez innych jako bogini. Tutaj myślę, że dobrze dobrała się z pewnym swoim towarzyszem spaceru, bo została złapana na spacerze w Sopocie z kimś, kto jest określany bardzo podobnymi słowami do niej. Kogoś, kto też

0: to był właśnie on w całej swojej okazałości. Nick Cave and the Dead Seed, Red Eyed Night of Christmas. Jednak każdy, kto mnie zna, wie, że jest jeden koncert, którego nie byłoby, to pewnie bym nawet nie pojechała na tego openera. Jest to koncert zespołu The Cure. Trudno mi mówić obiektywnie o tym koncercie, ponieważ jest to dla mnie artysta, zespół, którego słucham od zawsze. Jednak próbując być jak najbardziej obiektywnym, był to po prostu niesamowity koncert. Oni nie wypadają z formy. Już milion osób przede mną to powiedziało i ja będę milion pierwsza. Robert Smith po tych 30 latach brzmi dalej tak samo. Dalej ten wokal jest perfekcyjny w każdej sylabie, w każdym dźwięku. No i był to koncert najdłuższy chyba na tym openerze, ponieważ trwał 2,5 godziny prawie. Miał trwać 2,5 godziny, niestety jednak nie usłyszeliśmy trzech kawałków, ponieważ koncert odbywał się w pełnej ulewie, przy odczuwalnej temperaturze 10 stopni maksymalnie. Myślę, że mniej.
1: Dodam jeszcze, że to nie był jedyny skrócony koncert na openerze, bo występujący przed The Cure zespół Slowdive wszedł na scenę z 40-minutowym opóźnieniem i przez to grali łącznie chyba około tylko 35 minut.
0: Dokładnie 35 minut grali. Więc piątek był dniem pechowym, szczególnie ja wiem, przynajmniej my wiemy, że na mainie, po prostu z powodu warunków pogodowych, jednak koncert odbył się w pełnej krasie. Ja tutaj mogłabym jeszcze długo mówić, jednak wiem, że był z nami na openerze nasz kolega redakcyjny, który wiele zdań ma podobnych to co do moich, o wiele spostrzeżeń ma podobnych do moich, więc myślę, że oddamy mu teraz głos.
1: Oddamy mu głos i także pozwolimy mu opowiedzieć o artyście, którego intencjonalnie troszeczkę zostawiłyśmy na sam koniec, na deser, czyli o Davidzie Byrne, który też oczywiście jest reprezentacją tych legend, które wystąpiły na openerze. David Byrne, dla tych, co nie znają, po nazwisku na pewno poznają po legendzie zespołu Talking Heads, których był frontmanem. Także tutaj oddajemy głos już do Olka Grandy, a my się żegnamy.
0: My się żegnamy. Mówiły dla was
1: Aga Tułacz
0: oraz Zoa Leszczak. A z Magmuzem jeszcze zostańcie. Z Magmuzem się nie żegnajcie.
2: Dobry wieczór, z tej strony Aleksander Grenda. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam redakcyjne koleżanki. No dzisiaj niestety nie dałem rady pojawić się stacjonarnie na audycji, ale postanowiłem, że w ten sposób dorzucę swoje 3 grosze do podsumowania tegorocznego openera. Wydaje mi się, że nie odkryję Ameryki, jeżeli stwierdzę, że 3 najlepszymi dla mnie koncertami tego festiwalu były występy Nicka Cave'a, The Cure i Davida Byrne'a. Wszystkie absolutnie znakomite od strony muzycznej, nienagannie wykonane, ale także zwracające uwagę z różnych innych względów. Więc rozwijając ten temat, zacznę może od Nicka Cave'a, bo wydaje mi się, że był to chyba jednak najważniejszy dla mnie moment tego festiwalu. No też dlatego, że było to moje pierwsze spotkanie z Nickiem Cave'em i The Bad Seeds na żywo, po licznych opiniach, jacy to oni nie są doskonali, jakie te koncerty nie są najlepsze na świecie i tym podobnych. I szczerze mówiąc, to już pierwszy utwór pokazał mi, że tak, faktycznie, Nicka Cave'a zobaczyć na żywo po prostu trzeba, jeżeli lubi się doświadczenia sceniczne. Przy tym wydaje mi się, że nigdy nie doświadczyłem chyba czegoś takiego na koncertach, jak właśnie na Nicku Cave'ie. Chodzi mi tu o emocjonalne zaangażowanie w przekaz. Wystarczyło spojrzeć na oczy Cave'a, w których uwidaczniał się cały ten ból, cały żal, całe doświadczenie życiowe, jakie kumuluje się w tym człowieku. Wydaje mi się, że nawet na innych koncertach, gdzie artysta również wykonywał kompozycje w jakiś sposób odsłaniające jego wnętrze, nie przeżywał on tego w takim stopniu jak Cave. Tutaj miałem wrażenie, że właściwie każdy wers przez niego zaśpiewany był przez niego niezwykle odczuwany, że te piosenki naprawdę niosły ze sobą bagaż doświadczeń, który ciągle pozostawał żywy. W ostatnich utworach, w Hollywood i w Into My Arms, z jego oczu płynęły łzy, co dodatkowo podkreślało tę wagę tego, że chciało się tam wręcz stać na baczność z szacunku dla artysty, który odsłania przed nami swoje wnętrze, swoje najgłębsze sekrety, najgłębsze uczucia. No wydaje mi się zresztą, że nie tylko ja odniosłem takie wrażenie, co pokazywało wykonanie Joy, kiedy Cave w pewnym momencie zaśpiewał kilka wersów a cappella, uciszając cały ten wielotysięczny tłum openerowy. Był to także koncert absolutnie niesamowity od strony muzycznej. Jubilee Street wydaje mi się takim kojonnym przykładem tego. Był na to, jak ta kompozycja subtelnie się rozwija, rozpędza, nabiera mocy, w pewnym momencie po prostu pędząc do przodu w nieznane i nie doczekując się klarownego rozwiązania, przez co tylko podtrzymana jest ta atmosfera tej ogromnej emocjonalnej kulminacji. To też jest niesamowite swoją drogą, że The Bad Seeds nie jest zespołem, który pozwala sobie na jakieś wielkie improwizacje w obrębie danych utworów. Właściwie można byłoby powiedzieć, że odgrywa je dość wiernie względem płyt, dość wiernie, bo chociażby From Her to Eternity zabrzmiało jednak mocniej z bardziej wyeksponowaną gitarą chociażby, ale generalnie no, nie ma tam jakichś wielkich dżemów czy wielkiego przedefiniowania tych utworów, a jednak odgrywane są z takimi emocjami, z taką pasją, że zupełnie nie jest im to potrzebne. I tak to są bardzo żywe kompozycje, które wręcz zaginają powietrze swoją głębią. Trudno ubiąć w słowa występ Cave'a, bo myślę, że faktycznie jest to coś, co po prostu trzeba doświadczyć. Wydaje mi się, że to będzie odpowiednie słowo w przypadku tego artysty. Cave z kolei to też jeden z moich osobiście ulubionych zespołów, więc ich występ już z samego tego faktu był dla mnie ważny. Byłem już na nich w Krakowie w 2022 roku. W porównaniu z tym arenowym występem, no to wydaje mi się, że no jednak może teraz będę brzmiał tak trochę narzekająco, ale no jednak festiwal często jest tą trochę bardziej ograniczającą formą dla artysty. I to też słyszałem, bo wydaje mi się, że występ w Tauronie miał trochę lepiej przemyślaną dynamikę, lepiej ułożoną setlistę. Tę setlistę nieco wydaje mi się jednak ciekawszą, ale to chyba jednak subiektywne wrażenie. Ale no w każdym razie mówiąc o dynamice, to na przykład podobało mi się to, że w Tauronie te takie największe przeboje In Between Days, Just Like Heaven, Friday I'm In Love, to wszystko zostało upchnięte na drugi bis, tworząc taką swoistą dyskotekę The Cure, a poprzednie dwie godziny wydaje mi się, były z kolei bardziej taką właściwie zaplanowaną opowieścią nawet, z określoną dramaturgią i narracją wybrzmiewającą w tej muzyce. Tutaj na festiwalu siłą rzeczy było to trochę bardziej przemieszane, trochę mniej odczuwalna była właśnie dynamika i dramaturgia, żebym tak powiedział. No ale tutaj już wchodzi we mnie, można powiedzieć, poważny recenzent, a fan, który po raz kolejny zobaczył jeden z ulubionych zespołów na scenie, no wyszedł z tego koncertu po prostu zadowolony i przeszczęśliwy. The Cure na żywo prezentują rewelacyjną formę i to się już nie zmienia od lat. Pod kątem zgrania, pod kątem wykonania, pod kątem głosu Roberta Smitha, który jakimś cudem brzmi dokładnie tak samo jak te 40 lat temu, to wszystko to jest po prostu koncertowa marka, która zawsze dowodzi na 100%, można powiedzieć. I koncertowa marka, która również zawsze potrafi wywołać emocje w słuchaczu. Oczywiście też muszę powiedzieć o tym, jak genialnie na żywo wypada A Forest, bo już od pierwszych dźwięków właściwie można było odczuć ciarki, a to jak to się dalej rozwijało, każda sekunda tego wykonania, chłonąłem ją i zachwycałem się tym utworem, jakbym słyszał go pierwszy raz. No niesamowita rzecz. Wydaje mi się też, że jeśli chodzi o The Cure, to co na pewno moją uwagę zwróciło w porównaniu chociażby do tego występu w 2022, to lekka zmiana aranżacji w niektórych utworach, szczególnie w A Night Like This, który no właściwie jest jednym ze stałych punktów setlisty, ale tutaj zagrali go w takiej bardziej wyostrzonej wersji, bardziej rockowej, co odczytałem na zdecydowany plus. Mała zmiana, ale jednak nieco odświeżająca. Niestety show oczywiście nie zostało zagrane do końca z racji na warunki pogodowe, ale no, grupa i tak dzielnie stawiała im opór przez dość długi czas, wygrywając w deszczu i w wichurze, no ku uciesze nas, fanów, bawiących się do kolejnych klasyków lecących ze sceny. Szkoda tylko, że nie zdecydowali się zagrać nic z najnowszej płyty, bo należy do tych, którzy uważają, że jest to jedno z najlepszych wydawnictw ogólnie w ich karierze, także nieco zabrakło tutaj czegoś, ale no za to dostaliśmy m.in. Charlotte Sometimes, które nie jest jakoś szczególnie grane na żywo, i Prayers for the Rain, które no trochę tutaj są dwa wilki we mnie, bo z jednej strony świetnie, że usłyszałem to na żywo, z drugiej no szkoda, że pogoda posłuchała tutaj panów. W przypadku Davida Byrna z kolei to mam wrażenie, że ten koncert stanowi taką swoistą ilustrację tego, co związane jest z taką magią Shieldu kultowych zespołów. No, mam wrażenie, że często, kiedy dana grupa jest tą zasłużoną legendą na scenie, to Dopóki ciągle występuje pod swoją nazwą nieprzerwanie od tych kilku dekad działalności, to ciągle przyciąga fanów na swoje koncerty, nawet jeżeli forma już jest nie taka i nowe albumy też już są nie takie, no ale jednak ten kultowy szyld jest, więc fani przychodzą, ciągle nowe pokolenia. Natomiast kiedy muzycy takiego składu decydują się pójść na swoje solowe drogi, to częściej jednak już znacznie łatwiej jest im popaść w taki tytuł, no, gwiazdy upadłej, która nieco jednak odpadła z tego obiegu. W przypadku Davida Byrne'a z kolei powiem szczerze, że nie jestem fanem jego solowego repertuaru i na tym koncercie również wydaje mi się, że uwidoczniła się dysproporcja pomiędzy solowymi, nowymi piosenkami, a klasykami Talking Heads, ale z drugiej strony może właśnie przez to, że Byrne owocnie kontynuuje karierę, sprawia, że ciągle zachowuje w sobie tę świeżość muzyki i ten wigor, przez który także piosenki Talking Heads nie brzmiały jak legenda odcinająca kupon od dawnej sławy i odgrywająca tego psycho killera po raz tysięczny, tylko były pełne życia, zaangażowania i było to faktycznie najbliższe, co można usłyszeć na żywo do właśnie Talking Heads. Samo show przygotowane również było ciekawie, bym powiedział. Tak trudno mi się do tego ustosunkować nawet, bo z jednej strony ten ascetyzm sceniczny, te choreografie taneczne, one miały w sobie coś takiego naiwnego, trochę kampowego. Raczej wątpię, żebym zachwycał się tym, jak to było przygotowane pod tym kątem tanecznym czy wizualnym. No, ale z drugiej strony to było jednak tak zgrane, tak dobrze przebiegało, tak pasowało do tej muzyki i tak puszczało troszkę oczko do widza tym swoim kampem, że no nic jednak tylko przyklasnąć i zdecydowanie dodawało to całej atmosferze. Warto było zobaczyć Davida Byrne'a na żywo, bo zupełnie też nie widać i nie słychać po nim jego wieku. To ciągle wokalista w rewelacyjnej formie, a ilość klasyków Talking Heads, jakie znalazły się w setliście, no cieszyło serce fana. Zwłaszcza końcówka, kiedy no usłyszenie pod rząd Psycho Killer, Live During Wartime i Once in a Lifetime, no to już była kombinacja o nieodpartym uroku. Te trzy koncerty na pewno były dla mnie najważniejszymi i najlepszymi, ale nie oznacza oczywiście, że jedynymi, w których uczestniczyłem z przyjemnością. No na pewno ja osobiście też bym wyróżnił Slow Dive, mimo że słyszałem parę negatywnych opinii względem całej sytuacji, jaka wówczas wyniknęła. No chodzi tutaj głównie o opóźnienie ich występu o pół godziny bodajże z powodu warunków atmosferycznych i pewnych problemów zakulisowych. Niestety przez to ich setlista została skrócona. Wiele osób też widziałem, że narzekało na jakość dźwięku. Ja osobiście nie miałem tego problemu, akurat w miejscu, w którym ja stałem, to dźwięk brzmiał dobrze i Slow Dive też widziałem na żywo już drugi raz. Ponownie, no tutaj to trudno oczekiwać, żeby ten występ openerowy przebił występ w Berlinie w 2024, w jakim uczestniczyłem. No z tego względu, że tutaj nie tylko ten aura festiwalowa, ale i właśnie te warunki atmosferyczne, przesunięcie tego koncertu, przez co został skrócony. Niemniej to i tak było moim zdaniem bardzo udane spotkanie z zespołem, który na żywo brzmi naprawdę rewelacyjnie, intrygująco. Shoegaze na żywo to w ogóle jest ciekawy gatunek i możliwość usłyszenia na żywo tych wszystkich mistycznych konstrukcji, obserwowania muzyków, jakie wykonują, to jest naprawdę przyjemne, ciekawe zajęcie, a w połączeniu z faktem, że utwory Slow Dive pełne są odpowiedniej transowej, psychodelicznej atmosfery i emocjonalnego wymiaru, który sprawia, że When the Sun Hits zawsze uderza dokładnie tam, gdzie powinno, to zdecydowanie ja osobiście zaliczam to spotkanie ze Slow Dive do udanych. Poza tym też Idols na pewno bym wyróżnił, mimo że nawet po tym koncercie nie przekonałem się do ich muzyki. Mam wrażenie, że we współczesnym mainstreamowym roku często mamy do czynienia z takim, niezgrabnie to nazwę, post-punk rockiem, czyli takim w sumie to punkiem, ale troszeczkę bardziej post-punkiem. I jest to granie zbyt udziwnione, żebym cieszył się tym jako przyjemnym rockiem bazującym na chwytliwych riffach czy melodiach, jak i zbyt zachowawcze, za mało eksperymentalne i poszukujące, żebym ocenił to jako jakieś intrygujące czy innowacyjne. Idols wydaje mi się tutaj dość reprezentatywnym przykładem dla tego trendu i tak jak wspomniałem, na żywo również to słyszałem. Również był tam bodajże jeden utwór, który faktycznie przykuł moją uwagę riffem. No ale jeśli chodzi o czystą zabawę i energię koncertową, to ten zespół jest czymś, co warto zobaczyć, czego warto doświadczyć. Również dzięki fanom, bo tutaj fanom nie trzeba było dwa razy powtarzać, żeby rozkręcać pogo. Już od pierwszego utworu się zaczęło I tutaj również wydaje mi się, że przemawia przeze mnie jednak taki pierwiastek duszy metalowca, jaki ciągle we mnie siedzi, że lubię, kiedy mamy koncert z solidnym pogo, z crowdsurfingiem, z publicznością dziko bawiącą się na tym wydarzeniu. Na Idol zdecydowanie to było, a moment, o którym po prostu trzeba wspomnieć, to kiedy gitarzysta zespołu nie tylko zszedł do tłumu i przechadzał się między nim z gitarą, ale stanął na środku koła. I już wtedy zapowiadało się na to, że rzucimy się w pogo, ale ciągle nie dowierzałem, że... Ale jak? Z gitarzystą? No jeszcze rozumiem wokalistę, ale gość ma grać na gitarze, a my się od niego odbijać? No cóż, tak, właśnie tak było. I to było chyba największe pogo, w które miałem wrażenie wpakował się każdy w zasięgu mojego wzroku. A gitarzysta do końca piosenki stał w tym tłumie i kończył grę na tej gitarze. No, rewelacyjna rzecz. Jak wspominałem tutaj o headlinerskich występach Cave'a i The Cure, no to też muszę wspomnieć o Florence and the Machine. Florence też miała moment, kiedy potrafiła uciszyć wielotysięczny tłum. A poza tym na scenie odznacza się tak charyzmą i pewnością siebie, jak i ujmującą skromnością. Jeśli chodzi o charyzmę, mówię tutaj głównie o jej postawie podczas wykonywania utworów. Emanuje od niej ten sceniczny magnetyzm. Natomiast kiedy tylko zaczyna coś mówić w przerwach między utworami, to brzmiała wręcz miejscami, jakby miała się rozpłakać. Naprawdę emanowała z niej duża taka wrażliwość, ciepło, taki faktycznie sympatia do fanów. Jeśli chodzi o sferę wykonawczą, jednocześnie była ona cały czas aktywna, cały czas biegająca po tej scenie, podejmująca z ludźmi interakcje, a jej wokal naprawdę znakomity technicznie, pierwszorzędny pod względem wibrata, dynamiki, nic nie tracił na swojej jakości, cały czas był na najwyższym poziomie. To myślę, że warto docenić. Koncertem, który też oceniam pozytywnie, który też zapadł jakoś w moją pamięć, no już właściwie wyliczyłem to praktycznie wszystkie, na jakich byłem, ale no to też bym powiedział, że Halsey, która występowała drugiego dnia festiwalu. Tutaj podobało mi się na pewno to, że postanowiła zaakcentować swoje bardziej rockowe oblicze i wszystkie utwory zagrać w takich nieco mocniejszych aranżacjach, a w połączeniu z jej charyzmą sceniczną bardzo dobrze się tego słuchało, a widok publiczności szalejącej do tych kawałków pokazywał, że fani, a wydaje mi się, że również wyszli z tego koncertu usatysfakcjonowani, niezależnie czy mówimy tutaj o odgrywanych przez nią popowych przebojach, czy o kawałkach, które nawet studyjnie miały w sobie nieco tego pierwiastka jakowego.

Magazyn muzyczny.

0: No, jednak nie zagrał nam zespół WW, jednak zaczynamy mówić o Ekstraklasie. On nam zagra za chwilę. Witamy serdecznie oficjalnie, witamy. Trochę później niż zwykle, ale to nie ma problemu, trochę się przedłuży na pewno. Witamy w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych w składzie.
1: Maciej Chwaliński,
2: Roch Orzechowski,
3: Ziemowit Dziopa
0: i Wojciech Piasny. No i zaczynamy od tematu lechowego, albowiem w Lechu Poznań mamy na razie po transferach wchodzących, że tak to ujmę, transfery wychodzące, bo Filip Szymczak odchodzi do Zagłębia Lubin.
1: Przykra sprawa.
3: Znaczy nie wiem, czy przykra sprawa.
0: Niesiesz się na niej na konferencji, proszę.
3: Myślę, że ostatnie jednak dwa lata Filipa Szymczaka to były wypożyczenia do GKS-u Katowice, gdzie też średnio się odnalazł i później do Charleroi, gdzie jeszcze mniej się odnalazł tak naprawdę i no, tymi wypożyczeniami za bardzo nie podbił swojej pozycji w kolejorzu i myślę, że naturalnym ruchem jest to, że jest trochę na marginesie, jeśli chodzi o skład, o ekipę Filip Szymczak. Taki ruch nie dziwi, chociaż szczerze myślałem, że pójdzie do GKS-u Katowice, bowiem pojawiały się pogłoski na temat transferu do GKS-y. Miałoby to sens, bo Szymczak tam dwukrotnie był wypożyczany.
1: No tak, też się zdziwiłem, że GKS-a znowu chce Filipa Szymczaka, bo to jego wypożyczenie było bardzo średniej jakości, miał chyba kilka bramek, ale ostatecznie posadził go Adam Zrelak w momencie, bo tam chyba była kontuzja głównego napastnika GKS-y, już teraz nie pamiętam kto nim był, no ale Filip Szymczak nie poradził tam sobie, w Belgii poradził sobie jeszcze gorzej, no to już jest taki moment ewidentny, już się rok temu zastanawialiśmy, czy Filip Szymczak nie odejdzie z Lecha, dostał jeszcze jedną szansę, no ale nie wykorzystał jej, także teraz Zagłębie Lubin, który lubi zawodników Ekstraklasy, którzy nie radzą sobie na wyższym poziomie i próbuje ich odbudować. Czy się uda z Filipem Szymczakiem? No pokazywał w Lechu, że potrafi grać w piłkę generalnie, że ma swoje atuty, także możemy tylko życzyć powodzenia, no ale jakoś bardzo nie będziemy tęsknić, jednak przez ostatnie dwa lata większość z nas nie pamiętała w trakcie sezonu, że nadal jest piłkarzem Lecha Poznań.
0: Ja myślę, że to będzie bardzo dobry ruch dla niego, bo niestety no, okazało się, że nie jest to piłkarz na poziom mistrza Polski. No takie są fakty, trochę przykre, ale tak jest, ale za to jest to piłkarz, który dobrze sobie może poradzić moim zdaniem w lidze polskiej, no bo grał przecież w GKS-ie Katowice swego czasu dobrze, za pierwszym razem lepiej, ale za drugim też trochę bramek strzelił kilka, więc myślę, że jest to dla niego samego dobry ruch, żeby się w końcu odciąć od, może odciąć od Lecha, to za mocne słowo, no ale lechową pępowinę, o tak by to mówił.
4: No z Lubina blisko do Poznania. No na pewno, przepraszam bardzo, miał momenty i tego chyba definiuje w Lechu, szczególnie wtedy, kiedy były braki na przykład transferowe, jak w ostatnim sezonie musiał grać na tym prawym skrzydle, co mu nawet nieźle wychodziło. Na początku no, był nawet jednym z lepszych zawodników, no ale wiadomo, a potem już doszły transfery, doszedł Luis Palma między innymi i się miejsce swoje skończyło. Też miał swoje chyba najlepsze momenty w Lechu za Van der Broma, jak właśnie grał na tej pozycji takiego prawego skrzydłowego, takiego podwyższonego trochę napastnika i też mu tam całkiem nieźle wychodziło. No generalnie trochę jak Filip Marchwiński, że w Lechu grał najlepiej nie na swojej pozycji, no ale to jak mówiliście, no, to nie jest piłkarz na poziom Lecha i no, ja mu życzę jak najlepiej, niech mu się tam wjedzie.
0: Też dobrze grał, pamiętam na samym początku, kiedy wchodził do drużyny, pamiętam, że strzelił za trenera Żurawia chyba dwa gole z Walmierą, taki łotewski zespół, to był w eliminacjach do Ligi Europy i też właśnie wtedy trochę właśnie jednak mimo wszystko grał lepiej, nawet potem chyba miał dosyć poważną kontuzję i się to skończyło.
1: No tak. Kontuzje też trochę go zahamowały, także no myślę, że tyle o Lechu, jeszcze możemy tak...
3: Jeszcze Filip Szymczak, jeśli wymieniamy dobre okresy Filipa Szymczaka w Lechu, to jeszcze mam jeden w głowie, czyli wczesny Mariusz Rumak, mecze pierwsze dwa z Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok, tak. I oczywiście sparingi pod Mariuszem Rumakiem, który również Filip Szymczak strzelał. Mam sentyment tego czasu, bo wiem po tych sparingach, jak Lech rozpoczynał grę w rundzie wiosennej, to postawiłem na kuponie, że Filip Szymczak strzeli gola w meczu z Zagłębiem Lubin i strzelił rzeczywiście tego gola, więc pamiętam, że był w dobrej formie.
4: Ja też mam jedno takie fajne, sentymentalne wspomnienie, że chyba w FM-ie 2020 bodajże fajnie mi się rozwinął, sprzedałem za 15 minut to
3: Hamu. O, to może tylko czeka.
1: No to
0: szacunek. Miejmy nadzieję, że Filip faktycznie

0: momentów trochę miał, nadzieje były większe, ale też właśnie kontuzje go gdzieś tam hamowały, także szkoda, no, ale teraz możemy, myślę, że przejść do innego klubu, bo Lech Poznań nie zajmie nam dużo czasu, nie zadziało się
1: a
0: wiele.
1: A Sami Dudek jeszcze musimy omówić,
2: no
1: momenty
2: właśnie,
1: Samiego
2: Dudka. No Dudku, żeby trochę więcej o nim powiedzieć, że...
0: No to mów.
3: Jakie momenty pamiętasz Samiego Dudka w Lechu?
2: Nie mogę tego pamiętać, bo nie o to chodziło, bo on nie odchodzi definitywnie, nie możemy tak powiedzieć, on odchodzi na wypożyczenie. Bardziej chciałem, żebyśmy powiedzieli o tym, że no oczywiście takie truizmy, że no kolejny piłkarz Lecha, który odchodzi na wypożyczenie, młody, no i oby raczej poszedł w stronę Kozubala i Gurgula, a nie koniecznie Szymczaka.
0: No fajnie, ja myślę, że
3: nie był wypożyczony.
0: No ja... Nie no, Kozubal był.
2: Ale Gurgul nie. Gurgul chyba był też, ale nie, no to nie jest ważne.
0: No myślę, że ogólnie kluby tak mają, że jak wypuszczają piłkarzy, to chcą, żeby się poszli,
1: tak,
0: wiesz.
1: Ale tutaj też możemy jakiś taki shoutout zrobić przy okazji wypożyczenia Samiego Dudka do Unii Skierniewicy dla Natalki Pawlik i dla Kamili Śmierzyńskiej, które z tych rejonów pochodzą.
0: Może zrobią jakiś reportaż z Samim Dudkiem,
1: może,
0: jak sobie żyje
1: na
0: tam.
1: Pewno, na pewno zachęcamy do tego nasze redakcyjne koleżanki, żeby jakąś relację na Keks, jako reporterki Keksu zrobiły, dajemy im zielone światło, mają pozwolenie. Ale jeśli chodzi o Samiego Dudka, to jest dobry ruch. W sensie to jest zawodnik, który ma potencjał i też gdzieś ten potencjał było widać w sparingu ostatnim ze słowacką drużyną, której nazwy nie pamiętam.
0: Podbrezowa?
1: Podbrezowa, tak. Jeszcze jest taki pierwszy człon, ale nie pamiętam już go.
2: Żerozjawin.
1: O, no to wspólnymi siłami doszliśmy do pełnej nazwy tej słowackiej drużyny, ale tak będą mówił Słowacy. Bardzo ładny gol z dystansu Samiego Dudka i myślę, że zbierał pozytywne recenzje za grę w rezerwach, więc fajnie będzie go zobaczyć za rok albo za dwa lata już w seniorach po odbudowie w pierwszej lidze.
2: Miejmy nadzieję, że się na to rozwinie, że będzie miał szansę już gry, jak wróci w Lechu, no bo na razie wiadomo, że w obecnych warunkach sobie w Lechu przy takim składzie, jaki mamy, nie pogra. Dobrze, to zakończymy, myślę, na tym wątek lechowy, a po piosence powiemy o motorze, bo Ziemowit chciał bardzo temat tego klubu poruszyć, tak, więc tak. Właśnie to
1: dziękuję.
2: Zrobimy.

0: Radio Meteor.
1: Na pewno nie najlepiej okno transferowe zaczął Motor Lublin, bowiem zaczął od wyprzedaży swojej ekipy. Odszedł Łabojko, Samper, Najewski, Dedaszow, Van Hyven, Stolarski, Skalet, Wójcik, Król, Brkić, Wolski i niedawno Bright Ede za 6 milionów euro do Deportivo La Coruña. Do tego też przejdziemy, ale najpierw się skupmy na zawodnikach przychodzących, bowiem tutaj wreszcie też się pojawiły nazwiska, na które zapewne fani Motoru bardzo długo czekali, a wśród nich znani nam szerzej Mateusz Łęgowski, Bartosz Bereszyński, ale także Michał Popa z Klisz i Makan Aiko z Tondeli. I już mamy wiedzę, żeby powiedzieć parę słów o tych piłkarzach.
2: A głównie o Makanie Aiko, bo oglądaliśmy highlightsy teraz.
3: I to jest też profesjonalna wiedza.
2: I to jest generalnie skrzydłowy, to jest lewy skrzydłowy i grał poprzedni sezon faktycznie w lidze portugalskiej, z której spadł niestety, ale wcześniej grał w Fortunie Sittard, czyli takim średniaku ligi holenderskiej, albo trochę mniej niż średniaku, ale dalej to jest zawodnik, tak jak można było zobaczyć, bardzo zwinny, który, no tak mi się kojarzy trochę z NDI-e, z Motoru, tak patrząc, który ma dużą taką odwagę, dużo próbuje do przodu, ale problem trochę był z celnością niestety, ale wygląda generalnie naprawdę w porządku pod tym względem Makan Aiko, także myślę, że to będzie ważny zawodnik przynajmniej, tak coś czuję, także fajnie. No i też dwóch zawodników wraca do Ekstraklasy, nie wiem, czy byśmy kiedykolwiek powiedzieli, że to będą Bartosz Bereszyński, Łęgowski, ale coś się zaczyna dziać w tym Motorze, już czterech nowych piłkarzy, no muszą jeszcze sprawdzić 10, żeby się wyrównało, ale może w końcu się uda.
4: Ja chciałem powiedzieć o Makanie Aiko, bo ja też oglądałem tę samą filmiku, że oglądałem bardziej te jego rzeczy, które robił dobrze w defensywie i faktycznie biega w pressingu, ale widziałem, że dużo piłek on wybija, nie odbiera. Po prostu go nabijają i te piłki leci poza murawę, więc to może być problem, żeby się przy piłce utrzymać, no ale może kto wie, może trener Misiura, który jest znany z gry defensywnej, go trochę poduczy i będzie chodził jak w zegarku w tym pressingu ofensywnym, a tak to o nim nie sądzę nic więcej, co powiedział Roch.
3: Któryś z was powiedział, że kibice Motoru mogą się cieszyć z tego, że przychodzą nowi piłkarze w końcu. No nie wiem, czy ja bym się cieszył na przyjście Bartosza Bereszyńskiego.
4: No, reprezentant Polski przecież nie był powołany.
1: Gdyby Polska weszła na mundial, to by Bereszyński pewnie był powołany, ale to nie jest oczywiście znacznik jakości.
3: No właśnie o to chodzi, że to nie jest do końca znacznik jakości. No nie, no mi się wydaje, że mimo wszystko w Ekstraklasie, tak już mówiąc poważnie, Bereszyński raczej powinien być dobrym prawym obrońcą. Może już szybkości trochę brakuje, ale mimo wszystko wydaje mi się, że coś tam pogra. A Łęgowski, no, trochę przyszedł z podkulonym ogonem z wojarzy zagranicznych. Nadal jest młody, może się...
4: Na kolejną audycję musimy sobie obejrzeć Bereszyńskiego, najlepsze akcje defensywne. Tak byś się jakąś jedną byś tak przywołał?
1: No, jak biegł i podał.
4: Pamiętam, dziękuję. Ale on jest mistrzem Włoch z Napoli, warto no
2: właśnie,
4: wspomnieć.
2: Właśnie jestem ciekaw, ilu w Ekstraklasie grał mistrzów Włoch.
4: No, ale też...
1: I Dasiak Hubert, bramkarz KKS-u Kalisz.
2: A tam nie jest jakiś właśnie limit, że...
4: On nie grał
2: że,
4: w
1: Ekstraklasie. No, ale to KKS-u Kalisz w drugiej lidze grał. To
4: teraz w trzeciej będzie grał.
1: No co teraz?
2: Ale bo wiem, że Bereszyński miał taką historię, że on tam został wypożyczony z Sampdorii, której był w ogóle kapitanem i Sampdoria spadła, a on zagrał w Napoli z 300 minut i dzięki temu dostał te Scudetto, ale nie wiem, czy Idasiak dostał, bo jednak Idasiak nie zagrał w ani meczu.
1: Radosław Odański napisał na Twitterze, że dostał.
2: Idasiak, to w takim razie tak. Jest racja, to przepraszam. Przepraszam się, Radku.
4: Milos Krasić kiedyś grał w Lechii Gdańsk i chyba on też był mistrzem w Juventusie.
1: Tak, ale to legenda.
2: Okej, no to jednak coś było, ale obecnie możliwe, że jednak jest jedynym. Tutaj taką tezę wyrzucę i może Radek Raudański napisze na Twitterze, czy mam rację. Więc, no ale no, trochę się zgadzam z Wojtkiem, bo Bartosz Bereszyński ostatnie dwa sezony trochę przebimbał, grając tak na pół bliska już tej Serie B. 33 lata ma ten zawodnik i no pytanie, czy on będzie na ten poziom się już nadawał, czy mu się w ogóle będzie chciało grać w tej Ekstraklasie, bo Nie wiem, no to tak wygląda faktycznie pół na pół. Ale no mimo wszystko
3: mnie
2: są...
3: ciekawi. Oj, sorry, mów,
2: no, że tak. Są piłkarze jak na przykład Alan Czerwiński w podobnym wieku, który w ogóle nie grał we Włoszech, a poprzedni sezon się prezentował dobrze. W sensie to nie, prawda. Że we Włoszech tylko ogólnie w takich ligach jak Bereszyński, a się prezentował dobrze, więc no pytanie, jak to będzie wyglądał powrót Bereszyńskiego, bo na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak taki powrót już właśnie na zakończenie, że go ktoś w tym motorze jeszcze wygryzie, ale czy tak musi być,
3: nie wiadomo. Nie ma kto go wygryźć.
4: Z jednym prawym obrońcą.
2: Tak, to
3: ja
2: też prawda.
3: Chciał powiedzieć, że mnie bardzo ciekawi, czy trener Urban go powoła we wrześniu.
2: No, on wiesz, lubi Ekstraklasowiczów.
1: No, Przemysław Wiśniewskiego nie zrezygnował po transferze.
3: Ale no jednak Przemysław Wiśniewski dobrze. Tak. Wiesz co, chodziło mi bardziej o to, że Przemysław Wiśniewski od razu się wkomponował w Widzew, był chyba najlepszym obrońcą Widzewa.
2: Tak, tak.
3: Wiosną. I jednak jest znacznie młodszy, a Bartek Bereszyński ma 33 lata i tak jak powiedział, być może przejechał już kupony odcinek.
2: Ale Wiśniewski był najlepszym piłkarzem Widzewa, chciałbym powiedzieć.
4: A to może tak być, ale i tak pamiętam mecz w Solnej, Wiśniewski i Gyökeres, to zrobił Wiśniewski. Jakby coś zrobił więcej, to pewnie Polska wygrała teraz na mundialu z Francją w najbliższy, nie, to jutro już w sobie byśmy grali.
1: Tak.
4: To było
1: tak.
4: Coś.
1: Z pewnością, ale no jeśli chodzi o Motor Lublin, no to trochę się podpisuje pod tym, co powiedzieliście. To są takie transfery, żeby ten Motor Lublin utrzymać, a patrząc bardziej przez pryzmat ambicji powiedzi pana Jakubasa, no to on chce ten motor wypchać do tych europejskich pucharów. To nie są transfery na to, żeby Motor Lublin się wyróżniał w ekstraklasie. To są transfery, żeby utrzymać Motor Lublin w ekstraklasie.
3: Ja bym powiedział taki hot take, że ja mam bardzo duże wątpliwości, czy pan Jakubas chce coś więcej niż trzymanie motoru, bo jego działania zupełnie na to nie wskazują. Oczywiście on pewnie by powiedział, że on wie, jak wydawać pieniądze, bo jak wiadomo, no ma dosyć duże mniemanie o swoich działaniach. No ale szczerze mówiąc, Motor... No to jest największa zagadka przed tym sezonem. Na pewno jeszcze będą transfery. Myślę, że oni dojdą do tych 10 piłkarzy, żeby zastąpić. Pewnie do końca sierpnia im się to uda, ale jednak no, to jest żaden inny klub w Ekstraklasie nie przeszedł takiej rewolucji. Dla mnie ta rewolucja jest zaskakująca, jest przede wszystkim moim zdaniem bez sensu.
2: No tak, teraz Motor już ma dużo pieniędzy, teraz ma ich trochę więcej, gdyż odszedł Brighton. Śmialiśmy się z tego, że miał iść do Chelsea za 10 milionów, ostatecznie poszedł za, no trochę mniej, ale
3: też
2: do
3: za klubu. Dużo, za 6 milionów euro.
2: Ale miał iść za 10 tam do Chelsea, okay, czy za ileś
3: tak,
2: tam,
3: ale
2: nie wiadomo.
3: Za 6 milionów za piłkarza, który zagrał w Ekstraklasie.
2: To jest
3: niezbyt dużo meczów, to jest bardzo dużo pieniędzy.
2: Tak, to znaczy to 6 milionów to ogólnie jest takie, no już widziałem jakieś źródła, które mówią o 2,5, ale umówmy się, nawet jeżeli to było 2,5 miliona euro, to i tak jest 10 razy więcej niż powinno być za Brighta Ede, który jak grał w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, to grał słabo po prostu. To grał bardzo słabo, mam wrażenie, także to jest majstersztyk.
1: Podobno się po prostu mądrze porusza po boisku, tak komputerowcy mówią.
3: No to... Myślałem, że pan Zbyszek tak powiedział.
2: To się bardzo cieszę.
1: Dlatego jego wartość jest taka wysoka.
2: No tak, ale no, mimo wszystko to chyba wszyscy się zgodzimy, że nikt by za niego tyle pieniędzy nie dał w FM-ie czy coś takiego, że to jest po prostu zdecydowanie za dużo. Jak na pierwszy rzut oka, może skauci Deportivo La Coruña coś więcej widzą. To jest drużyna, która awansowała do La Ligi, także Brighton może będzie grał w La Liga, kto wie, czy tam coś pogra po przyszłym sezonie. Nie widzę tego, ale trzymam kciuki. No ale mówiliśmy o tym, że Cornelisman za ponad 2 miliony to jest masterclass, no to czym jest Brighton za 6, jeżeli za tyle
1: poszedł? Myślę, że Motor trochę sobie napsuł tą kwestię Brighta Ede tymi plotkami o Chelsea, tym, że rok temu mówili, że są nie wiadomo jakie oferty i zainteresowanie nim za tą dwucyfrowe sumy, bo gdyby ta informacja o wątpliwej wiarygodności nie dotarła do opinii publicznej, no to byśmy dzisiaj naprawdę bili ogromne brawa dla pana Jakubasa i dla Motoru Lublin, ale jako, że rok temu palnął z tę Chelsea, no to jest mówimy, że dobra robota, ale jednak tak bez większego entuzjazmu. Niemniej uważam, że wyłączając ten kontekst, to jest bardzo dobry dobry deal dla Motoru Lublin.
2: To jest chyba jedyny zawodnik, którym zarobili pieniądze z tych 15 w ogóle.
4: Jeszcze był Bartosz Wolski według Transfermarktu, za 100 tysięcy poszedł.
3: 100 tysięcy poszedł.
2: No to się wiele nie zmieniło, ale
3: to
2: no
3: są
2: okay.
3: Raczej, to jest raczej taka kwota, którą pan Jakubas zarabia w 2 dni, więc myślę, że raczej za dużo kieszeni sobie nimi nie wypchał. Ja myślę, że temat Motoru, mimo że ciekawy, należy już zakończyć, bo trochę się...
1: Czy Maciej się zgłasza?
3: Jeszcze Maciej.
4: Ja chciałem powiedzieć, że Brajciader, że dla mnie to był najgorszy stoper Ekstraklasy w tamtym sezonie, bo on co mecz robił jakiś prawie, że kardynalny błąd. 11 meczów rozegrał, 7 żółtych kartek.
1: Był Herve Mettis jeszcze w tej samej drużynie swoją drogą.
4: No ja myślę, że Brajciader był gorszym zawodnikiem. No przecież on prawie, że co mecz też zawalał, się źle ustawiał.
2: No dobra,
4: może
2: bo jeszcze środkowie obrońcy
4: może fajnie biegał.
2: Jeszcze była Lechia Gdańsk, ale no dobra, nie chcę się kłócić, masz rację, że grał
4: no
2: słabo.
4: Dobra, może faktycznie jakiś obrońca z Lechii był gorszy. Dobra, to ja akurat nie przemyślałem, może jak oni tam mieli...
2: Dyjaczuk.
4: Dyjaczuk.
3: Mi się wydaje, że poza obrońcami Lechii to faktycznie Ede był jednym
2: być,
3: z gorszych obrońców. No,
4: 6 milionów to jest bardzo dużo, dla mnie to jest taki skandal, jak może klub, który jest w miarę poważny i awansuje do La Ligi, który jest bardzo restrykcyjny, jak chodzi o wydawanie pieniędzy. Przecież tam co drugi klub ma problemy z rejestracją graczy. Oni sobie wydają luźną ręką 6 baniek za Brighton. No nie wiem, no może chłopak się odbije.
2: Tam chyba jest w sensie możliwe, że zapłacili za niego 6 milionów, ale dali mu pensję taką, wiesz, bo to chyba jest z pensją głównie w La Lidze problem,
3: tak,
2: a nie z kwestią,
3: głównie.
2: A nie z wydawaniem jakby dla zawodników.
4: To też ej, prawda, tak może być, ale nigdy nie zarabia, no nie oszukuję.
2: Ale i tak to nie wygląda, no Brighton absolutnie wygląda na piłkarza na poziom La Liga, no nie oszukujmy się. No tam się odbił Santi Cazorla w zeszłym sezonie, a teraz Brighton ma tam wejść w buty. Kamil Jóźwiak, no to no, o czym my tutaj mówimy. No ale nadal życzymy powodzenia, tak? Brightowi jedy, bo był
3: miejmy
2: gdzieś
3: nadzieję,
2: moment, że był całkiem obiecujący.
4: Chcę powiedzieć, że zarząd Motoru podjął decyzję, iż nie wystawi Motoru 2 Lublin w rozgrywkach chyba 4. ligi lubelskiej. A bo właśnie koledzy tetrycy często właśnie mówili, się tego śmiali, że było dużo transferów między Motorem Lublin 2 a Motorem Lublin.
2: Tak,
4: no
2: tak,
4: i teraz niestety już nie będzie, tylko chyba, że Motor U19 będzie teraz pełnił bardzo krótką rolę.
3: Ja bym chciał, a propos, bo mi przypomniałeś, że dzisiaj pewna wyszła afera, to jest oczywiście kącik akurat bardziej plotkarski, ponieważ Stowarzyszenie Kibiców Górnika Łęczna napisało na Facebooku, że Zbigniew Jakubas chce przejąć ich klub i zrobić z niego właśnie takie para rezerwy Motoru i im się to bardzo nie podoba. I to są oczywiście informacje niepotwierdzone, ale... No,
1: ale to lubelskie uniwersum jest niesamowite.
3: Ciekawe.
1: Niesamowite. Ja myślę, że patrząc na w ogóle rozpiętość składu Motoru Lublin, to się bardziej przygotują do gry piątkami Widzę Futbol Sport niż do Ekstraklasy.
3: Będą walczyć z Dynamem. Na razie na szczęście dla Motoru sparingi idą im dobrze, bo wygrali z Dynamem Bukareszt i z Wartą Poznań 4-1.
4: Ale jakim składem Warta grała, no widziałeś ten wojny?
3: Nie za dobry, no nie ma.
2: Widziałeś, kto sędziował, ten mecz był trochę
3: ustawiony.
1: Anthony Taylor był sędziował.
3: Ja myślę, że to raczej ten Uzbek, co sędziował mecz Paragwaj, Francja. No dobrze, kończymy.
4: Ja tylko chciałem powiedzieć, o czym mówiłeś, że ja bym po prostu utworzył jeden klub w Lubelskim, to by było KS Lubelskie i było
3: Ja bym stworzył Motor Górnik Łęczna Lublin i tyle z tego. No dobrze, tyle o motorze, za chwilę o czymś innym porozmawiamy, jeszcze nie wiemy o czym.

0: Teraz kącik dotyczący Rakowa, Częstochowa i pewnego Molnara, który przyjdzie do Rakowa. Nie będzie to Raymond Molnar, który gra w Pogoni i leczy kontuzję chyba nadal, dosyć poważną, chyba zerwał więzadła.
1: Tak,
0: będzie
1: tak.
0: To Adin Molnar. Kim on jest?
1: Jest on skrzydłowym, tym razem prawym skrzydłowym. Grał on w poprzednim sezonie w lidze węgierskiej, w MTK Budapest. Nie wiem, wymieniłem ten skrót, jakbym powiedział MPK trochę, no ale nie wiem, jak inaczej się mówi.
0: No MTK Budapest.
1: MTK tak. Budapest i tak
2: rozegrał. Słuchacze się drzwi zablokowały zacznie tutaj od radia.
1: Dobrze, to się cieszymy, że Zimowi do nas
0: przyszedł.
1: Ale Zimowi to minęło się oglądanie kolejnych highlightsów, gdyż ja oglądałem Adina Molnara, który bardzo dobrze sobie radził w lidze węgierskiej. 10 bramek, 3 asysty i tylko 22 lata. I też taka dygresja, że Raków Częstochowa robi coś niesamowitego i sprowadza prawie samych młodych piłkarzy, bo poza...
3: Chyba.
1: No poza Adinem Molnarem przyszło dwóch piłkarzy i to polskich z pierwszej ligi. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego.
0: Ja też trochę się pamiętam, chyba któryś z tych oficjeli Rakowa mówił, że się trochę zmienia ta polityka transferowa i starają się młodych sprawdzać.
4: Tak, ale nie generalnie wiem, dlaczego? Czy to generalnie jest z tym, że Papszun odszedł?
0: Myślę, że może to być prawdopodobne.
3: Wizja Kroczka i wizja Papszuna to są dwa różne światy i też widzieliśmy to na przykładzie końcówki sezonu poprzedniego, gdzie Raków Kroczka naprawdę się przyjemnie oglądało i grał w zupełnie inny sposób niż Raków Marka Papszuna. W związku z tym wiadomo, że trener Kroczek potrzebuje zupełnie innych zawodników, stąd takie, a nie inne, transfery. Ten Oliwier, Kwiatkowski, Jakub Jędryka, przepraszam. No i ten Adin Molnar też liczbowo nieźle jak najbardziej wygląda. Więc myślę, że takie może nieoczywiste ruchy transferowe, takie bardziej uzupełnienia kadry zamiast rewolucji transferowych co jakiś czas pomogą Rakowowi w uzyskaniu jakiejś takiej stabilności i rzeczywiście ten klub będzie budowany generalnie pod taką szerszą wizję w dłuższej perspektywie czasowej, a nie tylko pod widzimisię trenera. I myślę, że to jest dobra zmiana. Myślę, że Raków na tym skorzysta, nawet jeśli nie w tym sezonie, to w następnych latach to będzie procentować.
1: Tak, ale co trzeba też oddać, to te transfery wyglądają bardzo autorsko, bym powiedział. Tak dość nieoczywiście. No tych dwóch zawodników z pierwszej ligi głównie kojarzyłem Koronę Kielce. Ona chyba w zeszłym sezonie sprawdziła kilku piłkarzy.
3: Mazowieckiego.
1: Tak, właśnie z pierwszej ligi, a teraz to robi Raków, więc to jest niespodziewane, ale ten Adin Molnar, no mimo wszystko trochę nieoczywiste sprowadzać skrzydłowego z ligi węgierskiej w tym momencie, ale też jest Didi Gaucho, zawodnik sprowadzony z trzeciej ligi francuskiej. Trzeciej. Także taka może uboga wersja Terego, jakby tak mówiąc trochę żartobliwie, bo no, nie wiem jak gra, ale za to Maciej wie, bo ja oglądałem Adina Molnara, Maciej oglądał Didiego Gaucho, co wiemy?
4: Didi Gaucho gra potężnie w obronie i warto wspomnieć, że on gra też i na pozycji 4-5 i na pozycji 6 może też grać i tam bardzo dobrze wygląda. Przejeżdżając z tego co widziałem, umie się obrócić ładnie z piłką, a w obronie też sprawia, że nie do przejścia dużo dobrych interwencji i też potrafi strzelić z dystansu, to jest, ale bramki akurat nie strzelił, ale strzelał często z dystansu i trafiał w światło bramki.
1: Ja bardzo lubię oglądać profile piłkarzy na SofaScore, bo tam są mocne i słabe strony i słabą stroną Didiego Gaucho jest dyscyplina. Taki to jest. To jest taki rozrabiaka.
4: To nie przeszło.
1: To nie. Ale może Kroczek lubi takich.
0: Uwielbiamy rozrabiaków, zwłaszcza na Murawie, a teraz nasz ekspert Maciej chce się wypowiedzieć.
4: Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o bramkarzu Teriku Kariciu, bo Raków zdobył jego transfer, to przychodzi najlepszy bramkarz Ligi Bośniackiej i sobie trochę sprawdziłem jego liczby i faktycznie on fajnie wygląda, 20-letni, myślę, że jest potencjał. W Rakowie z tym było dosyć dużo bramkarzy, którzy się nie przebili tego pierwszego składu, jak na przykład Sachinowicz, jeszcze był taki Grek.
3: On z Islandii.
4: No, jeszcze był ten. No,
3: z McDonalda.
0: Jeszcze był pan od McDonalda, on był ze Szwecji.
3: Szwecji,
0: no i był Kasper Bieszczad też.
4: Tak, no było ich trochę, no i Dziekoński też jeszcze był między innymi, też się nie przebił. Jestem ciekawy, co robi tam Jakub Żołneczko, to był w Rakowie Częstochowa, to jest bramkarz, który jest sprowadzony z drugiej ligi, tam sobie regularnie grała, teraz siedzi w Rakowie na ławce i nic nie robi.
1: No czeka na szansę.
4: Ale no to jego decyzja, no dosyć dziwne, ale no pewnie będzie do rywalizacji z Kasprem Trolowskim, pewnie Trolowskim nie tą jedynką, bo myślę, że gdyby tak nie było, to pewnie nie podpisałby kontraktu z Rakowem. Niektórzy eksperci go widzieli jako jedynkę w Lechu, a jednak zostanie w Rakowie i zobaczymy, jak się rozwinie, czy nawet tych swoich najlepszych
3: sezonów. Macie informacje na temat takiego piłkarza, co się nazywa Jerzy Napieraj?
4: jeździ.
3: On gra w Rakowie Częstochowy środkowym obrońcą.
4: On chyba wrócił z wypoczynku,
3: mi się wydaje.
0: Ale na tym Supermarkcie go nie widzę.
3: Nie, no jest Jerzy Napiera i jest ewidentnie.
1: Jest.
0: A dobra, to...
1: Ale to jest jakiś patriot, to jest jakiś taki antypatriotyczny zawodnik, bo on grał w Rakowie i skrze Częstochowa, oni go tam nienawidzą.
4: No, oni się chyba lubią właśnie.
0: Aha. Nie, oni nie mają tam żadnej kosy, wręcz Raków pomaga skrze.
1: To przepraszam, to chciałem jakąś aferę zwęszyć, nie udało mi się, ale też...
4: Ale często robi, że zawodników do skrzydła w Polsce.
0: Tak, no, oni mają współpracę nawet, mi się wydaje.
1: No to szkoda, to chciałem jakąś aferę. A co do Tarika Karicia, to mam wrażenie, że po prostu Raków szuka drugiego Kowacewicza, bo też go sprowadzili z Ligi Bośniackiej właśnie, więc może to też jest...
3: Może po prostu wybadany Gurunt.
1: I też wtedy był młody Kowacewicz całkiem i tak znikąd trochę się wbił do tej ekstraklasy. Od momentu Kowacewicza, czy był jakiś taki bramkarz na dłużej, porządny w Rakowie?
4: No Trelowski był porządnym bramkarzem dwa lata temu.
1: Miał sezon bardzo
4: mega dobry.
3: Teraz po prostu nie był trochę ofiarą tego pożyczenia Zycha.
1: Tak.
3: I myślę, że teraz po prostu wróci na bramkę i po tym sezonie, nie chcę wyrokować za wcześnie, ale tak mi się wydaje, że będzie taki moment na transfer jakiś za granicę. A Tarik Karić będzie po prostu pewnie przygotowywany po to, by przejąć schedę po Kacprze Trelowskim. Taką mam teorię.
1: No to jest bardzo możliwe. Na ten Tarik Karić gdzieś tam będzie jeszcze do rywalizacji, bo no Trelowski potrzebuje jednak, no tak jak każdy młody bramkarz, kogoś, kto będzie mu tam deptał po piętach. No w zeszłym sezonie gdzieś tam też Trelowski jak wracał tą bramkę, to wyglądał dobrze generalnie,
4: tak,
1: więc
4: tak.
1: Raków miał dwóch solidnych bramkarzy, więc się zgadzam. Ale naprawdę wyglądają ciekawie te transfery, czy dobrze, no ciężko powiedzieć, bo to są bardzo takie autorskie projekty, szczególnie Didi Gaucho czy Tarik Karić. Ale też zawodnicy z pierwszej ligi to zawsze są niewiadome mimo wszystko. A Jakub Jędryka zagrał tylko pół sezonu w pierwszej lidze generalnie, a wcześniej grał w Unii Skierniewice też dobrze, więc zobaczymy, jak to pójdzie.
0: No może ta nowa strategia Rakowa się sprawdzi, bo faktycznie ten Raków stara się nabrać takiej nowej tożsamości po odejściu Marka Papszuna nadal. Z Łukaszem Tomczykiem, jak wiemy, się nie udało. Z Kroczkiem jest póki co trochę lepiej. Zobaczymy, jak się to dalej rozwinie. Ziemowicz mówił też o Jakubie Jędryce. Według mnie jest to chyba taki najciekawszy transfer, bo on w ruchu radził sobie naprawdę dobrze. Też go dużo chwaliło dziennikarzy, którzy się zajmują pierwszą ligą. I też kibice ruchu, jak tak właśnie czytałem sobie na Twitterze, no dosyć żałuję jego odejścia właśnie z drużyny.
4: No nie jeden piłkarz pod okiem Waldemara Fornika się rozwinął, jak wiadomo.
0: To też prawda.
3: To jest prawda.
4: Ale ja teraz tak właśnie miałem taką myśl w głowie, że ciekawe co będzie, jak Didi Gaucho się zakumpluje z Laminem Diabim Fadiką, czy się będzie działo w Częstochowie.
0: Znając przeszłość Diabi Fadigi, może lepiej nie mówmy o tym.
1: No Gaucho też może ma jakąś przeszłość, skoro ma dyscyplinę.
0: Lepiej nie wchodźmy w te tematy, bo nie wiem.
3: Myślę, że powinien się pan Didi Gaucho po prostu inspirować grą Diabi Fadigi, która jest znakomita.
0: Zdecydowanie tak. No to co, temat Rakowa chyba mamy omówiony.
3: Tak jest.
0: A teraz Brian Adams i Summer of 69.

0: dobrze. Zawsze lubiłem wchodzić, jak mówiliśmy o Jagiellonii Białystok i mam takie skojarzenie, że często jak grała Jagiellonia i Korona, wcześniej razem, to mi się myliły ich koszulki. Dlatego właśnie dzisiaj mam przyjemność zacząć z Koroną Kielce i transferem, bo chyba tutaj głównie chodzi o Kamila Jakubczyka, którego ostatnio nie omówiliśmy, bo jeszcze nie było tylko transferu, było o Patriu Helebrandzie dosyć... Nawet było chyba dwa tygodnie temu o Patriu Helebrandzie 3, bo jeszcze Janiszewski Mateusz się wypowiadał na ten temat bardzo...
1: Pamiętamy.
0: Bardzo dużo mówił, ale dla mnie Jakubczyk to jest spoko transfer, tylko nie rozumiem go z tej perspektywy, iż Korona ma bardzo mocny środek pola już bez tego Jakubczyka, bo tam jest i Rymakl, i jest Świetlin, i teraz jeszcze dosyć Helebrand, i to nie był
2: bardzo
0: najgorszy...
2: Zabawne jest to, że od Rymakla zacząłeś ten środek pola.
0: Tam się skojarzył i wydaje mi się, że Jakubczyk to nie jest, w sensie to jest dobry zawodnik, ale to nie jest pozycja, którą trzeba było wzmocnić na tu i teraz, bo Korona ma troszkę jednak inne luki, ale to jest no, fajny deal dla nich, bo ja już mówiłem jakiś czas temu, że Jakubczyk to jest mega fajny gracz i może być coś z niego, więc oby się rozwijał w tej Koronie, ale ja tam do niego miejsca w pierwszym składzie nie widzę, chyba że Jacek Wiński zmieni trochę swoją podejście do gry i formację i zagra na trzech pomocników, ale no nie wydaje mi się.
3: No nie no, Jakubczyk to jest podstawa moim zdaniem.
0: Mówisz,
3: Korony.
0: Że lepszy
3: ja myślę,
0: od
3: że Svetin odejdzie po pierwsze,
0: do
3: a od Rymakla, czy może być lepszy Jakubczyk, myślę, że bez problemu, w sensie Rymakl nie jest złym piłkarzem, ale myślę, że sobie poradzi ta szóstka w Koronie. Jeżeli nie będzie Svetlina, to jest dobrze, to nie jest tak dobrze obstawiona i Kamil Jakubczyk moim zdaniem to będzie wyjściowy skład, bo ty też miałeś taką tezę, że Jakubczyk to jeden z najlepszych środkowych pozycji w Ekstraklasie. Nie uważam, że aż tak, ale uważam, że był jeden z lepszych piłkarzy Arki Gdynia zdecydowanie i gdzieś się tam wyróżniał i jako jeden z niewielu próbował robić coś innego niż Szwargabol, ale... No, czy Korona Kielce masz tak dobry ten środek pola? No nie wiem,
4: no ale z drugiej strony...
3: Svetlin ma odejść, myślę. Ja
4: no
3: myślę,
4: właśnie,
3: że Svetlin odejdzie.
4: Bo oczywiście, Jakubczyk ma szansę, żeby się przebić, ale no, w przypadku, gdyby Svetlin został, no bo słyszymy, że Lech już raczej porzucił zainteresowanie nim, takie są przynajmniej głosy, no to będzie ciężko Jakubczykowi się tam przebić, mi się wydaje.
3: No nie wiem, chłopaki. Ja uważam, że Jakubczyk to jest mega dobry grajek na ten poziom i ten jego pierwszy sezon w Ekstraklasie był naprawdę obiecujący i nie uważam, żeby to byłby aż taki duży problem. Jeżeli Svetlin zostanie, no to będzie gorzej, ale Svetlin to chyba nie jest tylko szóstka, mam wrażenie, że ma trochę potrafi grać też trochę inaczej, a Rymakla by przebił, moim zdaniem.
1: No spokojnie, no Rymakl i Helebrand mają konkurencję w postaci Jakubczyk i Helebrand będą mieli konkurencję w postaci Rymakla, Nono i Mimosza Strzebońskiego. To nie są piłkarze, którzy... którzy będą im jakoś tam chuchać na plecy. Myślę, że jak będą zmiany i będzie wymieniony środek pola w meczu Helebrand, Jakubczyk na Rymakl i Nono, to będą dwie różne drużyny na przykład, jakby do takiej zmiany doszło w meczu.
3: Ja myślę, że Jakubczyk i Helebrand do podstawy i Svetlin będzie odchodził w takim
1: też mi się
3: wypadku.
1: Też mi się tak wydaje.
4: No raczej odejdzie mi się mimo wszystko wydaje, nawet nie do Lecha. Ja bym chciał powiedzieć, że no Korona teraz ma, bym pokusił się o stwierdzenie top 5, jeżeli chodzi o środek pola w Ekstraklasie.
3: Tak, jest za to potencjał na pewno.
4: Ale za to, jeżeli chodzi o napastników, no to mają tylko Mariusza Stępińskiego i on nie ma zmiennika.
3: No nie,
4: to jest pytanie, czy będzie jakiś transfer jeszcze?
3: No Korona na razie idzie w środek obrony i no bo odszedł też Paul Resta, czyli jeden z niewielu obrońców Korony, który coś tam grał, a teraz Ariel Mosso.
4: Najlepszy obrońca Korony, chyba
3: pewno.
4: jedyny taki faktycznie na dobrym...
0: Nie, no jeszcze
3: Był ok, i teraz do Sotiriu do pary przychodzi Ariel Mosur i ciężko mi tutaj powiedzieć w sumie na papierze, jaki to jest trasę, bo myślę, że się zgodzimy, że no kiedy Jakubczyk i Helebrand przez ostatnie sezony są na fali wznoszącej, no to Ariel Mosur jest raczej na regresywnej fali w Rakowie, też to jest spowodowane kontuzjami, ale jak już
4: też
3: grał, to nie grał
4: Marka
3: za dobrze.
4: Paprzuna, który, no jak wiemy, młodych polskich piłkarzy, to raczej nie.
0: Ale dostawał te szanse.
4: No, dostawał.
0: Ja bym trochę tak nie bronił
4: wojskowo. Zgadzam się, że tak, ale mógł jednak więcej ich dostać. Nie zawsze Raków dał go dobrze.
3: Znaczy, myślę, że tutaj ja bym nie obwiniał, bo przynajmniej Ariel Mosur bardzo dużo czasu spędzał też w szpitalach po prostu i raczej to go zahamowało. No i tak z perspektywy czasu, no to ten jego 2-letni okres w Rakowie, no to niestety jest wtopa transferowa tego klubu medalików. Także teraz Ariel Mosur dostaje szansę, żeby się odbudować w klubie, w którym no myślę, że będzie podstawowym środkowym obrońcą, chyba że sprowadzą jeszcze kogoś, ale na ten moment raczej widzę taki duet, że on z Sotiriu będą grali. No i nie wiem, czego się spodziewać, bo Ariel Mosur, kiedy już grał w tym Rakowie, to też nie grał jakoś świetnie.
1: Myślę, że w ogóle no, to jest bardzo ryzykowny człowiek obrony, bo i Sotiriu, i Mosur, mam wrażenie, są tak pazerni albo na wykluczenia z powodu urazów, albo na kartki, więc na pewno trzeba jeszcze tą obronę, ten środek obrony wzmocnić, bo to są zawodnicy, których czasami, które mają takie okresy, że ich po prostu nie ma, więc ta obrona jest do wzmocnienia. Oczywiście też trzeba, tak jak bodajże Wojtek powiedział, znaleźć kogoś za Mariusza Stępińskiego. Sam Mariusz Stępiński nie jest zbyt pewny.
4: Jako drugiego napastnika, tak. Bo faktycznie no, Stępiński jednak troszeczkę był wiosną rozczarowany.
1: Tak, był rozczarowaniem i też nie widać na ławce rezerwowych nikogo, kto by był w stanie go godnie zastąpić, chyba że ci młodzi napastnicy Daniel jak Daniel Bąk i Mateusz Głowiński odpalą, co pewnie jest jakoś możliwe, ale nie powinniśmy robić sobie na to nadziei i myślę, że Korona też nie powinna sobie robić na to nadziei. Jestem w ogóle ciekaw, jak takim, mając taki gwiazdozbiór, sobie odnajdzie się Jacek Zieliński, bo przez ostatnie 2 sezony, kiedy trenował Koronę, miał trochę inne zadanie, trochę innymi zawodnikami dysponował, a teraz te ambicje się na pewno siłą rzeczy zwiększą i ci piłkarze, których ma teraz Jacek Zieliński, też są trochę pod inne granie niż miał wcześniej, więc też jakichś modyfikacji będzie musiał szkoleniowiec Korony Kielce dokonać i z tej perspektywy jestem ciekaw, czy Jacek Zieliński to dowiesie i w jaki sposób w ogóle to będzie próbował dowozić.
0: Tak, zgadzam się z tym, bo faktycznie, no ja się tak nie wskazałem, bo sobie patrzyłem na kadrę Korony Kielce, no i faktycznie jest kilka tych luk, gdzie trzeba było, myślałem przede wszystkim za prawie wahadu, bo tam odszedł Popow, odszedł Niski i przydałoby się kogoś tam sprowadzić, no.
3: No to nie są jakieś, powiedzmy też, ale do kadry.
0: Byli dograją tej tak, pozycji, tak. To jest bardzo ważne. I też zdziwiłem się, bo widziałem, że Jakub Budnicki odszedł. Myślałem, że to będzie dobry zawodnik, a jednak...
1: Już myślałem, właśnie wydaje, że w ogóle to jest taki błąd, że się i Niskiego, i Budnickiego pozbywają, bo to są zawodnicy do budowy, typowo.
0: Ale Budnicki zagrał po rundy było słabo. On nie miał w ogóle czerwonej kartki w pierwszym meczu?
4: Miał w meczu z Wisłą, niestety dla niego czerwoną agresję.
1: To prawda, aczkolwiek mimo wszystko, jak chce się budować klub z jakimiś ambicjami, ja zakładam, że właściciel Korony Kielce te ambicje ma, to fajnie, jak dysponować zawodnika z pierwszej czy drugiej ligi, dać mu jednak trochę więcej przestrzeni na ten rozwój, też nie od razu rzucać na głęboką wodę, tylko budować tak bardziej step by step i niekoniecznie do mnie trafia ta polityka, że ściągamy relatywnie młodego zawodnika na rok, bo się przez ten rok nie sprawdził i go już od razu wyrzucamy i rezygnujemy, nie? I wydaje mi się, że to jest coś, co może potencjalnie Koronę Kielce zgubić, taka polityka i taka niecierpliwość. Mi się wydaje, że cierpliwość zawsze jakoś płaca i zdecydowanie no już ten środek pola Korona musi sobie odpuścić i skupić się na innych formacjach, które wymagają tych wzmocnień, bo na razie te dysproporcje, jeśli chodzi o jakość, są widoczne i one też mogą mieć przełożenie, gdy zobaczymy Koronę Kielce na boisku.
4: No, jak wiemy, w zeszłym sezonie tak jeszcze powiem o tym napastniku, że no, zastępcą w pierwszej rundzie grał Antonin jako ten pierwszy napastnik, w drugiej rundzie był na ławce, no ale to nie był zbyt dobry piłkarz, delikatnie mówiąc.
3: Już go nie ma z nami niestety.
4: Tego już niestety nie ma w Ekstraklasie. To trzeba dodać, bo to nie dodałeś. On odszedł na wypożyczenie do Herkulesa w Hiszpanii. Tak, to jest klub chyba długoligowy, z tego co pamiętam. No i też był słynny zaciąg bułgarski, który w ogóle nie wypalił. Wiktor Popow i Władimir Nikolow, pamiętamy.
0: Dobra, to chyba wszystko o Koronie, nie?
4: Wszystko o Koronie i jeszcze krótko chyba chcieliście...
0: Wyróżniamy jednego zawodnika od siebie za transfer.
3: Czekałem.
0: To zacznij, Rochu, proszę bardzo.
3: Zawsze, bo panowie, tak się stawiałem, kogo wziąć, ale przecież Radomiak sprowadził nowego piłkarza.
0: Ojej.
3: Uwaga, zgadnijcie narodowość, macie 3 szanse.
1: Była Kolonia Portugalii.
3: Blisko. Nie wiem, czy to była kolonia.
0: Jakieś z Wyspy Księżycowe?
3: Nie. Wojtek?
4: Wyspy Zielonego Przyjątka.
3: Nie, no większe trochę państwo.
4: Gwina Abisał.
3: Jezu, ale wyście... Brazylia oczywiście. Ale się zastanawiam, bo to... Nie wiem, czy to była kolonia portugalska.
4: Brazylia? No co ty, no przecież to była największa kolonia portugalska.
3: Ale ja jestem dziennikarzem, a nie geografem.
4: Muszę być geografem, jakby to są takie...
3: Dziennikarz geograficzny. Wiem, że mówią w Brazylii po portugalsku, więc tak się domyśliłem.
0: Ale dlaczego? No...
4: Dobra, ale jaki to był piłkarz?
3: Nie powiem ci teraz.
5: Ale to możesz mówić, my.
4: Chyba nie do mnie, mówisz tylko do słuchaczy z tego
0: słuchania. To niech Wojtek z tej miskawki wyjdzie.
3: Powiem, jest to Conrado Buccanelli. Więc taki Brazylio Włoch taki. I Conrado Buccanelli.
5: Jak Martinelli.
3: Przyszedł, grał kiedyś w Lechii Gdańsk w ogóle. Chyba nie pamiętacie.
5: Conrado był, tak.
3: A to jest ten Conrado.
4: To jest ten Conrado.
3: A to nie wiedziałem, że ma Buccanelli nazwisko. Nie miałem pojęcia, myślałem, że nie miał nazwiska.
0: Z tym Bocellim z Włoch, tym wykonawcą.
3: Nie wiedziałem, że to jest ten Conrado. Ale przyszedł, wrócił do Ekstraklasy w takim razie. Grał w Rumunii.
0: A chyba wiedziałem też, że
3: 8 bramek.
0: Pan Królewski pisał na X-ie, że też się oferował Konrado Wiśle, ale Wisła nie chciała Konrado.
3: No to Radomiak chciał oczywiście. Także czekamy na występy.
0: Ziemowit, masz dla nas?
5: Tak, mam nowego zawodnika Śląska Wrocław i jest to Enis Szabani. Jest to narodowość albańska, ale urodził się w Niemczech i kariera też jest bardzo ciekawa, ponieważ rozpoczynał w 2015 roku od Wisek, ekipa młodzieżowa, potem szedł do Mainz młodzieżowego, potem Mainz U17, Mainz U19, Mainz 2, Mainz 052, bo zmienili nazwę potem, Mainz i FSV Mainz 2. Później z kolei trafił do Chorwacji, do NK Vukovar 1991 i stamtąd właśnie przyszedł do Śląska Wrocław. Jest to defensywny pomocnik, ma takie uszy na zewnątrz bardzo mocno wchodzące.
3: Takie elfie
5: troszeczkę, tak? 1,80 m wzrostu, 23 lata. Dwa mecze w reprezentacji Albania U21. I 0 goli, ale wartość według Transfermarkt 500 000 euro, więc jest to zawodnik nie byle jaki.
3: Faktycznie ma odstające uszy.
4: Ja wybrałem niejakiego Julice Persiva, to jest ofensywny pomocnik z Chorwacji, który został wytransferowany do zespołu Wisły Płock. Wisły Płock, który przyszedł z HNK Gorica, to jest zespół z Ligi Chorwackiej, a ogólnie jest wychowankiem Hajduka Split. Nie, źle mówię, nie jest wychowankiem Hajduka, jest wychowankiem Dinama Zagrzeb, czyli trochę
0: Chorwatów.
4: Tak, Dinama Zagrzeb i NK Zagrzeb, a w Hajduku grał przez 2 lata, tylko głównie grał tam w rezerwach. No i potem od 6 lat grał w właśnie Gorlicy i tam generalnie grał w pierwszym składzie. I jeżeli chodzi jeszcze o takie parametry, powiedzmy, to jest prawonożny, ma 1,80 m wzrostu, jest, tak jak mówiłem, ofensywnym pomocnikiem. I jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, mianowicie, że należy do agencji menadżerskiej, która nazywa się Ekipa. I to mnie dosyć nieumiejąco zastanowiło.
5: No to Karol Wiśniewski, myślę, że ma
4: Wiśniewicz.
0: Wiśniewicz. Ja wybrałem Samuela Ntamaka.
3: To jest Ntamaka.
0: Ntamaka.
3: Macka, bo tam C jest na końcu. Czy to jest O?
0: Macka.
3: Ntamask. Samuel Ntamask.
0: Krótko mówiąc, to jest nowy zawodnik Piasta Gliwice. Jest to Francuz, który urodził się, uwaga, we Francji. Ale ma korzenie kameruńskie. I grał w takich krajach jak Belgia, Hiszpania czy Francja. To jest niebyle co, nie?
5: No tak.
0: Tylko, że we Francji grał w drugiej lidze, tak samo w Hiszpanii. W Belgii w sumie też, ale grał 4 mecze w Jupiler Lidze, w Sportingu Lokaren i w tych 4 meczach strzelił aż 2 bramki o asystę.
3: Jupiler? No to... A nie Jupiler?
0: Jupiler.
4: Tak, Jupiler.
0: Jeden ciul, tak zwany. Potem w Huesce, no nie wyszło i potem w Amiens.
5: A miał.
0: Też chyba nie wyszło, i teraz będzie grał w Piaście Gliwice i już miał okazję grać w sparingu z Banikiem Ostrawa. 14 minut, Piast wygrał, ale on bramki nie strzelił.
5: Piast penetruje ten rynek francuski, bo też mieli Francuzi
0: ostatnio. To jest zadatka, jak kiedyś zadatkę grał
5: właśnie. Więc mi się wydaje, że niedługo...
3: Boygarda chyba, nie?
0: Tak, też. Tak, Boygard też jest.
5: Błaga.
3: Także Piast super. Ja bardzo lubię transfery właśnie Piasta, Radomiaka czy Śląska Wrocław. One są naprawdę przyjemne, ale ten Konrado, tak szczerze mówiąc, to chyba pierwszy jakkolwiek poważny transfer Radomiaka, tak patrząc. I to jeszcze
4: tak szczerze,
3: ta lewa strona, która się przyda.
4: Dobry transfer na oko.
3: Na papierze tak. Bo no, też w Lechie pamiętam go dość pozytywnie.
4: Dosyć dobrze i pamiętam, że jak Lechia awansowała do Pucharów, to się go tam bardzo wtedy chwaliło.
0: Tamak, warto dodać, że jest linią darmowym, czyli to jest strona pewnie uczciwa.
4: Dokładnie, uczciwa cena, tak samo jak uczciwi byliśmy dzisiaj prezentując kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. No, myślę, że to tyle na zegarze, 10 minut po godzinie 22, uff, już późno. Tak, trzeba spać. Dziękujemy za dzisiaj, byli z wami
5: Ziemowit Dziopa,
3: Narek Orzechowski,
0: Maciej Chwaliński
4: i Wojciech Piasny. Dziękujemy.
0: Który realizował.
4: Który też realizował. Dziękuję za uznanie. No i dziękuję też za słuchanie. Dobrej nocy.
6: Ale szybko krąży piłka.

0: Siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział. Witamy was w kolejnym epizodzie Bass from Space. Jest z nami duet. Siemano,
1: Wavy Sound.
0: Okay,
1: wavy. Witamy serdecznie.
0: DJ Wojna, DJ War,
1: DJ Crow.
0: DJ Crow, to jaka jest oficjalna nomenklatura? Crow i War, czy...
2: Wszystkie wersje są dozwolone.
0: Dobra.
2: Wedle uznania nie dyskryminujemy języka polskiego, można mówić w jakimkolwiek chcecie.
0: Dobra.
2: Wszystko nam się podoba.
0: Klasa. No to przedstawcie się słuchaczom tutaj, jesteście w tym duecie, że tak powiem, macie jakiś podział ról, jest producent, DJ, gracie razem sety. Jak to u was wygląda w Wavy?
1: Gramy razem sety, oprócz tego ustalamy sobie na przyszłość to, co ma zostać wyprodukowane, ustalamy sobie jakieś plany, obserwujemy scenę i według tego lecimy.
2: Oprócz tego też czasem tańczymy, czasem śpiewamy i generalnie dobrze się bawimy
1: tak.
2: Przy tym wszystkim. Bo to chyba najważniejsze, żeby oprócz robienia roboty dobrze się przy tym bawić.
0: Mega, mega dobrze. W takim razie powiedzcie, oglądałem sobie wasz wywiad w czwórce, który jakiś czas temu mieliście i tam padło takie pytanie, czy to jest projekt, czy to jest duet? Czy coś się zmieniło przez te lata? Jak to u was wygląda w 2026?
2: No, ja myślę, że jest to projekt, oczywiście projekt duet, ale no projekt, bo każdy z nas też robi jakieś swoje rzeczy solowe. Ja grywam solowo z raperami, grywam też solowo imprezy czy solowo swoje sety. Wrona też grywa rzeczy solo i produkuje rzeczy solo poza Wavy.
0: Tak jest.
2: Także no chyba Wavy nazwalibyśmy projektem, w który po prostu jesteśmy zaangażowani oboje.
1: Zgadza się, yes sir.
0: W takim razie, jak już jesteśmy przy projektach wszelakich, przed wywiadem jeszcze pogadaliśmy sobie chwilkę o tym, że macie w planach projekt z Zeusem, którego już parę singli z tego wyszło. Wychodzi z tego cała epka, cały album, jaki to będzie?
1: Cały album, 12 numerów plus jeden ukryty. No i generalnie już mamy wszystko mamy pokończone, już czeka na swoją datę, na 26 czerwca, wtedy...
2: W momencie, kiedy to nagrywamy, to jutro wychodzi ostatni singiel.
1: Tak jest.
2: Potem wjeżdża już reszta, także cały album. Wtedy, kiedy będziecie to oglądać i słuchać live, to całość jest już dostępna, także polecamy sprawdzać. Brexit,
0: Wavy. Zeus, Wavy, tak się nazywa projekt?
1: Okej.
0: Bo jest to projekt, który wam wpadł przed waszym duetowym projektem, który jaką będzie miał nazwę?
1: Redeem.
0: Redeem, Wavy. Jak odnosi się w takim razie do waszego poprzedniego projektu Gust?
2: No, teraz poszliśmy trochę bardziej deep i w stronę, tak jak sama nazwa mówi, czyli redeem, czyli nawiązanie do starych dubstepowych czasów, kiedy to bity były nazywane właśnie redeem lub 140.
0: Okay.
2: I to właśnie to będzie, 140 BPM, redeem na pograniczu dubstepu i grime'u. Trochę bardziej mrocznie, ale jednak też nie za bardzo.
1: Jakieś smaczki pokażemy.
2: Zdecydowanie.
1: Nie ma tak, co mówić.
0: No,
1: za
0: na,
1: dużo.
0: To na pewno, na to na pewno czekamy, na to, o to jeszcze na pewno was zapytam. Będą goście na tym projekcie i jak to też będzie epka, to będzie dłuższy projekt, jak to wygląda?
1: To akurat będzie epka, no i mamy tam dwóch gości, tak jest. Jeden z Polski, jeden z zagranicy, Jamaica, UK.
0: Klasa, super. Bardzo mi się spodobało, właśnie też nawiązując do tego waszego poprzedniego wywiadu w czwórce, temat testowania projektu na różnych sound systemach. Czy gdzieś tam to jest też u was...
1: Nadal kultywowane, nadal.
2: Zdecydowanie, no jednak sprawdzenie aktualnie, no jakby mamy tak szeroki wybór źródeł dźwięku, że no warto sprawdzić to w warunkach klubowych, bo liczymy na to, że DJ-e będą grać to w klubach, więc ważne, żeby w klubie to huczało dobrze. Ale z drugiej strony taki standardowy, przeciętny odbiorca słuchający tego na przykład ze Spotify'a, prawdopodobnie będzie słuchał tego na średniej jakości słuchawkach.
1: Czasem nawet mono.
2: Tak, lub z laptopa, bez żadnych dodatkowych głośników. I to też jest ważne, żeby ta muzyka brzmiała nawet na słabszym sound systemie dobrze.
0: Dobrze dla wszystkich.
2: Dokładnie.
1: Każdy musi być usatysfakcjonowany.
2: Przeładowana i chodziła tylko dobrze na dużym nagłośnianiu. Także no to jest kluczowe w tej chwili, żeby znaleźć ten złoty środek i jakby dać satysfakcję z odsłuchu każdej osobie.
0: Czyli po prostu jakby inspiracja do takiego działania było to, żeby to było dla DJ-ów i żeby to nas wiadomo było, jak to brzmi na tych sound systemach, tak?
2: No tak, tak. No wiadomo, to jest kluczowe. No, jednak robiąc muzykę basową, musimy dbać o jakość basu.
0: No okej, no to jak ta jakość w basu jest w Polsce, powiedzcie? Trochę podróżowaliście po świecie. Jak byście w tym momencie właśnie w wielkim 2026 roku postawili scenę basową w Polsce do tego, gdzie tam eksplorowaliście na świecie? Czy to do UK porównując, czy gdzieś tam, widziałem, że w Azji ostatnio podróżowałeś tak, i tam tak sobie grywałeś, to może do tego byś jakoś to porównał?
2: No, myślę, że jeszcze mamy co robić, ale zdecydowanie nie jest źle.
0: Okay.
2: No patrząc choćby z perspektywy kilku lat działania z projektem YV, no to zainteresowanie jest zdecydowanie większe, zdecydowanie więcej producentów, DJ-ów, MC, no naprawdę pod tym kątem scena się rozwija, więc no jeżeli dochodzą ludzie robiący muzykę, no to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. Imprez, czy jest więcej, czy jest mniej? Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że jest to nadal w miarę stabilnie, ale widać, że coraz więcej muzyki basowej pojawia się na przykład na festiwalach, które wcześniej były skupione na przykład bardziej na house czy techno, czy powiedzmy bardziej muzykę klubową z pominięciem muzyki basowej, a w tej chwili no choćby na takim Audio River pojawia się przez ostatnie kilka lat coraz więcej brytyjskich artystów i to niekoniecznie tylko tych takich topowych, a często sięgają trochę głębiej i wynajdują ciekawych MC, ciekawych DJ-ów i zapraszają ich na festiwale, więc no to świadczy o tym, że jednak jest

0: Jest zdanie jest takie, że to nie do końca chodzi o to, że potencjalni odbiorcy nie lubią tej muzyki.
1: Jeszcze oni, jej nie znają.
0: Dokładnie.
1: Nie ma dotarcia.
0: Po prostu nie
1: muszą się dopiero w niej zakochać.
0: Tego poznać. Więc jeżeli nie będziemy robić naszej roboty i pokazywać im tej muzyki, no to oni nie dowiedzą się, że ją lubią.
1: No tak, no tak. Ewidentnie jest to coś
0: dokładnie,
1: do...
0: Dokładnie, także
2: to, no.
1: Muza do eksploracji.
0: Trzeba zrobić robotę, a nie narzekać.
1: Totalnie. No to właśnie a propos tych popularyzatorów tej muzy w Polsce, nie da się ukryć, że Święty Bas i Miły ATZ bardzo mocno na to wpłynęli.
2: No, zdecydowanie.
1: Tęsknicie za tym projektem?
0: Tęsknić, nie tęsknić, projekty są i odchodzą jakby, myślę, że każdy poszedł swoją drogą i każdy robi tam swoje. No Funkill teraz działa jako Rumor i z tego co widziałem całkiem dobrze idą im te imprezy. Nie miałem okazji być jeszcze. Ale
1: czekamy na Poznań, to jest open call do Funkilla.
0: Mam taki mały insight, że okay. Podobno na jesieni coś tam.
1: Okej, okay. No to
0: coś tam
1: bardziej.
0: Pewnie, tak? No imprezy ATZ Sound były w Poznaniu i zapewne będą też, już wiem, że ma coś być chyba w sierpniu pod koniec, z tego co mi wiadomo. Więc no jakby każdy robi swoje. Wydaje mi się, że też oboje poszli w trochę innym kierunku, bo jednak Miły trochę bardziej poszedł w stronę taką połamano-breakową, tak bym to nazwał.
1: To jest dopiero muza do eksploracji jeszcze do zrozumienia.
0: A Funkill bardziej w stronę chyba drum and bassowo, baseline'ową taką, więc jakby no każdy nadal coś
1: gatunkową
0: robi.
1: Gatunkową niszę ma jednak
0: tak,
1: nieco
0: więc,
1: inną.
0: Tak, więc wiesz, nie ma co tęsknić, trzeba się cieszyć, że nadal się coś dzieje.
2: A na pewno wspomnienia bardzo fajne.
0: No tak, tak jest, no graliśmy tak. Razem wiele super imprez.
1: W Tamie pamiętam tak. jak to byliście, także...
0: Wiele, wiele fajnych imprez, ale nadal jest dużo do zrobienia, także oba projekty polecamy sprawdzić.
1: Tak jest. Pozdro Rumor, pozdro ATZ Sound. No dobrze. W takim razie zapytam was o to, zapowiedzcie, co tutaj będziemy teraz słyszeć.
0: No
1: czy
0: to,
1: chcecie zrobić niespodziankę?
0: Nie no, coś tutaj jednak zapowiemy. Będzie to set jednak taki 140 BPM. Wokoło tego, co usłyszycie na epce. Zagramy też kilka numerów z niej. Kiedy słyszycie to nagranie, to jesteśmy już po wydaniu pierwszego singla. I co tydzień będą wychodziły, przez 3 tygodnie wychodzą single, po czym wrzucamy pozostałe 3 numery, także przez cały lipiec będą regularnie co tydzień wychodziły od nas rzeczy. Wavy, Redeem EP, sprawdzajcie to, 140 BPM, Heavy Bass.
1: Tak jest. W takim razie, DJ Crow, DJ War, znajdujemy się w Filtrze przy ulicy Zamkowej, sprawdzajcie koniecznie te miejscówkę.
2: Big up Filter Gang.
1: I sprawdzajcie koniecznie materiały panów tutaj, ziomali konkretnie. I co? Bass from space.
2: Let's go.

stay out of my sector.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
3: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Radio Meteor.
1: Screaming at drunk people.
2: Yo.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
4: Radio Meteor.

老师，谢谢谢谢。

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Rosja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.